Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem

0: Halo, halo, dzień dobry, tu Polskie Radio Kierowców. Witamy Was serdecznie w ten piękny niedzielny poranek, w ostatni niestety dzień czerwcowego weekendu. Sprawdźmy więc, jak ten ostatni dzień czerwcówki nam się dzisiaj zapowiada. A zapowiada się niestety miejscami różnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane, będzie wzrastało też do dużego. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie ono małe i tutaj możemy liczyć na większe dawki słońca, natomiast przelotnie mogą się pojawić opady deszczu oraz burze. A te burze to niestety na północy kraju i w centrum. Tutaj synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami właśnie i będziemy musieli mieć się na baczności, bo te właśnie zjawiska atmosferyczne mogą być bardzo, bardzo intensywne. Temperatura maksymalna od 18 stopni, 20 na Pomorzu, około 22 na zachodzie i do 26 na południowym wschodzie kraju. Czyli generalnie rzecz ujmując dość ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty. Oczywiście w trakcie burz będzie on nieco mocniejszy. Do tego ciśnienie, które w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. To ciśnienie będzie wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Ewelina Dobrzyńska i ja, Maciek Sampolski. Dzień dobry, witamy się z Wami serdecznie i zapraszamy do wspólnej jazdy. Szczególnie, że

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

0: Ależ nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie, aż by chciało się na to Santorini pojechać, powiem ci szczerze.
1: No, na pewno. Chociaż może lepsze doświadczenia byśmy mogli mieć niż Wiktor Dydoła, bo jakoś tak smutno jednak się zrobiło.
0: Też mi się wydaje, że to raczej pozytywne miejsce na świecie, a tutaj tak w takim stylu to wiktorują. Natomiast na pewno miał w tym jakiś pomysł, tak to ujmę. Ewa Mierzejewska razem z nami. Dzień dobry, witam, cześć. Ewa będzie dbała o wasze bezpieczeństwo dzisiaj, będzie sprawdzała sytuację na drogach, a z racji tego, że jest 10 minut po godzinie 6, no to na te drogi już teraz wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S19, bo na Lubelszczyźnie między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ samochód osobowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna i cały czas jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana, a objazd prowadzi starym przebiegiem drogi krajowej numer 19. Nie ma już natomiast utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz w Cierpiszewie. Tam wcześniej doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 303 kilometrze. Trasa jest już odblokowana i podobnie na Mazowszu i także podobne zdarzenie. Na drodze krajowej numer 62 na trasie Płock-Wyszogród w Cieślach tutaj także zderzenie samochodu osobowego z łosiem i ruch na przemienny i na 137 kilometrze te dobre informacje, że już trasę także odblokowano. I poza tym na naszych trasach jeździ się całkiem dobrze. Nie widać oczywiście żadnych spowolnień i korków o tej porze, chociaż jest jeden wyjątek i to jest S2 po wyjeździe z tunelu tutaj na wysokości Ursynowa. I tutaj na wysokości Stryjeńskiej i Płaskowickiej jest delikatne spowolnienie na jezdni w kierunku A2. Nie mamy informacji o żadnych niepokojących zdarzeniach w tym miejscu, ale trochę korek jest za dużo, żeby było to bez powodu żadnego. W związku z tym najprawdopodobniej doszło tam do jakiejś kolizji.

0: Oczywiście tutaj nie widać, żeby trasa była całkowicie zablokowana, ale zwężenie jest na pewno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Chociaż na polskich drogach aktualnie może dzieje się niewiele, jak przystało na niedzielny poranek, to pamiętajmy, że dzisiaj kończy się długi weekend czerwcowy, a co za tym idzie, na drogach może być tłoczno, może dziać się sporo, także radzimy Wam serdecznie odpowiednio trasę zaplanować, no i przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość.

0: To absolutnie nie jest przypadek i przypadkiem nie jest to, że teraz przeniesiemy się do Lublina. Bo w Lublinie do drugiej w nocy trwała Noc Kultury, czyli cykliczne wydarzenie, które odbywa się w każdy pierwszy weekend czerwca w Lublinie co roku od 2007 roku, czyli ta tradycja ma już prawie 20 lat, a w tym roku tradycyjnie przygotowano instalacje świetlne, koncerty, potańcówki, warsztaty, gry, zabawy, wystawy, wszystko, co możecie sobie tak naprawdę wymarzyć, to na Starym Mieście w Lublinie i w okolicach tego Starego Miasta można było znaleźć. Ten, kto nie był, no to musi zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy. Mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę całe Stare Miasto tej nocy ożywa i żyje bardzo intensywnie. Sporo osób na Starym Mieście w Lublinie się pojawia i właśnie to Stare Miasto jest ozdabiane na różne przefantastyczne sposoby. Pojawiają się instalacje świetlne, instalacje artystyczne znanych lubelskich artystów, ale nie tylko. Pojawiają się również różnego rodzaju inicjatywy, koncerty. Dzieje się tam naprawdę, naprawdę dużo i jest to naprawdę kolorowe. Posłuchajmy, jak to wyglądało w tym roku.
1: W ręku trzymamy dwa kwiaty, do nich były bileciki, które można było sobie wybrać.
2: Świetna atmosfera.
1: Jeszcze byłyśmy na malowaniu komiksów.
3: Idziemy tam od dołu, od placu zamkowego do góry. Pilnujemy księgi gości, do której każdy może się wpisać. Tutaj zachęcamy, żeby się wpisywać, ponieważ jest to wspaniała pamiątka.
4: Lublin żyje, jest dużo ludzi, jest dużo atrakcji. Dobrze się bawię.
5: Są dużo ładnych, na przykład te fontanny są ładne, albo jakieś ozdoby.
0: No, nie tylko ozdoby i nie tylko fontanny, gdzie nie spojrzeć tak naprawdę podczas tych Noc Kultury, to jest coś zachwycającego. Atmosfera faktycznie jest wyjątkowa i uwierzcie mi, ja wiem, o czym mówię, bo zazwyczaj byłem stałym bywalcem tych wydarzeń i naprawdę, naprawdę było na czym oko zawiesić. Ludzi też sporo na miejscu zazwyczaj jest, sporo turystów do Lublina przyjeżdża specjalnie na Noc Kultury i trudno się temu dziwić. Wygląda to troszkę bardziej jak na juwenaliach niż na wydarzeniu kulturalnym, natomiast naprawdę jest to coś, co warto chociaż raz w życiu przeżyć. Od 2007 roku, tak jak mówiłem, organizowana jest Noc Kultury zawsze w pierwszy weekend czerwca, więc przyszłoroczną edycję albo następne można sobie spokojnie zaplanować. A dla tych, którzy przegapili w tym roku to wyjątkowe wydarzenie, to tak trochę nic straconego, bo część instalacji, które ozdabiają Stare Miasto,

to w Lublinie tej nocy, zostaje na miejscu mniej więcej do końca wakacji. Także szczególnie wyjątkowo wygląda to wszystko po zachodzie słońca i wieczorem. Więc jeśli ktoś chciałby na weekend wybrać się do Lublina, no to oczywiście jak najbardziej zachęcam, polecam to, żeby przejść się Starym Miastem w Lublinie wieczorem i zobaczyć te instalacje, które na Nocy Kultury też się pojawiły. Mam do Was pytanie przy tej okazji. Z racji tego, że kończy się weekend czerwcowy, niestety, to może Wy, drodzy słuchacze, pochwalicie się, jak spędziliście ten długi weekend, co robiliście ciekawego i jak właśnie wyglądał ten Wasz długi weekend. Opowiedzcie nam trochę, jak to wyglądało w Waszym wykonaniu. Pochwalcie się, przyjmujemy oczywiście te wszystkie wiadomości, te wszystkie informacje w naszej mobilnej aplikacji w formie głosowej, w formie tekstowej i wysyłacie nam te wiadomości. My te wiadomości naturalnie przekazujemy światu.

0: Zaglądam do naszej mobilnej aplikacji, a tam serdeczne pozdrowienia z trasy Mosina-Warszawa, czyli przejezdnej A2 dla wszystkich słuchaczy Radia Kierowców i najpiękniejszej żony Wioletki w podróży na Sycylię. To już 50 lat, uwaga, 50 lat, czyli tak jak pisze nasz słuchacz, jak mówią przepisy drogowe. Nie wiem, co słuchacz miał na myśli z tymi przepisami, ale ja życzę, żeby to był teren niezabudowany i żeby do 70 na luzie można było dotrwać w szczęściu, w zdrowiu, w pomyślności. Wszystkiego dobrego.
1: No właśnie tutaj może być różnie, bo może tak? Wioletka kończyć 50, może być też 50-lecie małżeństwa.
0: Ale to by była historia, nie?
1: No nie.
0: Znaczy ja bym stawiał na to
1: 50.
0: Pierwsze. Natomiast
1: Wiolety.
0: Jak jest to drugie, to też serdeczne gratulacje.
1: Oczywiście, że tak. I oczywiście Sycylia. No, oglądałam wczoraj wieczorem akurat włoski dokument Stanleya Tucci. Ty będziesz wiedział, bo on o jedzeniu na Sycylii.
0: O, piękna sprawa.
1: Piękna sprawa i myślę, że czeka was bardzo dużo dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, szanowni słuchacze. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. My z Ewą już mamy swoją listę. Santorini i Sycylia. Kolejne miejsce na S, czekamy na propozycję.
1: Może być jeszcze Sardynia.
0: O, dokładnie.
1: Też polecam zresztą
0: serdecznie. Chyba, że wy, drodzy słuchacze, macie inną propozycję, to oczywiście przyjmujemy. A tymczasem informacje z dróg.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczniemy od tego jednego, jedynego utrudnienia, o którym wiemy. To jest S19, odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ. Tutaj po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę, jezdnia w kierunku Lublina, mamy informację o tym, że jest zablokowana i że jedna osoba w tym wypadku została ranna. Ale jak patrzy się na ten odcinek na mapie, na wysokości Kraśnika, to nie widać tutaj już większych utrudnień. Więc być może służbom udało się już udrożnić przejazd, ale nie zdążyły jeszcze o tym poinformować. Gdyby jednak natężenie było na tyle małe, a czasem tak jest, że nie widać po prostu gołym okiem tego utrudnienia na mapie, no to wtedy cały czas obowiązuje i droga była jednak zablokowana, to obowiązuje objazd starą 19, ale moim zdaniem tutaj już nic niepokojącego się nie dzieje. No dobra, jest maleńkie spowolnienie, więc to raczej sugeruje ruch naprzemienny, a wcześniej tam, tak jak już wspominałam, zderzyły się samochód osobowy.

0: wjechał w bariery. No i oprócz tego dużo zielonego na mapach, co oznacza oczywiście, że jeśli ktoś wybiera się już w drogę powrotną z długiego weekendu, no to w tej chwili może jechać praktycznie bez żadnych problemów. Ze stałych utrudnień przypominam o tym, że między węzłami Toruń i Lubicz Dolny, między węzłem Toruń Południe a Lubicz Dolny na A1 jest remont, tutaj jest zwężenie, droga jest, ruch jest poprowadzony jedną jezdnią w obu kierunkach, z tego powodu tutaj lubi się przykorkować. Na razie jednak nie widać i tutaj żadnych spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my niezmiennie czekamy na informacje od was, te z trasy oczywiście też, natomiast ja bym bardzo chciał poczytać albo usłyszeć, jak spędziliście ten długi weekend czerwcowy, co robiliście ciekawego. Czekam na to, aż się pochwalicie, a my te wszystkie pochwałki i przechwałki przekażemy światu.

0: A teraz w Polskim Radiu Kierowców zabieramy Was w podróż z Dąbrowy Górniczej do Paryża. I dla tych, dla których brzmi to dość specyficznie, no to już wyjaśniam, że chodzi oczywiście o Maję Chwalińską, czyli wicemistrzynię Rolanda Garrosa, która co prawda wczoraj przegrała mecz finałowy z Mirą Andrzejewą, z Rosjanką 3-6-2-6, ale na pewno jest dla nas wszystkich Polaków wielkim powodem do dumy i wydaje mi się, raczej jestem pewny, że Maja Chwalińska również może być z siebie dumna w tym przypadku. Zwłaszcza, że Maja na paryskich kortach rozegrała w sumie 10 spotkań, bo przystępowała do tego turnieju jako kwalifikantka, czyli przez kwalifikację też przejść musiała. I skąd ta Dąbrowa Górnicza? No, oczywiście to jest rodzinne miasto naszej bohaterki. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Maji Chwalińskiej, są z niej dumni i przekonani, że to dopiero początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
1: Aż mi się płakać chciało.
2: Jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
3: Piękna kariera przed nią, miejmy
2: oczywiście
3: nadzieję. To dopiero początek.
2: No tak.
4: Kto wygra mecz?
5: Coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale ono, no, fantastyczna sprawa.
6: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
5: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
0: No, nie tylko pana, mi się wydaje, że praktycznie całą Polskę, jak nie większość, Maja Chwalińska ujęła swoją grą i swoją postawą w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Ja gorąco wierzę, że Maja jeszcze raz dostarczy nam pozytywnych wrażeń.

nie na światowych kortach w Wielkim Szlemie i że jeszcze największe sukcesy oczywiście są przed nią. A po występie na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na miejsce numer 21.

0: Tak, na antenie PRK zagrali nam Skorpionsi. Skorpionsi, którzy tyle razy już się żegnali ze sceną, że chyba nie dali rady tego zrobić raz a dobrze. Natomiast to oczywiście jest pozytyw, bo niech takie legendy grają nam jak najdłużej im sił starcza. A my będziemy grali do końca świata i jeden dzień dłużej. Oj, chyba to nie było dość oryginalne stwierdzenie, natomiast na pewno było prawdziwe, zwłaszcza, że my w tym swoim graniu i w tym swoim trwaniu w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy jeden szczytny cel. A właściwie to kilka, natomiast jeden jest ten główny. Informujemy was o tym, co dzieje się na drogach, żeby wam, drodzy kierowcy, jeździło się lepiej. A o tym wszystkim informuje Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wygląda na to, że rzeczywiście w tunelu na S2, czyli przy południowej obwodnicy południowej obwodnicy Warszawy, jednak jest jakieś zdarzenie drogowe na jezdni w kierunku A2 i Konotopy i z tego powodu jest dość duże spowolnienie i tutaj na dojeździe do węzła Warszawa Południe, czyli i przy wjeździe do tunelu i po wyjeździe z tunelu jest korek, więc tutaj jeśli ktoś S2 może dzisiaj ominąć i pojechać inną trasą w niedzielę rano, no to zachęcamy do tego, żeby to zrobić. Poza tym cały czas informuję, że na S19 wygląda na to, że jest zwężenie. Chodzi o odcinek na wysokości Kraśnika, między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery, wskutek czego jedna osoba została ranna. Jezdnia na pewno nie jest zablokowana, bo tutaj nie widać znacznego korka. Jest tylko niewielkie spowolnienie, co oznacza, że prawdopodobnie jest zwężenie albo na przykład zablokowany pas awaryjny. W każdym razie oczywiście można objeżdżać starym przebiegiem Krajowej 19, tak zresztą sugerują służby, ale nie widzę takiej potrzeby, żeby objeżdżać. Tutaj można pojechać. No i jeśli chodzi o Zakopiankę, będziemy ją oczywiście dzisiaj przyglądać jej się bacznie, ze względu na to, że będziecie wracać z długiego weekendu. Na razie jednak oczywiście, jeśli ktoś wstał, szybciutko ogarnął śniadanie i wyjechał wcześniej, no to wygrał, dlatego że na Zakopiance na jezdni w kierunku Krakowa nie ma żadnych w tej chwili spowolnień i na 47 i później na tym odcinku S7 czy 7 nie ma także spowolnienia w Libertowie, gdzie przypominam, prowadzone są prace i jest zwężenie, więc tutaj ten odcinek Libertów Kraków Południe, węzeł Kraków Południe na A4 korkuje się zazwyczaj. Teraz można jechać bez żadnych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie.

0: bears repeating now.
1: Ależ to jest świetny numer, tylko trochę się boję sprawdzać, ile on ma już lat, żeby się przypadkiem troszkę nie zdziwić. Natomiast nie mam żadnych obaw co do tego, żeby powiedzieć wam, jaka będzie dzisiaj pogoda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A już teraz prawie 17 stopni na termometrach w Zielonej Górze. 16,6 dokładnie. Najchłodniej w Zakopanem. 9 stopni, niecałe. To jest zdecydowanie najchłodniejsze miejsce w Polsce, a generalnie w tym momencie tak między 15 a 11 stopni na termometrach na przeważającym obszarze naszego kraju. W dzień zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Okresami wzrośnie nam do dużego i do tego musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz. Rano na południu miejscami pojawią się zanikające mgły, które ograniczą naszą widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu, 24 stopnie w centrum do 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie w trakcie burz. I o tych burzach chciałbym trochę powiedzieć, bo synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami właśnie dla Polski Północnej, Centralnej i dla całego tego obszaru obowiązują te alerty, które obowiązywać będą przez cały dzisiejszy dzień. Także szczególnie tutaj trzeba mieć się na baczności. Do tego ciśnienie 1006 hektopaskali w Warszawie zobaczymy na barometrach w południe i to ciśnienie będzie nam wzrastało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, Ewelina Dobrzyńska i ja, Maciek Sampolski, witamy się z wami serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców, regularnie, 3 razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co dzieje się na polskich drogach. 10 po, za 10 i o wpół do. A że mamy 10 minut po godzinie 7, w studiu zameldowała się już Ewa Mierzejewska, także wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie jest spokojnie, chociaż na S2 na wysokości tunelu w ramach południowej obwodnicy Warszawy, tutaj przy wjeździe do tunelu i przy wyjeździe z tego tunelu jest spowolnienie i wygląda na to, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego właśnie w samym tunelu, natomiast szczegółów nie znamy. Tutaj też zresztą widać, że delikatnie korkuje się przeciwległa jezdnia, więc tutaj zdecydowanie widać, że ruch spowalnia. No i niestety już teraz w obie strony. Poza tym w Warszawie oczywiście właściwie zero ruchu. Bardzo fajnie patrzy się na te zielone trasy, bo to się rzadko zdarza, łącznie z wjazdem i wyjazdem z Warszawy S7 i 7 tutaj w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym. Tutaj nie ma spowolnień na wysokości Dziekanowa tylko i później też na tym odcinku Palmiry-Czosnów. Tutaj są takie punktowe spowolnienia, oczywiście wynikające z prowadzonych jeszcze prac drogowych, ale poza tym 7 wygląda bardzo dobrze. Podobnie z 61. Tutaj być może będzie taki ruch lokalny dzisiaj w kierunku Zegrza. Ja przypominam, że tutaj ten odcinek przed samym Zegrzem drogi krajowej numer 61 jest remontowany akurat tutaj na jezdni w kierunku Warszawy, ale tutaj oczywiście także i o tej porze spowolnień nie ma. No i informuję także o tym, że na S19 cały czas mamy informacje o częściowej blokadzie przejazdu na wysokości Kraśnika. Chodzi o odcinek między węzłami północ i południe. Tutaj przypomnijmy, w nocy samochód osobowy, właściwie już bardziej nad ranem, samochód osobowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna. Początkowo jezdnia w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana. Teraz wygląda na to, że zablokowany jest już tylko jeden pas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: PRK Polskim Radiu Kierowców zabieramy Was teraz w podróż na Bałkany. Ale to nie jest dobrze znana Chorwacja, Czarnogóra czy Serbia, a Albania. Kraj bunkrów i Mercedesów. Coraz bardziej popularny także wśród Polaków. Rozmawialiśmy z Krystyną Mrugalską, twórczynią internetową i autorką książek o Albanii właśnie, znaną jako Krysia w Albanii. Na co dzień Krysia mieszka w tym właśnie kraju, a jak się tam znalazła?
1: Historia jest taka, że ja już prawie 20 lat teraz będzie, jak pracuję w turystyce i na 4 różnych kontynentach pracowałam, w różnych krajach. No i tak się stało, że ta Albania już od kilku dobrych lat stała się bardziej popularna. I po prostu tutaj zaproponowano mi, żeby rozwinąć sieć dla Polskiego Biura Podróży i jakoś tutaj to wszystko, powiedzmy, ustawić ten bałkański, a dokładnie albański bałagan, co oczywiście

0: Nie jest najprostsze, ale jakoś próbuję.
1: Albania coraz częściej pojawia się w planach wakacyjnych Polaków, ale nie tylko. Co ciekawe, na tą turystyczną mapę ten kraj trafił dość niedawno.
0: Tutaj historycznie pierwszy charter z Polskiego Biura Podróży i w ogóle charter dla Albanii, bo akurat tutaj Polacy, można powiedzieć, ścieżki przecierali, to był rok 2016. I na początku tak nieśmiało, jeden, dwa chartery, natomiast ja tutaj pracuję od 2018 roku i to już były ilości tam ponad 10 tygodniu połączeń charterowych. I tu mówimy tylko o jednym biurze, a wiadomo, że kilka biur podróży tutaj lata. Jeżeli do tego dodamy linie lotnicze LOT, które latają prawie codziennie w sezonie, Wizz Air, który lata z Poznania, Wrocławia, Katowic, Modlina i Gdańska, Ryanair jeszcze, to tych połączeń jest naprawdę sporo. To jest tak naprawdę, myślę, gdzieś koło 70, może nawet samolotów z Polski tygodniowo, w sezonie.
1: Rozwój branży turystycznej w Albanii jest widoczny gołym okiem. Wystarczy tam pojechać, troszkę się porozglądać, a w zasięgu wzroku zazwyczaj znajdziemy plac budowy.
0: Różnica jest ogromna. Ten rozwój turystyki tutaj w Albanii jest naprawdę dynamiczny i tak czasami ja mam wrażenie, że po prostu oni nie do końca za tym nadążają, bo nabudują gdzieś tam nowych hoteli, a nie zawsze cała infrastruktura wokół już też jest na to gotowa, ale jest dużo tych inwestycji. Też infrastruktura drogowa to jest tutaj niebo do ziemi. Ja w Albanii pierwszy raz byłam 15 lat temu, to w porównaniu do tego, co jest teraz, to naprawdę kraj nie do poznania, aż ciężko uwierzyć, że taki progres mógł w takim krótkim czasie nastąpić.
1: Mimo tego, że Albania jako miejsce wypoczynku to nadal jest pewna nowość, to baza turystyczno-noclegowa i jej oferta w niczym nie ustępują tej na przykład w Chorwacji.
0: Te główne ośrodki takie, powiedzmy, nadmorskie, typu właśnie Golem Dures, Saranda z Ksamilem, czy też Vlora i okolice, to naprawdę to już jest taka baza hotelowa, naprawdę przygotowana dobrze, ale nadal wystarczy wyjechać od tych miejscowości paręnaście, już nawet nie zawsze parędziesiąt kilometrów, żeby tej tak zwanej prawdziwej Albanii doświadczyć. Zresztą tutaj musimy pamiętać, że co prawda zazwyczaj celem turystycznym tutaj jest plaża, morze, no i to śródziemnomorskie słońce, którego u nas brakuje, bo z tego co wiem, to pogoda w Polsce już teraz na początku jesieni nie rozpieszcza. Ale tutaj pomimo tego, że Albanię oblewają dwa morza i to wybrzeże ma tam około 400 km długości, to ponad 70% powierzchni Albanii zajmują góry. Także to jest jednak tutaj większość tego krajobrazu, jak już się troszkę bardziej wjedzie w ten interior.
1: To co, zachęceni do podróży do Albanii? A ten temat będziemy oczywiście kontynuowali. To nie koniec naszej albańskiej przygody. Przypominam, Krystyna Mrugalska, czyli Krysia z Albanii, przeprowadza nas po tym pięknym kraju.

0: 7.30 na zegarach. Ewa Mierzejewska zameldowała się w studiu. My w PRK, Polskim Radiu Kierowców, oczywiście jako jedyni w polskim eterze, trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co na drogach się dzieje. Jest niedziela, 7.30, a więc należałoby sądzić, że na drogach nie dzieje się zbyt dużo. Natomiast pamiętajcie, że to właśnie dzisiaj kończy się długi weekend czerwcowy, co pozwala nam sądzić, albo raczej jesteśmy tego pewni, że dzisiaj sytuacja drogowa nie będzie należała do najlepszych. Ale to może nie teraz, może za parę godzin. Sprawdźmy, jak to wygląda aktualnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dzięki naszemu słuchaczowi wiemy, że S19 na wysokości Kraśnika jednak jest cały czas zablokowana. Nie widać tego utrudnienia za bardzo na mapie ze względu na to, że natężenie ruchu w tym miejscu jest małe. W każdym razie odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ zablokowany na jezdni w kierunku Lublina na 46 kilometrze. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery. Wiemy też od naszego słuchacza, że na miejscu jest policja, która kieruje na ten objazd starą 19, dlatego idzie to dość sprawnie. No i poza tym większych utrudnień nie ma. Tutaj widzę, że na S2 w Warszawie sytuacja już się ustabilizowała i już nie ma śladów po tym zdarzeniu w tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj widać, że ten korek na jezdni w kierunku A2, czyli dalej jadąc także Poznania, się rozładował. Zaczyna być natomiast już widać ruch na Puławskiej. No to będzie taki niedzielny ruch, więc tutaj nie ma większych spowolnień, ale jednak widać, że samochodów jest coraz więcej. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 79 między Ursynowem a Piasecznem, czyli właściwie między Warszawą a Piasecznem. I tutaj już widać, że tych samochodów robi się coraz więcej. Poza tym po Warszawie można przejechać bez żadnych problemów. Ja już także sprawdzam od samego rana, jak wygląda sytuacja na Zakopiance, no bo dziś spodziewamy się, tak jak wspominał Maciek, tych powrotów. Na razie wszyscy ci, którzy są rannymi ptaszkami i chcą już wyjechać z Podhala, to mogą to zrobić bez żadnych przeszkód i bez żadnych spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. Więc jeśli coś niebezpiecznego dzieje się na waszej trasie, czy to wypadek, czy to kolizja, czy roboty drogowe, to dawajcie nam znać.

0: Kontynuujemy naszą podróż po Albanii razem z Krystyną Mrugalską, która w poprzedniej części naszej rozmowy mówiła co nieco o mieszkaniu w tym pięknym kraju, a teraz będzie nam polecać miejsca, w które możemy się w tej Albanii udać, bo jak się okazuje, turystów do Albanii przyciąga przede wszystkim przepiękne wybrzeże. Im bliżej granicy z Grecją, tym bardziej zachwycające są plaże i widoki wokół. Ksamil na południu kraju porównywany jest nawet do Malediwów, proszę sobie wyobrazić. A gdzie nad morze najchętniej pojechałaby Krysia w Albanii?
1: Na pewno poleciłabym odwiedzić jedno przynajmniej z dwóch kamiennych miast, właśnie tych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tutaj uzależniłabym od miejsca pobytu. Jeżeli ktoś jest na urlopie Saranda, Ksamil, czy te okolice właśnie południa, od strony greckiej, od strony Korfu, to koniecznie wtedy wybrać się do Girokastry, żeby właśnie tę architekturę poosmańską i takie górskie miasto z kamiennymi domami zobaczyć. Natomiast będąc trochę dalej na północy bardziej, czy też w okolicy stolicy Tirany, to zdecydowanie polecam miasto okien nad oknami, czyli Berat, które naprawdę zachwyca swoją architekturą i jest jednym z takich ulubionych moich miejsc, jeśli chodzi właśnie o miejsca takie dziedzictwa kulturowego.
0: Berat, Permet, Girokastra czy Shkodra to też moim zdaniem punkty obowiązkowe podczas zwiedzania Albanii. Na pewno mniej turystyczne niż wybrzeże, troszkę mniej zatłoczone, ale również zachwycające. No to pani Krysiu, jak z tym morzem w końcu jest?
1: Polecałabym wszystko, co jest pomiędzy Vlorą a Sarandą i Ksamilem, a nimi nie jest. Czyli nie te duże miejscowości turystyczne, a już ta typowa Riviera Albańska bez dużych hoteli.

bo jeżeli komuś zależy na resorcie all inclusive, to niestety tam tego nie znajdzie. Niestety, stety, po prostu każdy ma dla siebie po prostu miejsce, gdzie

0: okolicy Borsz. I tam faktycznie można takiego zupełnego oddechu nabrać. I przyznam szczerze, że to są miejscowości, które ja też wybieram na moje takie ucieczki od codzienności nad morzem, ale jednak turystycznej.
1: Albania ma bardzo dużo do zaoferowania również poza tym morzem, a tych naturalnych cudów jest tam naprawdę pod dostatkiem. Chociażby jezioro Blue Eye w okolicach Sarandy, kanion Osumi na trasie Berat-Permet, czy jezioro Szkoderskie. To tylko oczywiście niektóre z nich.

0: A jak tam wasza trasa? Jak wygląda wasza podróż do celu? Dajcie nam znać w naszej mobilnej aplikacji, aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj możecie się z nami komunikować w formie głosowej, w formie tekstowej. No i możecie nam przesyłać informacje na temat tego, czy są utrudnienia, czy są jakieś problemy na trasie, ale jeżeli jedzie się wam dobrze i trasa wygląda nieźle, to też oczywiście przyjmujemy takie wiadomości i my dalej przekazujemy je innym słuchaczom PRK, Polskiego Radia Kierowców. A już teraz przekazujemy informacje drogowe, a konkretnie robi to Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas niewielki korek jest na S2 w Warszawie, na wjeździe do tunelu, odjadąc od Wilanowa w kierunku A2. Tutaj mamy delikatny korek, co oznacza, że być może jeszcze to zdarzenie w tunelu, bo także przy wyjeździe z tunelu jest też mały korek. Tutaj cały czas jeszcze trwa usuwanie skutków tej kolizji. Jeśli chodzi o S19, to mamy informację od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry. S19 w stronę Lublina na wysokości Kraśnika jest nadal zablokowana. No z tym, że nie ma korka, bo nie ma, ruch jest minimalny i policja kieruje właśnie na objazd na starą 19. Także wszystko idzie normalnie, bez żadnych korków, tyle że przez Kraśnik, przez miasto. Dziękuję, do widzenia.
2: A chodzi o zdarzenie na S19 między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ. Tutaj nad ranem samochód osobowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna i jak potwierdza nasz słuchacz, jezdnia w kierunku Lublina jest nadal zamknięta. To jest 46 km tej trasy. I jeszcze przypominam o remoncie na obwodnicy Białobrzegów. To jest oczywiście Mazowsze i S7. Prace tutaj są wykonywane odcinkami. Drogowcy pojawili się już na trasie w kierunku Radomia w środę. Pierwszy etap robót obejmuje pas awaryjny i prawy pas. Po ich zakończeniu wykonawca przejdzie na lewy. Następnie analogiczne roboty będą wykonywane na jezdni w stronę Warszawy. Prace mają potrwać do końca września. W tym czasie ma być przeprowadzony remont nawierzchni na długości około 8 km, a roboty będą wykonywane odcinkami po około 1,5 km. Nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożona warstwa ścieralna, a także wykonane zostanie oznakowanie poziome.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15

0: 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Godzina 8 na zegarach w PRK. W Polskim Radiu Kierowców czas sprawdzić, jaka pogoda dzisiaj przed nami. Ja tylko powiem, że miejscami niestety będzie burzowo.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A najcieplejsze miejsce w Polsce w tym momencie to Toruń. 18,5 stopnia na plusie. 10 stopni w Krośnie i to jest ten polski biegun zimna, jeśli chodzi o godzinę 8. Natomiast temperatury maksymalnie dzisiaj od około 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty i będzie wiał jeszcze mocniej, szczególnie w czasie burz. A te burze szczególnie na północy kraju, również w centrum, te burze mogą nas dosięgnąć i przed nimi oczywiście ostrzegają synoptycy. Do godziny 20 będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami właśnie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrośnie nam do dużego i musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz tych już wspomnianych burz. 1006 hektopaskali na barometrach w Warszawie, to taka wartość w południe oczywiście, no i to ciśnienie będzie nam wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry w tym pięknie rozpoczętym dniu. Rozpoczynamy trasę Wisła-Koszalin. Pozdrawiamy słuchaczy oraz całą ekipę PRK. Pozdrawiamy Kaśka, Rafał i Oliwier. Pozdrawiamy serdecznie Ewa Mierzejewska, Ewelina Dobrzyńska, Maciek Sampolski. Witamy Was w takim właśnie trio w ten niedzielny poranek. Dziękujemy Kasiu, Rafale i Oliwierze za te pozdrowienia. I oczywiście, szanowni słuchacze, czekamy na więcej.

0: szansę na to, że pan Lech Janerka pisał ten utwór z myślą o naszej aktualnej sytuacji drogowej i tej zawodowo-radiowej. Są niewielkie, ale okay. Jednak może jakieś są. Myślę, że to się mogło wydarzyć.
1: Tak myślisz?
0: Tak. No, generalnie jest jak w niebie, jeśli chodzi o nasze studio. Jeśli chodzi o drogi, no to ufam, że ty, Ewa, masz lepsze informacje na ten temat.
1: No nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej.
0: No właśnie. I tego, że nie jest najgorzej, myślę, że warto się trzymać chyba do końca tego dnia, zwłaszcza, że najgorzej to może jeszcze być.
1: No niestety tego się spodziewamy, chociaż na razie ci, którzy postanowili wcześniutko wyjechać i przechytrzyć wszystkich i korki, to im się to na razie udaje.
0: Brawo dla wszystkich spryciarzy, a wszyscy ci, którzy wyjadą później, no niestety będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wszystko na to wskazuje. A jak wygląda sytuacja 10 minut po godzinie 8, to sprawdzamy już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy jednak od tych najpoważniejszych utrudnień. To jest tego poranka S19. Tutaj przypominam o tym, że odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ jest wciąż zablokowany w Kraśniku. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Lublina jest zamknięta i teraz objazd prowadzi starym przebiegiem drogi krajowej numer 19. Na miejscu, wiemy o tym od naszego słuchacza, jest policja, która kieruje ruchem, dlatego wszystko idzie dość sprawnie, na tyle sprawnie i na tyle małym natężeniu ruchu, że nie ma tutaj korka. Jeśli chodzi o S2 w Warszawie, to też przyglądam się jej od samego rana ze względu na zdarzenie w tunelu południowej obwodnicy Warszawy i cały czas jest delikatny korek przy wjeździe do tego tunelu i spowolnienie. W związku z tym tam widać, że pracują jeszcze służby. Poza tym po Warszawie jeździ się naprawdę bardzo dobrze. I teraz pojawiło się oznaczenie na siódemce na wysokości Bielan i Młocin o zamknięciu trasy w Warszawie. To prawdopodobnie jakieś wydarzenie drogowe albo bieg, wydarzenie sportowe właśnie, albo bieg, albo jakieś inne wydarzenie. Sprawdzę, co tutaj dzisiaj w Warszawie się dzieje. W każdym razie wygląda na to, że droga jest zamknięta przez służby, ale ze względu właśnie nie na zdarzenie drogowe, a na jakieś wydarzenie na ulicach miasta. Jeśli chodzi o Zakopiankę, to mamy już delikatne spowolnienie na wysokości Bańskiej Niżnej. To jest przy wyjeździe z Zakopanego w kierunku Krakowa, więc tutaj już widać, że powoli ruch gęstnieje. Zresztą zaczyna być także dość tłoczno przy wyjeździe z Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Wracamy do Albanii, po której podróżujemy już od jakiegoś czasu razem z Krysią Mrugalską, czyli Krysią z Albanii, znaną tak w mediach społecznościowych. A Albania kusi ze względu na przystępne ceny biletów lotniczych i noclegów. Urlop w tym kraju na pewno nie obciąży budżetu, tak jak na przykład wakacje w Grecji, Włoszech czy Chorwacji. Przy tym Albańczycy są też bardzo gościnni i z otwartymi rękoma witają turystów, a pod tym względem są bardzo podobni do Gruzinów, którzy z tej gościnności są znani.
1: Albańczycy są tacy mili i gościnni prawdziwie. To nie jest taka scenka odgrywana dla turystów. To też właśnie tak historycznie mam wrażenie, wiąże się z tym, że oni jednak przez te ponad 50 lat byli zamknięci i to w ogóle na takie wiadomości z zewnętrznego świata. Także teraz, pomimo że już no, po tym otwarciu trochę lat minęło, to nadal mają w sobie taką ciekawość, żeby dowiedzieć się, a jak to się żyje u was, a jak tam u was pewne rzeczy wyglądają. Także ciekawość i niesamowita taka gościnność, którą trzeba doświadczyć, nie da się tego nawet dobrze wytłumaczyć, ale też właśnie w regionach takich, gdzie ta turystyka nie jest aż taka ekspansywna, to ludzie są bardzo pomocni, nawet jeżeli sami nie potrafią gdzieś tam po angielsku z turystą porozmawiać, to jak najbardziej czy chwycą za rękę, pokażą mową ciała, czy właśnie zaprowadzą do kogoś, kto w jakiś sposób będzie potrafił pomóc. Nie zostawią na swojej ziemi takiego gościa bez pomocy. I to wynika z takiej potrzeby serca i to ludzie właśnie często podkreślają. Oczywiście gdzieś tam w tych miejscowościach turystycznych już gdzieś to też zaczyna się trochę obracać w takie troszkę czy cwaniactwo, czy interes, ale no to jest nie do uniknięcia tam, gdzie pojawia się masowa turystyka. Natomiast z perspektywy osoby, która mieszka tutaj na co dzień i zna też język, to mogę potwierdzić, że jest to naprawdę jeden z bardziej takich gościnnych i otwartych narodów, w którym przyszło mi pracować, a trochę tego było.
0: Prawdziwą atrakcją jest też albańska kuchnia. W tym kraju gastronomiczne wpływy Turcji, Bałkanów czy Włoch mieszają się ze sobą i wychodzi z tego naprawdę smaczne połączenie.
1: Tutaj Albania, myślę, że może się poszczycić jedną z takich najbardziej różnorodnych i najsmaczniejszych kuchni europejskich, bo tu jest bardzo dużo wpływów. Właśnie tak jak dobrze zauważyłeś, dużo wpływów takich osmańskich, potureckich, trochę z kuchni generalnie powiedzmy bałkańskiej, trochę z greckiej. Bardzo dużo też wpływów włoskich ze względu na to, że dużo Albańczyków właśnie do Włoch migrowało i potem wracając zakładali już swoje powiedzmy knajpy właśnie o takim włoskim stylu. Także to jest bardzo fajne, że ta kuchnia jest niesamowicie różnorodna.
0: Wszelkiego rodzaju pieczone i grillowane mięsa, pyszne makarony czy na przykład znane z kuchni greckiej gołąbki na zimno zawijane w liście winogrona. To tylko niektóre z propozycji albańskiej kuchni, a opcją dla odważnych jest z kolei pieczona głowa kozła lub owcy, którą

można zamawiać w albańskich restauracjach i to naprawdę nie jest coś rzadkiego właśnie, jeśli chodzi o albańskie knajpy. O Albanii będziemy jeszcze rozmawiać w kontekście Mercedesów, bo to też jest ciekawy wątek całej tej historii, ale to oczywiście po informacjach z dróg.

0: A my cały czas czekamy na wasze informacje i na wasze wpisy dotyczące mijającego weekendu czerwcowego. Dajcie znać, jak spędzaliście tą czerwcówkę, gdzie byliście, co zwiedzaliście i jak to wszystko wypadło. Możecie też poinformować nas, powiedzieć nam, napisać nam albo nagrać głosówkę o tym, co będziecie dzisiaj robili, poza oczywiście powrotem do domu, rzecz jasna. Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim plany mogą być dość ciekawe i dość inspirujące, także dla pozostałych słuchaczy. A my oczywiście cały czas odwdzięczamy się informacjami drogowymi, które już teraz na naszej antenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wiemy już, co dzieje się dzisiaj na ulicach Warszawy. Chodzi o to, że odbywają się zawody Ironman, które wystartowały po godzinie 8 nad Zalewem Zegrzyńskim, później wyścig rowerowy i bieg po warszawskich ulicach. No i właśnie to oznacza zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej. Ten start odbył się o 8 w Rynii do Warszawy. Tutaj triatloniści dotrą na rowerach. Ich trasa będzie prowadziła ulicami Płochocińską, Modlińską, Aleją Pułkownika Kuklińskiego, Mostem Marii Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą do Mostu Józefa Poniatowskiego i dalej Czerniakowską do Kładki dla Pieszych na wysokości generała Zaruskiego, gdzie zawrócą w stronę multimedialnego parku Fontan. Później odstawią rowery i rozpoczną bieg ulicą Zakroczymską, a następnie trzykrotnie Konwiktorską, Bonifraterską, Plac Kraśnińskich i dalej Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, zawrotka przed Smolną i powrót Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i drogami wewnętrznymi na terenie UW, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Plac Kraśnińskich, Bonifraterską, Konwiktorską i później znów zawrotka przed Zakroczymską, Sanguszki, Rybaki na skwer pierwszej Dywizji Pancernej. To oznacza, że wszystkie te ulice na trasie zawodów będą zamykane między 7.30 a 18.00 i one już są zamknięte i tak naprawdę największe problemy, no to będzie Most Północny, bo tutaj widać już rzeczywiście, że jest on zamknięty. No i ten cały odcinek Wisłostrady przy zjeździe z Mostu Północnego praktycznie aż do Mostu Poniatowskiego. Tutaj te problemy do godziny 18.00. Poza tym po Warszawie można przejechać bez większych utrudnień. Dobre informacje z S19. Teraz już mamy oficjalne potwierdzenie od służb, że trasa na wysokości Kraśnika między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ jest otwarta. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery, wskutek czego jedna osoba została ranna, a jezdnia w kierunku Lublina była zablokowana. Na 46. kilometrze trasa jest już przejezdna całą szerokością.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 albo nasza mobilna aplikacja w formie głosowej, w formie tekstowej. Tymi wszystkimi kanałami przyjmujemy informacje prosto od was.

0: Na początku naszej albańskiej opowieści mówiliśmy o tym, że to jest kraj bunkrów, bo tych bunkrów jest ponad 100 tysięcy w tym pięknym kraju, ale też Mercedesów. Dlaczego w Albanii tak łatwo jest się natknąć na auta tej marki i to wszelkiej maści, niezależnie od roczników, modeli i kolorów? Dlaczego to akurat muszą być Mercedesy? Opowiadała o tym Krystyna Mrugalska, czyli Krysia w Albanii.
1: Teraz tych Mercedesów już jest zdecydowanie mniej, ale nadal szacuje się, że od 6 do 8, że 1 na 6, 8 spotkanych aut to będzie właśnie Mercedes. Także nadal jest to duży udział, powiedzmy, w rynku. I skąd to się w ogóle wszystko wzięło? Tutaj z powrotem znowu musimy się cofnąć do czasów komunizmu, kiedy Albania nie miała właściwie w ogóle dróg utwardzonych, bo też nie można było mieć własności prywatnej i nikt nie posiadał samochodu. Oprócz oczywiście dygnitarzy, najwyżej postawionych urzędników państwowych i samego chodży. Chodża osławiony jeździł właśnie Mercedesami, miał ich kilka w swojej kolekcji i te wszystkie parady państwowe, które w czasach komunizmu były tak hucznie, w ogóle też i obowiązkowo transmitowane w telewizji, sprawiały, że Mercedes urósł w oczach Albańczyków do rangi takiego czegoś nieuchwytnego, niedostępnego dla nich, takiego symbolu władzy też. Także już po upadku komunizmu, kiedy pierwsze osoby zaczęły wyjeżdżać za granicę za chlebem, za lepszym życiem, wracając do kraju, takim symbolem tego, że komuś udało się za granicą, takim symbolem sukcesu był właśnie Mercedes. Do tego doszły też kwestie prozaiczne. Jako że wcześniej tutaj tych aut nie było, to też sieć dróg wyglądała naprawdę opłakanie. Dróg utwardzonych to było dosłownie kilkadziesiąt kilometrów na cały kraj. I okazało się, że te Mercedesy solidne to właściwie były jedyne auta, których zawieszenia dawały sobie radę na tych albańskich drogach. I jeszcze taki jeden prozaiczny powód. Nie było wcześniej aut, bo nie było własności prywatnej, także nie było też mechaników. I kiedy zaczęła ta profesja tutaj powstawać, to właściwie jedyne części zamienne, które tutaj występowały i właśnie jedyni specy tacy, którzy potrafili coś tam naprawić, to były osoby, które się właśnie w Mercedesach specjalizowały. Także symbol władzy, prestiżu, sukcesu, kiedy wracali. No i też faktycznie ten Mercedes jako taka jedyna marka był sobie w stanie poradzić właśnie z albańskimi drogami, które pomimo, że poprawiają się naprawdę z roku na rok i to w niesamowitym tempie, tych inwestycji drogowych jest mnóstwo, no ale jednak mimo wszystko od razu po upadku komunizmu tylko Mercedes jakoś tam radę mógł dać.
0: A jak zapewne wiemy, ruch drogowy na Bałkanach to troszkę inny świat niż ten, który znamy chociażby z Polski. A powiedzieć, że w Albanii jeździ się trochę inaczej, to jak nic nie powiedzieć.
1: To jest taki chaos, ale w którym można znaleźć jakiś sposób. Bardzo mało używają kierunkowskazów i tutaj ja się kiedyś pytałam Albańczyków, mówię, dlaczego w ogóle... No mówię, denerwuje mnie to, że bym mogła

wjechać, jakby ktoś tam pokazał, że zjeżdża. Jakby bardzo to wpływa na płynność ruchu. A dostałam w odpowiedzi takie zdziwione spojrzenie, powiedzenie.

0: że tutaj dlatego też ta kultura jazdy no, jest taka bardzo na wyczucie i właśnie bardzo często działa to prawo Mercedesa czy też prawo większego, że wjeżdżając na takie rondo trzeba tak spojrzeć, złapać kontakt wzrokowy i zobaczyć, kto tam pierwszy wymięknie, a kto będzie faktycznie jechał na tę przysłowiową pałę. I faktycznie patrząc na drogi niby nie ma aż tylu tych wypadków, ale jeżdżą dość specyficznie i faktycznie jeżeli ktoś nie jest doświadczonym kierowcą, to może się na początku czuć tym trochę przytłoczony.
1: Tak trochę jak się tego słucha, to można odnieść wrażenie, że trawa u tego sąsiada akurat jest troszkę mniej zielona, jeśli chodzi o ruch drogowy. O tym wszystkim mówiła Krysia Mrugalska, czyli Krysia w Albanii.

0: 10 minut pozostało nam do godziny 9. Sprawdźmy więc, jak wygląda sytuacja drogowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od Zakopianki, bo tutaj spodziewaliśmy się od rana wzmożonego ruchu i on już jest. Chodzi o odcinek między Zakopanem a Nowym Targiem, czyli fragment drogi krajowej numer 47. Tutaj już dość poważne korki od Poronina do Białego Dunajca, następnie na wysokości Bańskiej Niżnej i Szaflar. Więc tutaj oczywiście zawsze przy tej okazji i oczywiście chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa. I oczywiście przypominamy o tym objeździe drogami wojewódzkimi 958 i 7, czyli przez Witów, Chochołów, Czarny Dunajec i od Czarnego Dunajca dojeżdżamy do Nowego Targu. No i później, jeśli chodzi o ten odcinek 47 i S7 do Krakowa, sytuacja nie wygląda najgorzej i nie wygląda najgorzej także w Libertowie, chociaż tutaj przypominam, że od Libertowa do wjazdu na węzeł Kraków Południe albo dalej jadąc także 7 prowadzone są prace drogowe, jest tam zwężenie, więc tutaj także myślę, że jeszcze w ciągu jakiejś godziny i półtorej znowu zacznie się też korkować, bo te samochody, które wyruszyły z Zakopanego, dojadą pewnie tutaj na wysokość Krakowa już. Jeśli chodzi o A4, to sytuacja na obwodnicy Krakowa wygląda dobrze. Delikatne spowolnienie na dojeździe do węzła Balice, to jadąc w kierunku Katowic i później też na tym odcinku remontowanym na wysokości Chrzanowa na A4 na jezdni w kierunku Katowic jest już delikatne spowolnienie. Widać, że tutaj natężenie ruchu jest także coraz większe. Jadąc A4 dalej do Wrocławia i do Legnicy, nie ma tutaj na razie większego spowolnienia i jest delikatny korek na 8 między Kobierzycami a Łagiewnikami. Tutaj na wysokości Jaszowic takie dziwne spowolnienie się utworzyło, ale nie mamy informacji od służb, żeby coś tam niepokojącego się działo. Oczywiście te trasy z Karkonoszy też będziemy dzisiaj obserwować dla Was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my rzecz jasna przypominamy, że to właśnie Wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. Tak więc czekamy na informacje od Was.

0: ale to już było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lepiej chyba patrzeć na to, co przed nami, a przed nami dość ciepły dzień, chociaż miejscami burze też mogą nam popsuć nastrój.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,5 stopnia. Taka jest najwyższa temperatura w Polsce o godzinie 9, która właśnie wybiła, to w Lęborku, na północy kraju. 11 stopni w Krośnie, to jest polski biegun zimna, a generalnie na terenie całego kraju od 18 do 20 stopni. Takie są średnie temperatury właśnie teraz, a będą one nieco wyższe, bo maksymalnie zobaczymy na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, 24 stopnie Celsjusza w centrum i do 26 stopni na południowym wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrośnie nam do dużego i spodziewajmy się przy tym przelotnych opadów deszczu oraz burz. W parasole i wszelkiego rodzaju urządzenia ochronne przed deszczem powinni wyposażyć się mieszkańcy Polski Północnej, zwłaszcza Pomorza, Pomorza Zachodniego, częściowo Warmii i Mazur, ale także Kujaw, Mazowsza i troszkę województwa łódzkiego. A to dlatego, że tam będą burze te najbardziej intensywne. Przed nimi ostrzegają też meteorolodzy, którzy wydali pierwszy stopień alertów przed burzami właśnie. Te ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 20. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, mocniej może powiać, rzecz jasna, w czasie burz. 1006 hektopaskali. Taką wartość wskażą termobarometry w Warszawie o godzinie 12, natomiast to ciśnienie będzie nam sukcesywnie wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Ewelina Dobrzyńska i ja, Maciek Sampolski. Dzień dobry, witamy, cześć w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Witamy szczególnie wszystkich tych, którzy dopiero co do nas dołączyli i wszystkich tych, którzy jadą z nami od godziny 6.

0: trasa.
1: A jak tam wasza trasa? Dajcie nam znać w naszej mobilnej aplikacji, w formie głosowej, w formie tekstowej. Oczywiście w te wszystkie sposoby, całe dwa, przyjmujemy informacje od was i czekamy na nie jak najbardziej. Zacieramy tutaj ręce na to, co nam napiszecie. Jesteśmy ciekawi, czy na waszej trasie wszystko w porządku. Piszcie, nawet jeśli trasa jest przejezdna, długa, szeroka i wszystko jest ok, no bo to też jest istotna informacja dla innych kierujących. A pozostałe informacje drogowe, właściwie to trzon tych informacji drogowych, Ewa Mierzejewska już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Przypominam o utrudnieniach w ruchu dziś w Warszawie ze względu na zawody triatlonowe. Od 8.30 do 18.00 zamknięte dla ruchu są kluczowe ulice, w tym trasa wzdłuż Wisłostrady w kierunku Mokotowa, most Skłodowskiej Kili oraz ulica Płochocińska. A więc zamknięty jest właśnie ten odcinek, no można powiedzieć w Śródmieściu, tak byśmy mogli powiedzieć, na Siódemce, czyli przy samym wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Jeszcze to nie jest ten zamknięty fragment, no ale właśnie od między Mostem Północnym a Mostem Poniatowskiego. Tutaj są te problemy z przejazdem i taka sytuacja utrzyma się do godziny 18.00. No dzisiaj trudne te warunki na dojeździe od Zegrza do Warszawy właśnie ze względu na te zawody, bo tutaj część ulic także wyłączonych na 61, ale poza tym w Warszawie sytuacja wygląda bardzo dobrze, także już nie ma, nie widać tych utrudnień na S2. Tutaj służby w sumie nawet nie poinformowały, co tam dokładnie się stało, ale przypomnę, że mieliśmy w tunelu przy wjeździe i przy wyjeździe na jezdni w kierunku A2 korek. Teraz już bez żadnych utrudnień. Oczywiście także S8 dziś bez problemów. Tak jak wspominałam, Siódemka na tym odcinku miejskim, ale na dojeździe do Warszawy od strony Łomianek na razie cisza i spokój. Sprawdzam też trasy na Pomorzu. Tu jest także bardzo spokojnie S6, S7 bez żadnych problemów. Także te drogi wojewódzkie, które prowadzą z nadmorza, na przykład 218 czy 501 wzdłuż Wybrzeża Helskiego, tutaj też żadnych problemów z przejazdem nie widać. Jeśli chodzi o Zakopiankę, to ta już niestety z korkami. Na tym odcinku na razie Zakopany Nowy Targ. Tutaj widać, że już ruszyliście w drogę powrotną, bo korek jest od Poronina praktycznie do Szaflar, więc być może warto skorzystać z drogi alternatywnej, którą zawsze polecamy, czyli nie wyjeżdżać na północ Zakopanego, tylko na południe przez Kościelisko, Chochołów, Czarny Dunajec i tutaj 957 dojechać do Nowego Targu, no bo później nie widać już żadnych spowolnień. Ten odcinek tylko 47 Zakopany Nowy Targ, na razie nefalgiczny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Chyba nie muszę nikomu przypominać, że dzisiaj kończy się czerwcówka. Nie chciałbym tym samym zrobić wam przykrości, ale trudno tutaj zakłamywać rzeczywistość, zwłaszcza, że ta kończąca się czerwcówka, kończący się długi weekend, no to oznacza niemałe zamieszanie na drogach. Tradycyjnie. A bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców. Przekonuje do tego policja. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dzisiaj ten weekend się kończy i należy właśnie spodziewać się wzmożonego ruchu na wielu trasach.
1: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
0: I przy tym pojawił się apel o bezpieczną jazdę podczas powrotu z wypoczynku.
1: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań policji, ale przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych każdego dnia przez kierujących, pieszych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
0: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których niestety zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu.

0: PRK Polskim Radiu Kierowców. Trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co dzieje się na drogach. Ostrzegamy przed utrudnieniami wszelkiej maści ze względu na wypadki, kolizje czy też prace drogowe. Zdarzają się też różne inne sytuacje i o tych wszystkich innych i generalnie o wszystkich mówi od rana Ewa Mierzejewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Spory korek jest już na odcinku od Zakopanego do Nowego Targu. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 47, taki tak zwany stary odcinek Zakopianki. No i tutaj myślę, że najwyższy czas, żeby korzystać z tych objazdów, które podpowiadamy w takiej sytuacji, czyli z dróg wojewódzkich 958 i 957. Jadąc od Zakopanego trzeba pojechać na południe, czyli w kierunku Kościeliska, potem przez Witów, Chochołów, Czarny Dunajec i właśnie tą 957. dojechać do siódemki. Jeśli chodzi o 49, czyli tak zwaną Białczankę, prowadzącą właśnie z Białki Tatrzańskiej do Krakowa, to tutaj też już na dojeździe do Nowego Targu tworzy się korek. W związku z tym widać, że już wracacie z długiego weekendu i właśnie tego się spodziewaliśmy. Na razie ten odcinek dalej do Rabki, a później już S7 jest bez żadnych problemów i spowolnień, ale także już widać spowolnienie od Libertowa do Krakowa, do wjazdu na węzeł Kraków Południe albo dalej ulicą Zakopiańską do wjazdu do Krakowa. No i mamy też ten odcinek remontowany A4 na wysokości Chrzanowa i tutaj widać już także korek, chodzi o jezdnię w kierunku Katowic. I mamy też delikatne spowolnienie przy bramkach w Balicach, to jest także na jezdni w kierunku Katowic. I jeśli chodzi o Kraków, to mamy jeszcze jedną informację, bo tam wczoraj ruszyły prace drogowe i to jest odcinek związany z przebudową węzła rozjazdowego Bagatela i układu drogowo-torowego na odcinku od teatru tego właśnie Bagatela do ulicy Garbarskiej. W związku z rozpoczęciem robót zamknięto od wczoraj dla ruchu tramwajowego i samochodowego. Jest to odcinek ulicy Karmelickiej od Bagateli do Garbarskiej. Prace obejmą również rejon skrzyżowania ulic Karmelickiej, Podwale i Dunajewskiego. No i tutaj też są oczywiście zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. O tych wszystkich zmianach można przeczytać na stronach krakowskiego zarządu miejskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Drodzy kierowcy, uważajcie podczas powrotów z tego długiego weekendu czerwcowego, zwłaszcza, że w ciągu dnia mogą pojawić się burze i to właśnie one będą utrudniały nam jazdę. To nie tylko ze względu na intensywne opady deszczu, ale też na wiatr, który może niestety wytrącić nas z toru jazdy. Także mocno trzymajcie kierownicę, szerokości i przyczepności.

0: Nie wiem, gdzie jesteście aktualnie, dajcie znać w naszej mobilnej aplikacji, ale jeżeli jesteście w Toruniu, to warto spojrzeć w niebo, bo nad miastem unoszą się kolorowe balony. Niedziela jest ostatnim dniem festiwalu balonowego, a do jednej z załóg dołączył reporter Radia Pomorza i Kujaw, Michał Zaręba.
1: O, już, wystartowaliśmy właśnie.
2: Oderwaliśmy się.
3: Już powietrze, już nie tylko.
4: Zostawiliśmy ziemię.
1: Co tu się z wiatrem dzieje, zobaczcie.
2: Są emocje, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak wzbiłem się nad ziemię.
5: To jest bardzo fajne doświadczenie, szczególnie, że to jest dosyć niespotykane. Nie jest to dostępne co dzień, a bardzo można wiele zobaczyć.
6: Bywałam w poprzednich lotach ponad koronami drzew. To jest niesamowite.
2: No teraz też już jesteśmy wyżej.
6: Że las z góry wygląda zupełnie inaczej niż taki, jaki oglądamy stąpając po ziemi.
3: No a tutaj taki niżej taki balon też robi wrażenie.
2: Cichutko się zrobiło.
1: Zawsze przy lądowaniu jest cisza.
0: Powiem szczerze, że ja słuchając tej relacji troszkę zapragnąłem takim balonem polecieć, ale nie będę ukrywał, rączki też delikatnie się spociły z nerwów. Także nie polecam wszystkim tym, którzy tak jak ja mają lęk wysokości, ale wiecie jak to jest. Do odważnych świat należy, a na pewno taki lot balonem to coś, co pamięta się przez długie lata. O ile nie do końca życia. A w festiwalu balonów w Toruniu bierze udział kilkanaście załóg, więc jest co oglądać. Także jeśli jesteście dzisiaj w Toruniu albo przejeżdżać będziecie właśnie przez Toruń, no to serdecznie polecam, żeby na chwilę się zatrzymać albo przynajmniej spojrzeć w niebo.

0: 10 minut zostało nam do godziny 10. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Cały czas jesteśmy z wami i cały czas czekamy też na informacje od was. Jak tam wygląda wasza trasa, skąd, dokąd zmierzacie i jaki jest wasz cel podróży. To w naszej mobilnej aplikacji, w wersji tekstowej, w wersji głosowej i oczywiście poza waszymi informacjami to zbieramy też wieści od służb. A konkretnie robi to wszystko Ewa Mierzejewska, która informuje o sytuacji na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na szczęście takich informacji od służb dotyczących utrudnień po kolizjach i po wypadkach obecnie nie ma, więc to jest oczywiście dobra informacja. No i sprawdzamy, gdzie tworzą się już korki związane z powrotami z długiego weekendu. Widać je na odcinku Kraków-Katowice na A4. Tutaj jest sporo miejsc z remontami. No i właśnie tam, gdzie te zwężenia występują, tam przy dużej kumulacji ruchu właśnie tworzą się korki. Tak jest na wysokości Chrzanowa. Tutaj jest zwężenie i z tego powodu na jezdni w kierunku Katowic jest korek. Zresztą już niewielki korek jest także na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowice, jadąc właśnie od Krakowa w kierunku dalej, oczywiście także Wrocławia. Natomiast jeśli chodzi o pozostały odcinek A4, to do granicy już większych problemów nie ma. Jeśli chodzi o Zakopiankę, no to o tym informowałam już, że ten odcinek Zakopane Nowy Targ już ze sporym korkiem. Właściwie od Poronina do Szaflar ten korek jest, więc tutaj być może lepszym rozwiązaniem będzie pojechać drogami wojewódzkimi 958 i 957 i wrócić w Nowym Targu na Zakopiankę. Mamy też już korek przy wjeździe do Krakowa od strony Libertowa. Tutaj przypominałam o tym remoncie, ale też o nim powiem raz jeszcze, że w Libertowie jest zwężenie. Z tego powodu właśnie tutaj także tworzy się korek. Jeśli chodzi o północ kraju, to oczywiście też sprawdzamy sytuację, ale na A1 na razie cicho i spokojnie w miarę. Poza tym remontowanym odcinkiem między węzłami Toruń Południe i Lubicz tutaj także jest ruch poprowadzony jedną jezdnią w obu kierunkach i już widać spore spowolnienie także i w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my przypominamy numer telefonu 22 513 11 11. To nasz numer telefonu, interwencyjnego telefonu, pod którym możecie zgłaszać wszelkie utrudnienia na naszych polskich drogach. A możecie to też robić oczywiście w naszej aplikacji. Nagrajcie wiadomość głosową, napiszcie do nas wiadomość tekstową. My to wszystko odczytamy i przekażemy.

Godzina 10 na zegarach. Robi się coraz cieplej w całym kraju i to oczywiście jest pozytyw. Kończy się weekend czerwcowy, ale wygląda na to, że zakończy się on dosyć przyjemnym pogodowym akcentem. Niestety

0: te akcenty pogodowe nie tak pozytywne będą w Polsce południowej i częściowo w Polsce centralnej, bo tam właśnie możemy spodziewać się burz i gwałtownych zjawisk pogodowych. A o pogodzie więcej już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło na północy kraju, konkretnie w Lęborku. 22 stopnie na plusie. Najchłodniej wciąż w Krośnie, stopni 13. I to są temperatury skrajne, jeśli chodzi o godzinę 10. Od 18 do 21 stopni pokazują termometry teraz w Polsce. To tak generalnie, ale ta sytuacja może nam się zmienić. Głównie przez burze i opady deszczu. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane. Okresami wzrośnie nam do dużego i spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu oraz burz. Te burze szczególnie silne będą na północy i w centrum kraju, ale tak naprawdę dosięgną one całego pasa od północy po południe. Na krańcach wschodnich oraz zachodnich mogą one, mówiąc krótko, przejść bokiem, natomiast spodziewajmy się, że na przeważającym obszarze kraju te burze popsują nam niedzielny wypoczynek. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, także nie będzie powodował uczucia chłodu, natomiast może on się wzmocnić w okresie burzowym. Naturalnie jak burza, to i silniejszy wiatr może się nam przydarzyć. Do tego wszystkiego ciśnienie. 1006 hektopaskali, tyle pokażą barometry w Warszawie w południe i to ciśnienie będzie nam wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa Mierzejewska, Ewelina Dobrzyńska i ja, Maciek Sampolski. W takim składzie witamy się z wami. Dzień dobry, witamy, cześć wszystkim tym, którzy dopiero co dołączyli do PRK, Polskiego Radia Kierowców, w naszej podróży, którą rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 6. Zapraszamy do wspólnej jazdy, a w tej godzinie porozmawiamy troszkę o samochodach elektrycznych. Bardziej chyba o mechanikach, którzy te samochody mają naprawiać. I o tych tematach będziemy rozmawiali.

0: I my. I oni. I oni.
1: I ja, i Ewa, towarzyszymy wam od godziny 6 i staramy się dbać o wasze bezpieczeństwo na drogach. Ewa, nie

0: Niezmiennie monitoruje drogową sytuację. Zakładam, że ta sytuacja jakoś znacznie się nie pogorszyła w ostatnim czasie.
1: Nie, to prawda. Chociaż wydaje mi się, że troszeczkę tutaj już korkuje się S6 na dojeździe do Rusocina, więc tutaj to oznacza, że no właśnie, że zaczynamy także wracać z nadmorza już o tej porze.
0: To mam nadzieję, że ta sytuacja absolutnie nam się nie pogorszy, a propos morza, to mamy meldunek pogodowy z Gryfina w naszej aplikacji. Stopni 17, niebo zachmurzone w pełni, widoczność w porządku, przyczepność również, wiatr słaby, a ja z wami montuję filmy. Wszystkim kierowcom życzę szerokości i przyczepności, spokojności i miłej niedzieli. Antek z Gryfina, rzecz jasna. Antku, dziękujemy.
1: Dziękujemy
0: bardzo i cóż, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy też niewielki korek na A6C na wysokości Szczecina, na wysokości właściwie dzielnicy Podjuchy i wygląda na to, że tutaj doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego przy węźle Klucz, w zasadzie między tym węzłem, a węzłem właśnie Szczecin Podjuchy i tutaj na jezdni w kierunku Radziszewa, czy tak jakbyśmy jechali dalej granicy państwa w Kołbaskowie, tutaj to spowolnienie jest, szczegółów nie znamy, ale rzeczywiście korek utworzył się mniej więcej 2,5–3-kilometrowy, więc dość spory jak na dość małe natężenie ruchu, więc tutaj warto uważać. Być może uda nam się dodzwonić do służb i sprawdzić, co tam dokładnie się wydarzyło. No i mówiłam o tym, że już widać wzmożony ruch także z kierunku z nadmorskiego w kierunku południowym. Niewielkie spowolnienie przed bramkami w Rusocinie. To jest S6, które przechodzi w tym miejscu w A1. No i mamy też spowolnienie na A1 na tym remontowanym 8-kilometrowym odcinku między węzłami Toruń Południe i Lubicz Dolny. Tutaj z kolei chodzi o ten fragment remontowany i tu jezdnie w kierunku Gdańska, chociaż ona też tutaj po tym zwężeniu jest jezdnią w kierunku Łodzi i właśnie ruch poprowadzony jest jedną jezdnią w obu kierunkach, stąd właśnie na tym 8-kilometrowym odcinku tworzą się korki. I na koniec jeszcze zaglądamy na A4, tutaj dość kłopotliwy już ten fragment Kraków-Katowice, zwłaszcza na wysokości Chrzanowa, tutaj spowolnienie ze względu na remont i przy punkcie poboru opłat Balice na dojeździe także do bramek też jest korek i też na jezdni w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i zgodnie z obietnicą będziemy rozmawiali o autach elektrycznych albo raczej o osobach, które te auta serwisują, czyli o mechanikach, którzy naprawiają albo mogą naprawiać nasze elektryczne samochody i jak to do końca jest pod względami bezpieczeństwa użytkowania w takich aut i naprawiania takich aut przez mechaników, bo przecież tam już napięcia są dużo wyższe niż w takim klasycznym aucie spalinowym. Przypomnę tylko, że zazwyczaj to 400 V ma taka bateria z samochodu elektrycznego, a może mieć i 800, zależnie od modelu samochodu. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali z Markiem Mozgą, mechanikiem, twórcą internetowym z grupy Mozga Szczecin. Dzień dobry, cześć Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i radio słuchaczy.
0: Witamy serdecznie, aż taki rozpromieniony głos prosto ze Szczecina, to aż miło posłuchać, Marku.
1: A pochmurny ten Szczecin, a pochmurny niestety dzisiaj.
0: Widzisz, czyli tak troszkę na przekór, bardzo się z tego cieszymy, że jesteś w dobrym nastroju, ale jakby przyczynkiem do tego spotkania dzisiejszego wydaje mi się, że jest jeden z Twoich filmów w mediach społecznościowych, w którym pokazywałeś takie narzędzia warsztatowe, których teoretycznie tacy mechanicy, którzy zajmują się elektrykami, powinni używać. Chodzi o narzędzia izolowane, czyli takie, które teoretycznie służą do prac pod napięciem. I o co tutaj chodzi? Wyjaśnij.
1: No właśnie tutaj była bardzo... Ja się sam szokowałem, jak publikowałem ten materiał, to też był materiał poniekąd sponsorowany wówczas, no bo mam współpracę z pewną marką narzędziową i stwierdziliśmy, że pokażemy te narzędzia. To poszło w bardzo duży viral, bo te narzędzia wyglądają jak takie zabawkowe, bo są bardzo grube te klucze. Nie są aż tak poręczne jak klasyczny klucz, no bo mają tą warstwę izolacji, które mają nas chronić przed napięciem do 1000 V. Ale też bardzo dużo osób nie do końca prawidłowo zinterpretowało to, o co mi chodziło w materiale, albo ja źle się wyraziłem, ponieważ tych narzędzi używamy pracując przy wysokim napięciu, czyli właśnie przy baterii, przy całym tym napędzie, ale ludzie, dużo osób zinterpretowało, że to chodzi w ogóle o cały samochód elektryczny, że jak trzeba wymienić koło, to też trzeba używać tych narzędzi. Nie, tych narzędzi używamy tylko i wyłącznie, gdy pracujemy przy tym napędzie, przy tym wysokim napięciu.
0: Dokładnie.

0: Nie, tak, i sprawa kluczowa, że tak powiem, została w tym momencie wyjaśniona, bo to faktycznie mogło prowadzić do jakiegoś, do jakiejś nadinterpretacji. Ktoś byłby gotowy pomyśleć, że odkręcamy koło i musimy używać narzędzi izolowanych, które przecież są droższe od normalnych narzędzi.
1: Więc... Oj, bardzo droższe, bardzo.
0: Tak, dokładnie, więc, więc to już mamy. Natomiast jakie wymagania prawne na dzień dzisiejszy musi spełniać taki warsztat, który chce serwisować auto elektryczne? Czy są tu potrzebne jakieś specjalne certyfikacje, czy każdy mechanik, który prowadzi, że tak powiem, klasyczny warsztat, może taki warsztat dla samochodów elektrycznych otworzyć?
1: Jeśli chodzi o to uprawnienie, sprawy prawne, to jest bardzo taka rzecz bardzo dyskusyjna w tym przynajmniej naszym kręgu warsztatowym. Okay. Bo teoretycznie, żeby serwisować samochód, czy elektryczny, czy zwykły, no to nikt ci nie zabroni założyć warsztatu samochodowego i sobie tam dłubać. Tylko tu już wchodzimy przede wszystkim w zasady BHP, a one są nieubłagane. Musi być stanowisko do tego przygotowane, muszą być odpowiednie narzędzia. No w razie czego, jak coś, nie daj Boże, się stanie, no to jakakolwiek kontrol, jakakolwiek weryfikacja, no to będzie cała lista, czy były używane specjalne izolowane rękawice, czy były buty, czy były specjalne tutaj stanowisko nawet, przy którym robimy, teoretycznie musi być odgrodzone od innych stanowisk. To wystarczy, że będzie taka nawet zwykła tasiemka ostrzegająca, że tutaj dookoła nie wolno się zbliżać, bo na tym stanowisku są prace przy wysokim napięciu. Kolejna sprawa, no to i to też jest dyskusyjne, ponieważ ja jakieś szkolenia, na których byłem, wychodzimy z założenia, że powinno się mieć z uprawnienia SEPowskie, czyli do pracy przy wysokich napięć. One teoretycznie są około 1000 V, a argument jest taki, że przecież samochód ma 400-800 maksymalnie. No tak, ale jednak cały czas to jest w jakiś sposób wysokie napięcia i uprawnienia SEPa powinno się mieć. Takiego założenia wychodzimy przynajmniej w branży motoryzacyjnej, czy to w autoryzowanych warsztatach, czy też nie. Ale tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ nie wystarczą te uprawnienia SEPowskie dla mechanika, który będzie obsługiwał ten samochód, ale jest też taka kategoria do SEPa, co bardzo podobne dla osoby jakby zarządzającej, czyli osoba z biura, która zleca mechanikowi ten samochód do naprawy, też musi mieć pewne uprawnienia SEPowskie, żeby móc zlecić tą naprawę. Czyli widzisz, to jest taki cały ciąg zdarzeniowo-skutkowy, przy którym każdy musi mieć jakieś uprawnienia. Kolejna sprawa, bo to też tak już wchodzimy w szczegóły. Jak chcemy serwisować auto elektryczne, to są często samochody nowe. Żeby mieć dokumentację techniczną, no to my też musimy mieć dostępy do tych dokumentacji technicznych. Wiele marek, żeby udostępnić ci jako niezależnemu warsztatowi dokumentację techniczną swoich samochodów, to się wykupuje w takich specjalnych programach na czasowy dostęp, żeby pozyskać informacje. No to są marki, tutaj mój brat się tym zajmuje u nas w warsztacie, gdzie potrzebował wysłać dokumenty o niekaralności osobowej, żeby móc dostać, poza tym, że oczywiście wysłaliśmy dokumenty, że jesteśmy warsztatem zweryfikowanym, tam my mamy akurat autoryzację Boscha, że jak najbardziej udowodnić, że można nam przyznać te dokumentacje, bo przebicie się to nie jest takie łatwe, jak niektórzy myślą, że się zaloguję, wejdę, zapłacę i jest. No niestety tych utrudnień jest coraz więcej, więc z jednej strony ktoś powie, że nie musisz mieć żadnych uprawnień, ale jak już to robisz profesjonalnie i ty chcesz te dokumentacje techniczne, chcesz to robić zgodnie z prawem, to nagle się okazuje, że tego jest naprawdę dużo. Łącznie z tym, że musisz mieć wysokie ubezpieczenie warsztatu, żeby też dostać inne dokumenty, nie?
0: Czyli teoretycznie temat jest bardzo, ale to bardzo rozległy. To, tak. Co mówiłeś o tych uprawnieniach, to bardzo kojarzy mi się z tematami związanymi z energetyką, gdzie tutaj musi być osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do wydawania poleceń i musi być ktoś, kto te polecenia wykona, czyli wykona te prace i też ma odpowiednie uprawnienia ku temu.
1: Dokładnie tak samo.
0: Tak, dokładnie wygląda to w energetyce, wygląda to identycznie, natomiast tutaj zastanawiam się, czy ktoś myśli takimi kategoriami, że to jest jednak warsztat i troszkę działa to inaczej niż linia energetyczna. Natomiast od tego może troszkę odejdźmy, bo chciałem cię jeszcze tak dopytać na szybko, dlaczego ta praca przy aucie elektrycznym może być potencjalnie bardziej niebezpieczna niż w klasycznej spalinówce? Bo domyślam się, napięcie to jest rzecz oczywista, natomiast widzę tu takie zagrożenie, wrażenie, że no jednak mamy do czynienia z baterią, która ma odpowiednią pojemność, a oczywiście jeśli ma pojemność, to może się rozładować w każdej chwili. Ten samochód nie musi być na chodzie, mówiąc kolokwialnie. Możemy po prostu dotknąć takiej baterii, gdzieś będzie izolacja.

0: uszkodzona, no i zamykamy obwód przez własne ciało i wtedy porażenie jest gotowe. Czy ty widzisz więcej takich zagrożeń w takiej pracy?
1: To, co powiedziałeś, to prawda i dlatego tu jest tak ważne stosowanie tych narzędzi, do których ludzie się tak dyskutują, czy to potrzebne, czy nie, bo jest takie założenie, w każdym samochodzie elektrycznym jest tak, nazwijmy to kolokwialnie, taki bezpiecznik, który jak odłączę, to teoretycznie tego napięcia nie ma, ale w tych rezystancjach i tym podobne. Ale prawda jest taka, że te napięcie jeszcze tam pozostanie przez jakiś czas, przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, więc my nigdy nie mamy tej takiej pewności, czy już to szybko unikło, sobie znikło, czy jednak to niebezpieczeństwo jest, dlatego powinno się używać tych narzędzi dedykowanych do tego, żeby sobie nie narobić kuku. W warsztatach, jak to w warsztatach, często jest takie lekceważące podejście do tego, że tak jak z tą przysłowiową szlifierką, że prawdziwy majster pracuje ze szlifierką bez osłonki.
0: No tak.
1: No to jest takie trochę igranie z ogniem, bo przecież nigdy się nic nie stało, to co ma się stać za tysięcznym razem?
0: No, a potem trzeba jechać na pogotowie, no.
1: Dokładnie. Ja znam taki przypadek, gdzie właśnie jeden pan z moich okolic zresztą tak podszedł do samochodów elektrycznych, no i niestety jeden zły ruch spowodował to, że no ten pan już patrzy na nas z góry. Takie sytuacje niestety się zdarzają. Groźnych sytuacji jest dużo więcej, jak chociażby to, że gdy wyciągamy baterię elektryczną, one są naprawdę ciężkie. I tutaj są specjalne takie podnośniki do nich, które są w stanie to udźwignąć. No i teraz sobie wyobraźmy, że ktoś to robi tak trochę, a tam podstawię jakiś stoliczek, tu podnośnik kolumnowy samochodu, no cokolwiek nam się rozłamie, jakiś element, tak dalej, i to spadnie gdzieś nam na głowę czy coś, to też może nas pozamiatać, tak kolokwialnie mówiąc.
0: I już nie wspominając o tym, że sam upadek ten takiej baterii, nawet o ziemię, to jest niebezpieczne dla dalszej eksploatacji tej baterii. Będziemy o tym wszystkim rozmawiali już po informacjach z dróg. Marek Mozga, grupa Mozga Szczecin razem z nami i będzie z nami do godziny 11:00.

0: A w naszej mobilnej aplikacji znów odezwali się Kasia, Rafał i Oliwier. To znowu my. Jak na razie z całej trasy Wisła-Koszalin przejechaliśmy odcinek Wisła-Wrocław. Temperatura 20,5 stopnia, trasa czysta, ruch płynny. No, nie chwaliliście się, że to taka gruba trasa z Wisły do Koszalina. Muszę powiedzieć, że to jest rzecz dla odważnych. Mam nadzieję, że tam się za kierownicą troszkę chociaż zmieniacie albo robicie dłuższe przerwy, no bo to się można zmęczyć, mówiąc kolokwialnie. Super. Niech ta trasa przebiega tak jak do tej pory. Niech będzie przejezdnie, niech będzie płynnie i niech pogoda dopisuje. Trzymamy kciuki za Was. Pozdrawiamy i odwdzięczamy się informacjami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o pozostałe trasy, to ta dobra informacja jest taka, że nie mamy informacji o utrudnieniach od służb po kolizjach i po wypadkach. Ale też wygląda na to, że służby nie o wszystkim wiedzą, bo na przykład mamy spory korek na A6 na dojeździe do Szczecina od strony i tutaj od węzła Klucze do węzła Podjuchy jest mniej więcej 3-kilometrowy korek. No i teraz pytanie, czy tam coś się wydarzyło, czy tam po prostu jest duże natężenie ruchu, natomiast korek rzeczywiście występuje. No i mamy też już coraz gorszą sytuację na południu kraju. Zakopianka korkuje się na odcinku Nowy Targ Zakopane i mamy też już dość duży korek na wyjeździe z Białki Tatrzańskiej w stronę Nowego Targu. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 49. Jeśli chodzi o korek na Zakopiance, no to tutaj zdecydowanie już polecam pojechać drogą wojewódzką 958 i 7 i ominąć, bo ten korek niestety jest już na całym odcinku od Zakopanego przez Poronin aż do Nowego Targu. Jeśli chodzi o Białczankę, no to tutaj też już od Gronkowa do Nowego Targu w dość dużym korku się jedzie. Patrzę, czy tutaj można objechać. No, teoretycznie można, ale to już naprawdę będą trasy lokalne przez Nową Białą i przez Łopuszną i przez miejscowość Waksmund i można tutaj przez Nowy Targ wyjechać. Natomiast no to już naprawdę są bardzo, bardzo małe trasy lokalne. Jeśli chodzi jeszcze o wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, to też mamy już od miejscowości Gajkorek, czyli on się wydłuża, bo później mamy miejscowość Libertów, gdzie są faktycznie prowadzone roboty drogowe i z tego powodu właśnie w tym miejscu ruch zwalnia, ale widać już też zdecydowanie większe natężenie ruchu. Korkuje się też siódemka przy najezdni w kierunku Krakowa na wysokości Myślenic.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy kolejne wpisy od Was. Dzień dobry, wracamy z Łeby do Tarnowa. Chciałbym dopytać o trasę, zwłaszcza płatną Gdańsk-Toruń. Wygląda na to, że na tej autostradzie, czyli A1, nie dzieje się szczególnie nic niedobrego. Trzeba uważać w okolicach Rusocina. Tutaj klasycznie korek w kierunku południowym, a poza tym czysto.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o bezpieczeństwie serwisowania samochodów elektrycznych. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do bezpieczeństwa instalacji wysokiego napięcia w samochodzie elektrycznym, to przypomnijmy, średnio to jest 400 V. Taka na przykład Dacia Spring ma moc w okolicach 70 kW, czyli 10 razy więcej niż na przykład płyta indukcyjna w naszych domach, która jest zasilana, przypomnę, takim samym napięciem. A więc, czy to jest bezpieczne? No, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. A kwestie bezpieczeństwa serwisowania takich aut poruszamy z Markiem Mozgą z grupy Mozga Szczecin. Marku, powiedziałeś w pierwszej części naszej rozmowy trochę o tych narzędziach. To, że musimy ich używać przy pracy z instalacją wysokiego napięcia, to jest oczywiste. Natomiast jakie jeszcze inne środki bezpieczeństwa są wymagane od mechaników właśnie co do ubioru, co do stanowiska? Możesz to troszkę rozszerzyć?
1: Tutaj mniej więcej powiedziałem też o tym, że chociażby stanowisko, na którym jest wykonywana praca, i ja wiem, jak wygląda to w warsztatach, że to rzadko jest stosowane, ale to powinno być tak, że jak jest stanowisko, na którym jest praca przy wysokim napięciu, to ono jest odgrodzone takimi słupkami i takimi, że tak powiem, plastikowymi nawet łańcuchami, które ostrzegają, że na tym stanowisku coś się dzieje, żeby nikt nie podchodził, więc to jest jedno. Kolejna sprawa, no to używanie specjalnych rękawic właśnie izolowanych, żeby na nic nie popieściło, butów izolowanych. Są też takie maty, na które najeżdżamy samochodem, że cokolwiek tam jakby takie jeszcze większe uziemienie. To akurat pamiętam wchodziło lata temu, na początku, aczkolwiek stosowane jest chyba bardzo rzadko, no bo jednak wszystko inne wystarczy z tych narzędzi, które powiedziałem. Powinna być też przyłbica zasłaniająca twarz i przestrzeganie wszelkich zasad BHP podczas pracy, tylko tyle.
0: Okej, okay, no powiedziałeś tylko tyle, ale tylko wydaje mi się, że jeśli chodzi o warsztat mechaniczny, to jest aż tyle, a aż tyle to można powiedzieć, jak się zobaczy.

0: Zobaczy ceny tych narzędzi izolowanych, bo na przykład taki klucz oczkowy potrafi kosztować nawet powyżej 100 zł za sztukę. I wobec tego, wobec tych wszystkich wymagań i tego, jak musi być wyposażony taki mechanik, czy to realnie twoim zdaniem wpływa na koszty serwisowania aut elektrycznych?
1: Bardzo wpływa na koszty serwisowania, bo sam wiem, jak przechodziliśmy przez ten okres, gdzie trzeba było się zaopatrzyć, no bo jak się ma pewne autoryzacje, trzyma się poziom warsztatu na tym najwyższym poziomie, no to zanim wchodzą poszczególne modele, no to my a. przechodzimy szkolenia, b. już się osprzętujemy do aut, które być może za parę lat do nas przyjadą. I wówczas te koszta osprzętowania były olbrzymie i są olbrzymie do tej pory. I to wszystko wpływa na te ceny, szczególnie, że są warsztaty, które w Polsce serwisują tylko auta elektryczne, tylko się na nich skupiają i do nich zjeżdżają samochody z całej Polski. Mhm. Warsztaty takie ogólne, które serwisują i spalinowe, i hybrydowe, i elektryczne, no to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, tych elektryków jeszcze na rynku nie ma aż tak dużo. Jeszcze my te doświadczenie dopiero budujemy. I to też jest tak, że jak się człowiek uczy, to to wszystko czas zabiera, to pieniądze, co za tym idzie, no bo w tym czasie można byłoby robić całkiem inne samochody, inne usługi, no ale to wszystko się wiąże właśnie z tymi kosztami.
0: Wszystko sprowadza się do pieniędzy, jak to w życiu, natomiast chciałem cię zapytać o te warsztaty, które zajmują się stricte samochodami elektrycznymi. Wydaje mi się, że na rynku, na dzień dzisiejszy, to dalej jest jakiś tam, nawet nie procent, a promil tych warsztatów, które w Polsce funkcjonują.
1: Tak, jest zdecydowanie, ponieważ sami jesteśmy, tu co wspomniałem, my jesteśmy w sieci Bożkar Serwisów, tutaj współpracujemy i taka ciekawostka, tak jak 30 lat temu mniej więcej powstawały punkty obsługujące wtryskiwacze diesla, pompy wysokiego ciśnienia i tym podobne, to w naszych strukturach też zaczęło teraz powstawać od paru lat takie wybrane warsztaty, które też zajmują się autami elektrycznymi i my w czymś takim jesteśmy. I o ile cały czas się szkolimy, próbujemy dostać dostęp do schematu poszczególnych marek, to wbrew pozorom, wbrew temu, że są przepisy, które nakazują udostępniać nam, warsztatom, te wszystkie dane techniczne, to dalej jest pełno marek, przy których dostęp do tych technicznych aspektów jest bardzo utrudniony, wręcz czasem niemożliwy. Więc o ile ASO konkretnej marki zawsze ma te wszystkie techniczne aspekty, tak my serwisy wielomarkowe, gdzie musimy szukać do każdych pojedynczych osobno, no to niestety nie wszędzie jesteśmy w stanie tego zrobić. Można iść w ciemno, można iść na logikę, no ale umówmy się, jak auto jest chociażby na gwarancji, auto jest nowe, no to my musimy mieć pewność, co robimy, musimy mieć ten schemat, więc jeżeli nie mamy jakiegoś dostępu, to niestety musimy wtedy odesłać klienta do ASO albo właśnie się podjąć tego ryzyka.
0: Właśnie, Marku, mówimy tu o bezpieczeństwie, o tym, że to 400 V czy 800 i tutaj pojawia się temat działania po omacku, bo nie ma dokumentacji. No, niezły paradoks, muszę powiedzieć, a to prawdopodobnie jest ten brak dostępu do dokumentacji jest spowodowany kwestiami patentowymi, dostępu do technologii i tak dalej, pewnie tak się producenci, zakładam, zasłaniają, natomiast jak to w życiu bywa, no powodów może być przynajmniej kilkadziesiąt. Marek Mozga, grupa Mozga Szczecin, mechanik, twórca internetowy, był naszym gościem i temat serwisowania elektryków troszkę nam rozjaśniał. Dzięki, Marku, miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo, miłej niedzieli.

0: 10 minut zostało nam do godziny 11. W studiu zameldowała się już Ewa. Ja zaglądam do aplikacji. Macie pewne spostrzeżenia na temat tego tematu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z Markiem Mozgą, ale najpierw Ewa i informacje z dróg.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiły się utrudnienia na A4 na odcinku między węzłami Bojków i punkt poboru opłaty Żernica w pobliżu Gliwic. Tutaj zderzyły się dwa samochody i mamy zwężenie w kierunku Katowic na 311 kilometrze. No i tutaj jest korek. Korek jest też na wysokości Chrzanowa, to też jest A4 na odcinku Katowice-Kraków, a w zasadzie Kraków-Katowice, bo na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj prowadzone są roboty drogowe, z tego powodu ruch tutaj zwalnia. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to też już spore korki. Po pierwsze na wjeździe od strony Zakopanego, tutaj korek już sięga Mogilan i mamy też dość duże spowolnienie między Sidziną a węzłem Kraków Południe, też na jezdni w kierunku Katowic i tutaj też wygląda na to, że doszło do kolizji. No i jeśli chodzi o Warszawę, to przypominam także o tym, że dziś utrudnienia ze względu na zawody triatlonowe i między 8.30 a 18.00 zamknięte dla ruchu są trasa wzdłuż Wisłostrady w kierunku Mokotowa, most Skłodowskiej Kiri oraz ulica Płochocińska. Tutaj rzeczywiście na odcinku między mostem Północnym a mostem Poniatowskiego 7 jest zamknięta. Jeśli chodzi o Zakopiankę, no to wspominałam o tym już, że bardzo zakorkowany jest odcinek między Zakopanem a Nowym Targiem. Tutaj warto pojechać objazdem drogami wojewódzkimi 958 i 7 przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec. No i niewiele lepsza sytuacja niestety przy wyjeździe z Białki Tatrzańskiej w kierunku Nowego Targu. Tutaj od Gronkowa także już duży korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To była reklama.
0: A w sprawie tych elektryków napisał do nas Jacek. Dzień dobry, nie mam wątpliwości co do bezpieczeństwa platformy, baterii, całej instalacji i tak dalej. Mam za to duże wątpliwości co do wartości promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez baterie i instalacje w takim aucie. Wysokie pole elektromagnetyczne jest szkodliwe, a ludzie przebywający w nich mają limity na przykład pracy w takich polach. Jakie przepisy chronią pasażerów? Jacku, dziękujemy za ten wpis. Po pierwsze, no to jeśli chodzi o te przepisy przebywania w polu elektromagnetycznym, no to raczej już chodzi o napięcia rzędu kilowoltów, a nie woltów, jak w sytuacji samochodu elektrycznego. A po drugie, chyba jest coś takiego jak ekranowanie w komorze, gdzie ta bateria jest zamknięta, tak więc chyba raczej pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie. Aczkolwiek nie mam tutaj dokładnych danych. Jeśli wy je macie, to oczywiście czekam i podzielcie się z nimi i ze słuchaczami również.

0: Dwie minuty zostały nam do godziny 11. Marcin Kożyba w studiu. Dzień dobry, witam, cześć.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem.
0: A ja wiem skąd, natomiast moje pytanie jest inne. Czy burza się zbliża, czy wszystko na to wskazuje, czy nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Jest tak duszno i parno, że myślę, że ta burza gdzieś tam może się zdarzyć dzisiaj.
0: Wisi w powietrzu.
1: Wisi w powietrzu, tak.
0: Miejmy nadzieję, że jak to mówią górale, przejdzie bokiem.
1: Będzie słonko, chyba zabelowo.
0: No właśnie, a ja wiem, co nie przejdzie bokiem. Obecność Marcina w naszym studiu. Marcin z wami po godzinie 11. Zostawiam was więc w dobrych rękach.
1: Jedziemy razem.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Lęborku, w tej chwili 23 stopnie pokazują termometry, a najchłodniej w Krośnie, tutaj stopni 16. W ciągu dnia, tak twierdzą synoptycy, zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, wzrastające do dużego, czyli niepotrzebne skreślić, prawie wszystkie możliwości występują. No i ten deszcz przelotny.

0: delikatne, a także burze mogą się rzeczywiście dzisiaj pojawiać. I ta suma opadów do 15 mm, czyli no nie ma dramatu, ale jednak popada. Byle nie gwałtownie, bo to się bardzo by przydało. O, do 30 nawet tutaj piszą synoptycy. No to już trochę mocniej. No i w ciągu dnia temperatura dosyć wysoka. Od około 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz do 70 km na godzinę. No to uważajcie na siebie i piszcie, co pokazują termometry w waszej okolicy, jaka pogoda, jakie warunki drogowe, powroty z długiego weekendu dzisiaj, więc pewnie też na drogach sporo będzie się działo. Jedźmy razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji, ale można też dzwonić na numer 22 513 11 11.

0: 9 minut po 11. Patryk Bedliński w studiu. Dzień dobry. Wczoraj świętowaliśmy urodziny małego Fiata. Państwo mogą jeszcze dzisiaj małego Fiata powspominać. Ty masz jakieś wspomnienia z małym Fiatem?
1: Mam jedno, bo w mojej rodzinie było kilka małych Fiatów. Ostatni to był mały Fiat w wersji FL, czyli ten już poliftowy, ale jeszcze nie elegant. Bardzo przyjemny. To jest auto mojej mamy. Było auto mojej mamy, no już dobre 20 lat temu. Żółty maluch. Przez pewien czas też z brązową klapą z tyłu. No a wcześniej to był czerwony maluch mojego taty, ta starsza wersja, wersja przejściowa, jeszcze z kapliczką. Także chyba każdy z nas, mam wrażenie, kto zahaczył o lata 90. czy 80., to jakieś wspomnienia z maluchem ma.
0: Więc gdyby państwo chcieli sobie dzisiaj coś przypomnieć i opowiedzieć, to możemy jeszcze, bo to wciąż jeszcze jest w pobliżu urodzin, bo 6 czerwca 73 roku rozpoczęła się produkcja, czy zapadła decyzja, bo to wczoraj były też spory, co to się wydarzyło. Ale tak czy owak, maluch wtedy zaczął swoją podróż przez Polskę, no i ona trochę trwała, najdłużej ze wszystkich krajów, bo przecież Włosi też produkowali malucha, bo to u nich się zaczęło, bo w końcu Fiat, ale Polacy byli najbardziej konsekwentni i wytrwali najdłużej. Dobrze, teraz zaglądamy na drogi maluchów, pewnie mniej niż kiedyś, ale mimo wszystko trzeba sprawdzić, co tam słychać.

0: jechać na drogach. Zaprasza Patryk Bydliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Biorąc pod uwagę, że dziś niedziela, to maluchy mogą też się na drogach pojawić, nawet na czarnych tablicach. Na korków niestety nie brakuje, między innymi korkuje nam się A4, a ta dolnośląska pod Wrocławiem w kierunku Legnicy. Korek mamy od węzła Bielany Wrocławskie niemal do węzła Pietrzykowice. Na A4 problemy też niedaleko Gliwic, między węzłem Bojków, a punktem poboru opłat Żernica. Na kilometrze 311 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku Katowic. No i pod Krakowem spory ruch na A4. Tutaj w kierunku Katowic zwalniamy od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła na wysokości Skawiny. I potem jeszcze przed Balicami, czyli przed wyjazdem na płatny odcinek prowadzący z Krakowa do Katowic, też musimy zwolnić. Za nami już problemy na S19 między węzłem Kraśnik Południa a węzłem Kraśnik Północ, gdzie wcześniej osobówka uderzyła w bariery. Wcześniej w kierunku Lublina mieliśmy blokadę. Teraz jedziemy wszystkimi pasami. Mówiliśmy o okolicach Krakowa, no to musimy też odnotować sytuację na Zakopiance, a ta nie jest najłatwiejsza. Korkuje się wyjazd ze stolicy Tatr, czyli okolice Poronina, potem trasa między Białym Dunajcem a Szaflarami, no i wreszcie zwalniamy na wysokości Myślenic bardzo delikatnie, a potem pod samym Krakowem w Libertowie i w Gaju. Dojazd do Nowego Targu, czyli trasa równoległa do Zakopianki, 49, tu też niestety płynnie nie jest. Najpierw w Białce Tatrzańskiej, no a potem przed Nowym Targiem można powiedzieć spokojnie, że od Gronkowa już ten korek nam się utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Teraz jeszcze zapytam, a jak wasz mały Fiat miał na imię? Bo prawie każdy swój samochodzik nazywał. Z tych najpowszechniejszych to było Kaszlak na przykład. Ale są może jakieś inne propozycje? Czekamy.

RK Polski Radio Kierowców. Ha, ha, ha, to jest prowokacja, ale dobrze, przeczytam. Panie, u mnie w mieście nikt już nie pamięta Cinquecento, a co dopiero mówić o Maluchu. Pan jesteś z Łodzi oryginalnie, że takie tematy jeszcze istnieją. Maluch to synonim obciachu, a nie coś trendy. Ha,

0: Ha, ha. Tyle komentarza. Patryk Bedliński w studiu.
1: No ja jeździłem maluchem za dzieciaka, więc no cóż, no pamiętam. Był taki moment, kiedy te samochody rzeczywiście uchodziły za obciach, ale zaczął być taki moment, kiedy stały się klasykami, więc to się chyba wszystko odwraca. Zależy, jak dużo tych samochodów jeździ. Teraz maluchów na co dzień nie widujemy, więc już w kategorię klasyka myślę, że dawno weszły.
0: Jasne, że tak. I jest wielu miłośników tego samochodu. Zresztą wielka wyprawa maluchów dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dowodzi tego, że te maluchy naprawdę są wielkie, bo zebrano już naprawdę, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale tam jest kilkanaście milionów, jeśli dobrze pamiętam. Wczoraj Marcin Małysz o tym opowiadał, zresztą Radio Kierowców też w tym roku pojedzie w tej wyprawie. Będziemy to relacjonować i maluch stał się jakimś takim symbolem lat 70., jak sądzę, bo wtedy najbardziej był pożądany i wtedy się pojawił w ogóle w Polsce, ale potem jeszcze całe lata 80. był nadal marzeniem młodych ludzi, zresztą i w piosenkach się pojawiał. Choćby Lady Punk, tam było mały Fiat M3 w którejś takiej świątecznej piosence.
1: Perfektu też telewizor, meble, mały Fiat, o, to marzeń właśnie. Szczyt.
0: Dokładnie. I tak, tak to było. To był naprawdę marzeń szczyt. No i obchodził urodziny, więc możemy go dzisiaj jeszcze powspominać, gdyby państwo chcieli. A teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I zaglądamy znów na południe naszego kraju, czyli między innymi na korkującą się Zakopiankę między Zakopanem a Nowym Targiem. Na Tłoczno w okolicach Poronina, potem od Białego Dunajca do Szafler. No i poza 47 też mamy spowolnienia. Te już blisko Krakowa występują. To Libertów i 7 w kierunku stolicy Małopolski. Dojazd do Zakopianki, ale wcześniej do Nowego Targu też zakorkowany już od Gronkowa na 49, czyli szerzej patrząc trasa od Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Targu. Na czwórce spory ruch i sporo pojazdów. Między innymi pod Krakowem zwalniamy w kierunku Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca. No i potem przed wjazdem na płatny odcinek na wysokości Balic też musimy prędkość mocno zredukować. Problemy można też napotkać na innym odcinku A4. Blisko Gliwic między węzłem Bojków a punktem poboru opłat Żernica. Na kilometrze 311 doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Na A4 ruch zwalnia też w Dolnośląskiem. Problemy napotkamy jadąc w kierunku Legnicy i mijając Wrocław. Od węzła Bielany Wrocławskie niemal do węzła Pietrzykowice bardzo powolna jazda nas czeka. Na A1 też zwalniamy, to między węzłem na wysokości Rusocina. To jeszcze właściwie jest 6, a nie A1, ale wjazd od północy na autostradę między węzłem Gdańsk Południe na punktem poboru opłat Rusocin w kierunku południowym. No i już na samej autostradzie na wysokości Lubicza i Torunia też musimy prędkość wyraźnie zredukować, kierując się na południe, to jest węzeł Lubicz i ci, którzy jadą m.in. do Łodzi, tam także będą musieli zwolnić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos wyprawy maluchów, nasz słuchacz pisze, ten maluch zebrał ponad 95 tysięcy złotych w zeszłym roku podczas wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych. 5,5 tysiąca kilometrów wokół Bałtyku i Polski i to bez awarii. No właśnie, i tak dzisiaj wspominamy i tak pamiętamy te maluchy jako niezawodne, przyjazne, chociaż różnie z nimi bywało. Rano na parkingu nieraz było słychać okrzyki właścicieli, którzy troszkę się irytowali, że auto nie odpala. Ale dobrze, wspominamy, opowiadamy. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy razem.

0: 20 minut do 12, miałem powiedzieć do 20, do 12 zdecydowanie. PRK, Polskie Radio Kierowców, o bezpieczeństwie na drogach teraz i ono zależy od samych kierowców. O tym przekonuje policja. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dziś koniec długiego weekendu i należy spodziewać się wzmożonego ruchu na wielu trasach.
1: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
0: Policjant zaapelował o bezpieczną jazdę podczas powrotów z wypoczynku.
1: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań policji, ale przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych każdego dnia przez kierujących, pieszych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
0: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wtedy ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu i celowo nie używamy słowa kierowcy, bo kierowcy nie piją. A ci, którzy po alkoholu wsiadają za kierownicę, sami z tego grona się wyłączają. Jedziemy dalej razem. Proszę pisać, jak państwu się podróżuje, jakie warunki drogowe są tam, gdzie jesteście. Burze jakieś mogą się dziś pojawiać, więc to istotna informacja dla pozostałych kierowców, którzy na drogi się wybierają, w jakim rejonie te burze się pojawiają. No i oczywiście wspominamy Malucha, gdyby ktoś chciał, to proszę bardzo, jest też i taka możliwość.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 12. S3 w pobliżu Sulechowa, deszcz. Pamiętajmy o światłach. Kaśka, Rafał i Oliwier do nas napisali. Tak, pamiętajmy, przełączamy światła do jazdy dziennej na światła mijania, bo wtedy świecą nam również światła z tyłu. Mówiliśmy o tym, policzyłem dokładnie 3724 razy, ale powiemy jeszcze jeden raz, co nam szkodzi. Natomiast państwa rzeczywiście poważnie mówiąc, uprzedzamy, zachęcamy, no i ostrzegamy, że jazda ze światłami dziennymi w taką pogodę jest naprawdę niewskazana. Teraz zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No, na drogach niestety trudno mówić o dobrej sytuacji. Mamy korki na Dolnośląskiej A4 w kierunku Legnicy, tuż pod Wrocławiem. Od węzła Bielany Wrocławskie niemal do węzła Pietrzykowice. No i właśnie, między węzłem Pietrzykowice a węzłem Wrocław Południe doszło do karambolu. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy i częściowo prawy pas w kierunku Zgorzelca. To 148 km. Wyjątkowo dopuszczono ruch pasem awaryjnym. No, poza tym korki mamy pod Krakowem na A4, tutaj tłoczy

0: zwłaszcza w kierunku Katowic, od zjazdu na Łagiewniki przez okolice Skawiny i Tyńca, no i potem na wysokości Balic też mamy korek, więc właściwie trudno wskazać jeden fragment, na którym wyraźnie by nam się korkowało. Praktycznie obwodnica Krakowa w kierunku Katowic bardzo wyraźnie zatłoczona. Jakby tego było mało, to jeszcze problemy napotkacie na 19 między Domaradzem a Miejscem Piastowym. Na wysokości miejscowości Kombornia na kilometrze 246 pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie, więc oczywiście prośba od nas o wyjątkową ostrożność. Okolice Lubicza, czyli A1 niedaleko Torunia, trasa w kierunku Łodzi, tu też korek bardzo wyraźnie widać na nawigacji. No i Zakopianka niestety nie gwarantuje nam płynnego ruchu, zwłaszcza między Białym Dunajcem a Szaflarami w kierunku Krakowa i potem tuż pod samym Krakowem w okolicach Libertowa. Korkuje nam się 49 także, trasa między Gronkowem a Nowym Targiem, czyli dojazd do Nowego Targu patrząc szerzej od Białki i Bukowiny Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Jest 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wysokie obroty. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Kwidzynie, 24,2, pokazują termometry. Najchłodniej w Szczecinie, tutaj mamy 16 stopni. Do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne, trochę chmur, trochę deszczu, ale też i burze mogą się pojawić z deszczem do 15 mm, lokalnie do 30. I to lokalnie to już jest dużo, 30 mm to może być taka, no już prawie ulewa. Rano były mgły, one już teraz pozanikały, ale właśnie w ich miejsce pojawiły się chmury, a temperatura maksymalna od 20 na Pomorzu, około 24 w centrum.

0: do 26 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. To oczywiście w czasie burz. Nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami także duże. No, czyli znowu zmiennie, trochę chmur, trochę deszczu, trochę przejaśnień. Te przelotne opady głównie na północy, a także będą tam zanikające jeszcze burze. Temperatura minimalna nocą od 10 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 8 stopni. Wiatr w czasie burz do 55 km na godzinę, czyli już słabszy niż te popołudniowe burze zapowiadane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam do korzystania z aplikacji również w sprawach drogowo-meteorologicznych. Piszcie, jak wam się podróżuje, jakie warunki drogowe są tam, gdzie jesteście.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 12. Jedziemy sobie przez Polskę. Zachęcam Państwa do korzystania z naszej aplikacji. No i do tego, żeby Państwo pisali, jak Wam się podróżuje, jakie są warunki drogowe tam, gdzie jesteście. Bo dziś pogoda zmienną jest, więc uważamy na to. A teraz Patryk Bedliński zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zapraszam w podróż po Polsce, po trasach, które nie do końca dają nam dziś płynnie przejechać. Na przykład A1 między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tutaj tłoczno w kierunku Łodzi. Korkuje nam się także dojazd do bramek A1 w Rusocinie, czyli S6, trasa prowadząca od Trójmiasta w kierunku południowym. Korki na Dolnośląskiej A4 pod Wrocławiem w kierunku Legnicy. Problemy od węzła Bielany Wrocławskie niemal do węzła Pietrzykowice. Między węzłem Wrocław Południe a węzłem Pietrzykowice doszło do karambolu. Zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Na kilometrze 148 zablokowany jest pas lewy i częściowo pas prawy w kierunku Zgorzelca. Przejeżdżamy wyjątkowo pasem awaryjnym. Problemy na A4 też niedaleko Gliwic, między Bojkowem a Żernicą na trasie do Katowic. 311 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy i tam lewy pas jest zablokowany.

0: Uważajcie na korki na A4 pod Krakowem. Szczególnie w kierunku Katowic jest tłoczno. Początek tych zatorów w okolicach Łagiewnika, koniec praktycznie przed Balicami, czyli przed wjazdem na płatny odcinek. Były także kłopoty na trasie do Marac miejsce Piastowe, czyli na 19 w pobliżu Komborni. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem jechaliśmy naprzemiennie, teraz na szczęście już płynnie. No i jeszcze S61, trasa Stawiski-Szczuczyn. Tutaj na kilometrze 92 przewróciła się ciężarówka i trwa przeładunek towaru, który był przewożony przez ten samochód. Zablokowany jest prawy pas S61 w kierunku Suwałk na trasie Stawiski-Szczuczyn.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest czerwiec 2026 roku. Wsiadamy w samochód i ruszamy w Polskę. Cel mamy jasno określony, nie mamy celu. Chcemy za to jak najwięcej zobaczyć, zwiedzić, doświadczyć i zapamiętać. Niekoniecznie w jak najszybszym tempie, ale też nie w żółwim, po prostu w odpowiednim. Teraz to się nazywa slow driving, wtedy zwyczajnie podróż pełna przygód. Kiedyś nie było autostrad, tylko drogi krajowe i powiatowe, teraz zapomnieliśmy o bocznych drogach i wiejskich dróżkach. Slow driving to ciekawy pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem samochodu. Dzięki niemu można urozmaicić sobie weekend, zaplanować ciekawy urlop, wypełnić kilka godzin wolnego czasu, a także zwiedzić dziesiątki nowych miejsc podczas wyjazdu na urlop. O tym, czym jest slow driving, mówił na naszej antenie Mateusz Zmyślony, aktywny doradca i twórca strategii oraz projektów w zakresie marketingu miejsc. Miłośnik slow driving.
1: Slow driving no, może oznaczać również niską prędkość, ale nie o to dokładnie chodzi. Chodzi o jazdę dla samej przyjemności jechania. Najlepiej w takich zakątkach nietuzinkowych, przez drogi, które są malownicze.
2: Miłośnicy jazdy, ale tak naprawdę chodzi o teren, tak, po którym się poruszamy, możemy się nasycić przyrodą, pięknymi okolicznościami przyrody, tak, a nie na przykład zawieszeniem samochodu i jak pracuje silnik.
1: To jest bliski krewny w ogóle slow life po prostu. Tak.

0: Okej.
1: Jest jazda w stanie również takich miejsc, w których można odetchnąć od tłumów, od szybkiego życia. Oczywiście, to jest na szczęście taka cecha immanentna Europy w ogóle całej, że bardzo łatwo jest zjechać z najczęściej uczęszczanego szlaku i wystarczy lekko w bok zboczyć z głównej trasy i takich miejsc jest mnóstwo.
2: Z Mateuszem Zmyślonym rozmawiał Robert Killen. No i tak sobie myślę, że może państwo też taki slow driving uprawiają, a nie wiedzą, że to się tak nazywa, tak? Może by to nazwać jakoś po polsku tak w ogóle. Gdyby państwo mieli pomysł, jak to nazwać, to proszę bardzo. Pewnie niewolna jazda, ale jakieś takie... No dobrze, nie będę podpowiadał. Może jakieś propozycje się znajdą. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas działa. No i zachęcamy do mówienia i pisania, a także do aktywnego udziału w tym programie, bo bez państwa to bez sensu. Także jedźmy dalej razem.

0: 12.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Patryk Berliński w studiu. Jak jedziesz na wakacje, urlop czy jakikolwiek inny wyjazd weekendowy, to lubisz smakować podróż, czy wybierasz autostradę, jedziesz drogą równą, płaską, ale między ekranami nic nie widzisz?
1: No niestety przyznam się, że w ostatnich latach głównie jeżdżę ekspresówkami i autostradami, to ze względu na oszczędność czasu, ale jeżeli na przykład wybieram się w podróż rowerem, to nawet nie mógłbym wyjechać na szybką drogę, więc wtedy jak najbardziej delektuję się takimi trasami lokalnymi.
0: No mnie się marzą właśnie takie wyjazdy, gdzie nie spieszymy się, odwiedzamy małe miasteczka. Czasem mi się zdarza, jak mam więcej czasu, żeby gdzieś zjechać z takich głównych dróg i zawsze jestem bardzo zadowolony, jeszcze się nie zawiodłem nigdy. No tyle, że czasem nie ma czasu i trzeba jechać szybciej, ale te ekrany wyłączyły nas kompletnie z rzeczywistości i zapewniam Państwa, tych, którzy dawno nie jeździli drogami lokalnymi, jakimiś powiatowymi, czy nawet gminnymi, że jeśli zjedziecie na te drogi, będziecie zdziwieni jakością dróg, ładnymi budynkami, czystością. Naprawdę Polska wypiękniała i można się czasem tym nacieszyć, zwłaszcza jak ładna pogoda i można sobie pojechać, pozwiedzać,

0: po drodze gdzieś się zatrzymać, czy to nad jakimś stawem, jeziorkiem, rzeczką, albo po prostu coś jeszcze zobaczyć po drodze i zwiedzić. Lubiłbyś tak? Lubiłbyś.
1: Tak, mi się nawet zdarzało czasami specjalnie z S17 zjechać na wysokości chociażby Ryk i podziwiać, co tam się dzieje i że ta droga, którą kiedyś jeździłem na trasie Lublin-Warszawa, cały czas istnieje i ma się dobrze.
0: No mnie się zdarzało z Kołobrzegu wracając, bo lubię jeździć w tamten rejon, właśnie lokalnymi drogami oglądać te stare zabudowania, jeszcze przedwojenne, zamki nawet gdzieś po drodze się trafiają, więc warto to wszystko zobaczyć. Zachęcamy Państwa również do takiej podróży, jak to było, slow driving. No dobrze, szukamy polskiej nazwy, a teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale niestety o tej porze są takie miejsca, gdzie mimo, że jedziemy autostradą, to też możemy mówić o slow drivingu. No i chociażby tak jest przy dojeździe od Gdańska do Bramek w Rusocinie, czyli przed wjazdem na A1. Jeżeli chodzi o samą już A1, to problemy z płynną jazdą także między Lubiczem a Toruniem na trasie w kierunku Łodzi. Problemy z płynną jazdą też na S7, którą z Gdańska jedziemy do Elbląga i to w kilku miejscach czekają nas spowolnienia. Najpierw zawęzłem Gdańsk Port, no a potem między Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem. Drogowe problemy także na A4. Uważajcie na korki, które tworzą się w Dolnośląskiem. Są problemy między węzłem Wrocław Południe a węzłem Pietrzykowice po karambolu 5 osobówek. 148 km to dokładne miejsce. Tam zajęty jest lewy i częściowo prawy pas do Zgorzelca. Przejeżdżamy wyjątkowo pasem awaryjnym. Na A4 problemy też niedaleko Gliwic, między Bojkowem a Żernicą w kierunku Katowic. 311 km to miejsce, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Jeden z pasów do Katowic zablokowany. S8, tu problemy między węzłem Lucynów a węzłem Mostówka. Generalnie rzecz biorąc, na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej zderzyły się dwa pojazdy i zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku stolicy. Trasa Stawiski-Szczuczyn, czyli S61, tutaj problemy na podkacie na 92 kilometrze. Przewróciła się ciężarówka i trwa przeładowywanie przewożonego przez nią towaru. Zajęty jest prawy pas w kierunku Suwałk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 13. S3 w okolicach Myśliborza, wjeżdżamy w paszczę lwa. Pozdrawiamy Kaśka, Rafał i Oliwier i te paszcze lwa widać na zdjęciu. Chmury ciężkie, gęste i takie bardzo ciemne, czyli można się spodziewać, że za chwilę jakieś zło z tych chmur się wydobędzie w postaci deszczu i nie daj Boże gradu. Uważajcie na siebie naprawdę. Kasia, Rafał i Oliwier, trzymamy za was kciuki i za wszystkich innych, którzy w tej chwili na drogach, w tej okolicy, czy w ogóle gdziekolwiek, gdzie pada deszcz i pojawiają się burze. Mają na szczęście nie być jakieś bardzo gwałtowne, no ale mogą nieco napsuć krwi. Wracamy do naszego pojęcia slow driving, a właściwie tego, co za tym się kryje. Slow driving można uprawiać wiosną, latem, jesienią, jeśli warunki na to pozwolą, także zimą. To esencja motoryzacyjnej przyjemności, czyli czerpania przyjemności z jazdy samochodem połączonej ze zwiedzaniem, odkrywaniem, smakowaniem, krótkim wypoczynkiem. Slow driving to spotkanie, to spokojna jazda w nieznane, bez planu. To odkrywanie miejsc bliskich i dalekich z wykorzystaniem auta. Slow driving można połączyć z całym szeregiem innych hobby, na przykład z fotografowaniem, nagrywaniem filmów, odkrywaniem przyrody,

0: miejsc historycznych, spędzaniem czasu ze znajomymi, a także ze smakowaniem. Bo przecież można bez problemu odkryć miejsca, gdzie serwowane są różne oryginalne przysmaki. To i czy gdzie są najciekawsze miejsca w Polsce, aby uprawiać slow driving, o tym więcej na naszej antenie powiedział nasz gość Mateusz Zmyślony.
1: No, moim ulubionym przykładem jest jazda autostradą z Krakowa do Rzeszowa. Trzeba skręcić w prawo, mniej więcej w połowie drogi, i odkryć krainę Łemków w Beskidzie Niskim. I to jest magiczna kraina, całkowicie kameralna, pełna wspaniałych widoków, pustych dróg. Coś absolutnie niesamowitego. Najczęściej jest też tak, że tak zwany mainstream, czyli ta główna grupa turystycznie aktywna, wybiera miejsca oczywiste i tłumne właśnie. Natomiast, jak mawiają w Jaśliskach na Łemkowynie, oni do nas nigdy nie przyjadą, bo my nie mamy im nic do zaoferowania.
0: No tak, dobrze. To oczywiście punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, a my teraz trochę jeszcze o tej pogodzie opowiemy, bo tutaj mamy aktualizację. S3 Myślibórz, fatalna widoczność, uważajcie na siebie. Światła to konieczność, trzymajcie odstęp, pisze Kasia, Rafał i Oliwier. Dzięki za tą aktualizację. Zdjęcie też pokazuje, że rzeczywiście lunęło. No i uważajcie na siebie, piszcie, jakie są warunki drogowe tam, gdzie w tej chwili podróżujecie. Wielkie powroty z wielkiej majówki, czerwcówki. Proszę bardzo, trochę mi zegarek spóźnia, mniej więcej o miesiąc, więc proszę uważać tak czy owak i pisać. Ostrzegamy innych kierowców, którzy gdzieś wybierają się w te miejsca, w których jesteśmy, żeby wiedzieli, z czym mogą się zmierzyć. PRK, Polskie Radio Kierowców, 17 minut do godziny 13.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut do godziny 13. Patrzę na mapę pogodową i w zasadzie nie ma w Polsce miejsc, gdzie byłoby pełne słońce bez żadnych chmur, no ale za to jest coraz więcej miejsc, gdzie pojawiają się burze, czyli na tych ikonkach widzimy tutaj chmurę z piorunem i krople, co oznacza burze, a już takie dosyć chyba intensywne to w Małopolsce zaczęły grasować, więc trzeba uważać, państwo też do nas o tym piszą. Teraz wiadomości dla kierowców, słuchajcie uważnie, bo dzisiaj one są wyjątkowo ważne właśnie z powodu burz, ale także z powodu zakończenia kolejnego długiego weekendu, tym razem czerwcowego. Patryk Bedliński zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na początek wyruszamy na popularny kierunek, czyli na A1, którą jedziemy z północy na południe. I tutaj jeszcze przed wjazdem na autostradę napotkacie korek między węzłem S6 i Gdańsk Południe na bramkami w Rusocinie. No a potem już na samej A1 niestety korek pod Toruniem na wysokości Lubicza i węzła łączącego A1 z Toruniem. Mamy też komunikat od drogowców, że na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi tworzą się utrudnienia drogowe spowodowane po prostu dużym natężeniem ruchu. Czas oczekiwania wynosi ponad 15 minut. Od Was także ostrzeżenia.
2: Dzień dobry wszyscy kierowcy. Duże spowolnienie. Praktycznie stoimy droga S8 od węzła Wyszków, Lucynów do Mostówki. Wypadek przeleciał przez chwilę dwie straże pożarne. Proszę uważać, bo naprawdę bardzo duży ruch.
1: Rzeczywiście są problemy na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, czyli na trasie między węzłami Lucynów i Mostówka. To ekspresowa 8 i trasa do Warszawy. Po zderzeniu dwóch pojazdów na lewym pasie zablokowany jest właśnie ten lewy pas w kierunku Warszawy. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Jeżeli o A4 chodzi, poprawia się sytuacja w niektórych miejscach, chociażby w okolicach Gliwic, między węzłem Bojków a węzłem Żernica, a także między węzłem Pietrzykowice na węzłem Wrocław Południe. Natomiast w Małopolskiem cały czas korki się utrzymują i dojeżdżając do Krakowa od Tarnowa zwolnicie na pewno między Targowiskiem a Podłężem, a potem na krakowskiej obwodnicy od zjazdu na Zakopiankę, czyli węzła o nazwie Kraków Południe, do okolic Balic, czyli do wjazdu na płatny odcinek. No niestety bardzo spowolniony ruch. S61, trasa Stawiski Szczuczyn, jezdnia do Suwałk. Tam przewrócona ciężarówka przeszkadza nam w jeździe, trwa przeładunek przewożonego towaru i zablokowany jest prawy pas w kierunku Suwałk.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji, no i numer telefonu też 22 513 11 11. Proszę korzystać.

0: Jest 13. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Gdańsku 24 stopnie, a najchłodniej w Świnoujściu 16 stopni, pokazują termometry. W całej Polsce raczej zachmurzenie duże lub umiarkowane, no i miejscami pojawiły się już burze i deszcz. Te opady mogą być dość silne, bo lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od około 20 na Pomorzu, 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. W czasie burz wiatr do 75 km na godzinę. Więc dość silne, proszę na niego uważać. Nocą nadal pogoda bardzo podobna, chmury, trochę deszczu, także burze, ale już ustępujące, nieco słabsze. No i nad ranem pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 na południu do 14 na północy, chłodniej w rejonach podgórskich.

0: od 8 do 10 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście czekamy cały czas na raporty pogodowe od Państwa, także o tym, jak Wam się podróżuje, korki, płynnie, jak to wygląda w tej chwili, bo przecież dzisiaj powroty z wielkiej czerwcowej, nie majówki, weekendu czerwcowego. Jak to się trudno przestawić?

0: 10 minut po 13 PRK Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety sporo dzieje się na naszych drogach, między innymi cały czas korek na dojeździe do bramek w Rusocinie od strony Trójmiasta. Korki też na samej A1, tutaj zwalniamy między węzłami Toruń Południe i Lubicz i tłoczna jest w kierunku Łodzi. A operator autostrady uprzedza, że trzeba czekać dłużej niż kwadrans, by przejechać właśnie na wysokości Torunia w kierunku Łodzi, czyli na południe. Korki w jeszcze innych miejscach, o tym nasi słuchacze.
3: Dojechałam do Mostówki, trasa S8. Niestety w stronę Warszawy stoimy, jest bardzo duży korek, zdaje się, jest tam wypadek. Jeżeli ktoś ma więcej informacji, proszę o jakieś wiadomości.
2: Rzeczywiście są problemy na ekspresowej 8, to niedaleko Wyszkowa, między węzłami Lucynów i Mostówka, a powodem jest zderzenie dwóch samochodów na lewym pasie. Zablokowany mamy właśnie lewy pas w kierunku stolicy. Problemy też na innych trasach. Kolejna wiadomość od Was.
4: Dlaczego? Nie wiadomo. W pewnym miejscu się rozluzowało, a teraz z powrotem jest korek przed Szczecinem, 28 kilometrów. Trudno stwierdzić, co to jest.
2: Problem napotkają ci, którzy do Szczecina próbują dostać się ekspresówką od strony Nowogardu albo od strony Świnoujścia, bo już na wysokości Goleniowa, na splocie dwóch tras ekspresowych, mamy korki. No i potem po minięciu

0: Łozienicy. Znów niestety jedziemy bardzo powoli. Potem na chwilę rzeczywiście od drogi wojewódzkiej 142 do okolicy Kijewa jest luźniej i na wysokości samego Szczecina w kierunku Kołbaskowa ponowny drogowy zator. Drogowe problemy także na S61. Te pojawiły się między Stawiskami a Szczuczynem, bo przewrócona ciężarówka w pasie drogowym leży i blokuje część trasy. Tym bardziej, że trwa przeładowywanie przewożonego towaru. Zatem zajęty mamy prawy pas ekspresówki w kierunku Suwałk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 13. Od 3 czerwca obowiązkowe w Polsce są kaski dla tych, którzy nie ukończyli 16 roku życia, a jeżdżą rowerem, hulajnogą, uto wszelkiego rodzaju. Nie wolno tego lekceważyć. To nie chodzi tylko o to, że przepis, że mandat, bo ta kara wcale nie jest taka wysoka. Chodzi tylko o to, żebyśmy wdrukowali sobie i dzieciom w głowę, że kask jest obowiązkowy. O tym rozmawialiśmy z Piotrem Młynarskim, człowiekiem, który ekspertem rowerowym, tak to nazwijmy, który o rowerach wie bardzo dużo i o bezpieczeństwie jazdy na rowerze. Przejechał już około 100 tysięcy kilometrów rowerem, więc łatwo sobie wyobrazić, że to nie krótki dystans. Piotr mówi o tym, że kask jest potrzebny zawsze, nie tylko na długie trasy.
1: Nawet jakaś niepozorna przejażdżka wydaje nam się prosta, gdzieś tylko tutaj za rogiem może skończyć się jakąś odpukać, oczywiście wywrotką, więc no, jakby ten kask zawsze zakładamy. Gdzieś nam ktoś wyjedzie, zajedzie, będzie ślisko, zahamujemy, nagle wywrotka gotowa, więc zakładamy go zawsze. Takie podstawowe kaski dla dzieci, zarówno jakby też dla dorosłych, no to jest koszt rzędu 100 paru złotych. 100 do 300 złotych to jest taki zakres takich podstawowych, markowych kasków za testem jazdy rekreacyjnej. Między 100 a 300 złotych bym przyjął taki zakres.
0: Niewielki wydatek w porównaniu do całej reszty. Sama hulajnoga elektryczna kosztuje grubo powyżej 1000 zł, więc nie zastanawiajmy się nad tym, bo bezpieczeństwo najważniejsze. Wolałbym mieć kask niż hulajnogę, jeżeli miałbym wybierać jedno z dwojga. A poważnie mówiąc, no, zwróćmy też uwagę na te kaski, jak one są wykonane. Czy mają atest, co jest bardzo ważne, i nie kupujmy kasków używanych z nieznanego źródła, dlatego że one mogą być po wypadku, po jakiejś przewrotce. Taki kask nie spełni już tego, czego od niego oczekujemy, w związku z czym raczej wydajmy to 100 do 300 zł, jak już usłyszeliśmy. No i pamiętajmy o tym, żeby ten kask nosić, nie tylko kupić, żeby on był używany, przez nas używany, nie wcześniej.

PRK, Polskie Radio Kierowców, państwo mogą do nas pisać, opowiadać o kaskach. Powiem tak, jeszcze eksperci dodam do tego, mówią o tym, że pozycja na hulajnodze jest nienaturalna. Stoimy wyprostowani, a ręce mamy nisko. W związku z tym w razie, jeżeli najedziemy przednim kołem na jakąś przeszkodę, nie wiem, dziurę w jezdni, kamyk, cokolwiek, blokuje się to przednie koło i lecimy. Ale jak lecimy? Tak, że nie zdążymy wyciągnąć rąk przed siebie, tylko uderzamy twarzą z pełnym impetem o podłoże. Ziemię, beton, asfalt, cokolwiek tam jest, to tak czy owak wyrządzi nam ogromną krzywdę. W związku z tym nie byłoby źle, gdyby jednak zakładać też i kupować te kaski z tą ochroną szczękową, czyli z tym całym przodem. Takie kaski jak na motocyklu, bo hulajnoga elektryczna jest naprawdę niebezpieczna. A ja już nie mówię nawet o tym, jeżeli zdejmiemy sobie ograniczniki prędkości, bo to już jest prawdziwe szaleństwo. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 13:30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo drogowych utrudnień o tej porze. Między innymi napotkamy je jadąc z północy na południe A1. Jeszcze przed wjazdem na A1 korek od okolic węzła Gdańsk Południe, czyli na S6 do Rusocina. No i potem na samej autostradzie A1 między Toruniem a Lubiczem w kierunku Łodzi. Jak informuje operator autostrady, trzeba czekać dłużej niż kwadrans. Korki tworzą się też na dojeździe od Goleniowa do Szczecina, czyli na S3 i potem na przedłużeniu, czyli na autostradzie A6 od Kijowa do okolicy węzła Klucz, to w kierunku Kołbaskowa. Drogowe problemy także napotkają ci, którzy jadą od Białegostoku w kierunku Warszawy drogą ekspresową S8. Pod Wyszkowem bardzo wyraźnie się zakorkowało. Nie bez powodu, bo między węzłem Lucynów a węzłem Mostówka zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie. Właśnie ten lewy pas w kierunku stolicy mamy zablokowany. Drogowe kłopoty także na S61 Stawiski Szczuczyn. Na 92 kilometrze przewrócona ciężarówka w pasie drogowym blokuje częściowo przejazd. Zajęty jest prawy pas.

0: kierunku Suwałk i uwaga, bo trwa przeładowywanie, co dodatkowo utrudnia przejazd. S6, tutaj problemy pod Trójmiastem, między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. 322 km to jest miejsce, gdzie zdarzyły się trzy pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów ekspresówki, którą od Gdyni jedziemy w kierunku Gdańska. Na korki uważajcie w Małopolskie. Tłoczno na czwórce między Bochnią a Krakowem, na trasie od okolic targowiska do Podłęża i potem na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na dojeździe do Balic. Już za Tyńcem trzeba przygotować się na spore spowolnienie. Na Zakopiance spory ruch między Białym Dunajcem a Szaflarami w kierunku Krakowa. Potem zwalniamy także w okolicach Stróży, Myślenic i Libertowa. Korek mamy też między Gronkowem a Nowym Targiem. To jest 49, czyli trasa równoległa do Zakopianki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Państwo do nas piszą. Bramki w Balicach na A4 w kierunku Katowic zapchane, minimum 15 minut w korku. Prośba o przypomnienie, że skrajne dwa lewe pasy są wyłącznie dla kierowców z AutoPay. Sporo osób nie zwraca uwagi na znaki i dodatkowo utrudnia jazdę szerokości, pisze do nas Krzysiek. Pozdrawiamy, panie Krzysztofie. No i jeszcze jeden głos.
3: Cześć, pozdrawiamy wszystkich kierowców i słuchaczy Radia Kierowców. Bardzo duże natężenie ruchu na trasie S3, właściwie już w kierunku Szczecina. Już właściwie od Goleniowa poruszamy się prędkością 20-30 na godzinę. I korek ciągnie się aż niestety pod Szczecin. Cały odcinek autostrady A6 pod Szczecinem również zakorkowany. Także dużo cierpliwości i bezpiecznej drogi. Pozdrawiam, Magda.
2: Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy, a Państwo mogą dołączyć do grona osób, które przesyłają informacje. Wystarczy nagrać albo napisać informacje w naszej aplikacji lub zadzwonić na numer 22 513 11 11.
4: Raz, dwa, trzy!

0: 20 minut do godziny 14. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Wracamy do kwestii kasków. Są obowiązkowe do 16 roku życia na rowerze, uto, hulajnodze, czymkolwiek jeździmy. Z jednośladów kask musi być. No i teraz chyba dla wielu osób jest to nowość, bo trzeba kupić kaski. Czym się kierować? Jaki kask wybrać? Jakie to są kwoty? I który to kask, który dobrze pasuje na głowę naszego dziecka? O tym opowiadał na naszej antenie Piotr Młynarski, ekspert rowerowy.
1: Dobry kask przede wszystkim powinien mieć atest, żeby sprawdzić, kupując kask, czy on jest z atestem. To jest raz. Dwa, kask powinien nam dobrze leżeć na głowie. Nie może być za mały, nie może być za duży. Kaski, które tutaj, o których rozmawiamy, takie podstawowe, rekreacyjne, one z reguły są w uniwersalnym rozmiarze. One mają pewne zakresy. Dla dorosłych to są z reguły zakresy tam między 50 parę a 60 cm. I wszystkie takie kaski rekreacyjne są wyposażone w taki system dopasowania, który możemy sobie łatwo jedną ręką z tyłu skręcić taką roleczkę, ona wtedy oplata głowę i jest wtedy dopasowane.

0: Więc reasumując, atest, zakładamy kask na głowę, spędzamy roleczką z tyłu, dopasowując go jednocześnie do rozmiaru naszej głowy. Nic nas nie powinno uciskać, nic nas nie powinno boleć. Kask powinien leżeć komfortowo na głowie. Komfort. Też jest ważną rzeczą. Ja myślę, że ten zakres, o którym tutaj wspomniałem, on też jakby nie powinien do końca, ta rolka nie powinna być wykorzystana, gdzieś tam się powinna zatrzymać przed końcem, nie powinna być skręcona do końca. Natomiast nawet jeżeli zostanie skręcona do końca, nic nas nie uciska, no to ten kask też zawsze nas ochroni, też śmiało można w nim jeździć. Natomiast żeby gdzieś się zatrzymała w połowie tej naszej regulacji z tyłu.
1: Warto kask dobrze dopasować, no i rzeczywiście nie skręcać tak z całej siły, bo potem to rzeczywiście i głowa boli. Trzeba pamiętać też o tym, że część kasków ma takie gąbki z przodu i te gąbki powodują, że jeżeli się spocimy w upalny dzień, no to wtedy pot nie ścieka do oczu, co bardzo jest uciążliwe, jeżeli tak się dzieje. Gąbki w środku również amortyzują uderzenie w razie upadku. Bardzo istotnym elementem są też te otwory, które doprowadzają powietrze do naszej głowy, żeby nie było bardzo gorąco, ale jeżeli mamy dużo tych otworów, kask jest przewiewny, oczywiście on jest nadal bardzo bezpieczny, bo jest tak skonstruowany, że on mimo tych otworów się nie rozbije, ale jest podatny na to, żeby łapać owady, czyli jakieś osy czy inne owady, które mogą nas urządlić, mogą wpadać tamtędy, więc niektóre kaski mają takie siatki specjalnie zamontowane po to, żeby owady się tam nie dostawały, a jeśli nie, no to można po prostu pomyśleć o bandance czy czymś innym, co możemy podłożyć pod kask po to właśnie, żeby owady nie wpadały. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej. Ci, co na jednośladach, to najlepiej, żeby w kaskach zawsze. Ja mam już swoje lata, a nie wyobrażam sobie jazdy rowerem bez kasku. Zresztą na nartach też. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Witam. W piątek przejechałem z wami trasę z Krakowa Wieliczki. Dziś trasa powrotna z Krakowa do Strzelina, Dolnośląskie. Czy mogę prosić dzisiaj o wskazówki i informacje drogowe? Oczywiście, że tak. Przecież my to nieustannie robimy. Wiem, że na Radio Kierowców liczy dzisiaj cała Polska, aby bezpiecznie wrócić z weekendu do domu. Z góry dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Życzę bezpiecznych powrotów do domu. Marta z Hyundai'a do nas napisała. Pani Marto, może pani na nas liczyć? Wiadomości dla kierowców, a jeśli by się coś wydarzyło ważnego, to również między wiadomościami dla kierowców takie informacje podajemy natychmiast. Oczywiście wspierani przez państwa, więc zachęcam do tego, żeby nas również informować, bo w ten sposób będziemy szybsi i dokładniejsi. A teraz Patryk Bedliński, proszę słuchać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowy raport zaczynamy od autostrady A1 i od wieści naszych słuchaczy.
3: Dzień dobry, okolice Częstochowy, autostrada A1 w kierunku Łodzi. Za zjazdem Woźniki, 452 kilometr. Karambol kilku samochodów osobowych i autostrada jest przyblokowana. Także na razie, na tą chwilę jak mijałem, to stało wszystko. Także 452 kilometr w kierunku Łodzi, a jedynka na razie była nieprzejezdna, także osobówki pokazały na dwóch pasach prostej autostrady, jak można to wszystko zablokować.
2: Między Woźnikami a Częstochową mamy korek na nawigacji, a jako objazd może posłużyć w tym przypadku 91, czyli trasa równoległa do autostrady A1. Dzięki wielkie za ostrzeżenie i jeżeli mówimy już o A1, to ostrzegamy, że problemy też między węzłami Toruń Południe i Lubicz, tam tłoczno w kierunku Łodzi. Operator autostrady uprzedza, trzeba czekać dłużej niż kwadrans. Korkuje się S3 i A6 na trasie Goleniów-Szczecin, problemy też na S6 na wysokości

0: Gdyni. Między węzłem Gdynia Wielki Kack na węzłem Gdańsk Osowa zdarzyły się 3 pojazdy osobowe i z tego powodu jeden pas do Gdańska mamy zablokowany. To kilometr 322. Na S8 tymczasem problemy między węzłami Lucynów i Mostówka, czyli niedaleko Wyszkowa. Po tym jak zdarzyły się 2 pojazdy na lewym pasie, zablokowany jest właśnie ten lewy pas w kierunku stolicy. S61. Tu problemy między stawiskami a Szczuczynem na kilometrze 92. Ciężar przewróciła się w pasie drogowym i trwa przeładowywanie przewożonego przez nią towaru. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Suwałk. No i spójrzmy na autostradę A4, bo ta niestety cały czas zatłoczona. Korkuje się w Małopolskie, trasa Bochnia-Kraków. Zwalniamy przed targowiskiem i potem w okolicach Podłęża. Korki też na krakowskiej obwodnicy, zwłaszcza na dojeździe do Balic na trasie w kierunku Katowic. Płatny fragment A4, czyli trasa Kraków-Katowice. Tu też niestety między Tenczynkiem a Chrzanowem czeka na skorek i potem przy zjeździe z płatnego odcinka na wysokości Brzęczkowic znów powtórka z korków. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, no to tłoczno między Bańską Niżną a Szaflarami w kierunku Krakowa, potem zwalniamy w okolicach Stróży, Myślenic i Libertowa. Korek też cały czas utrzymuje się między Gronkowem a Nowym Targiem na trasie 49.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No pogoda dzisiaj nie sprzyja jakimś dłuższym podróżom, bo w wielu miejscach pada deszcz, burze też się pojawiły. Najcieplej w tej chwili w Olsztynie 25 stopni, najchłodniej w Elblągu 15 stopni, czyli 10 stopni różnicy. Do końca dnia pogoda właśnie taka, do tego te burze mogą być chwilami dość intensywne, do 20 mm wody może spaść w czasie deszczu. Temperatura maksymalna od 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz do 75 km na godzinę. No i widać, że tam, gdzie deszcz i burze, już temperatura spadła. Nocą bardzo podobna pogoda, zachmurzenie małe, umiarkowane, ale też jeszcze pojawią się i deszcz, i zanikające powoli burze. Deszcz do 10 mm. Nad ranem gdzieniegdzie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna nocą od 10 na południu do 14 na północy, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 8 do 10 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę do nas pisać, aplikacja cały czas czynna, więc chętnie poczytamy, jak państwu się podróżuje, dokąd jedziecie, no i co tam słychać na drogach w waszej okolicy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą w aplikacji. Mamy kilka nowych informacji. S8 Wrocław do Łodzi. Za Kępnem, Pustkowie, mocne spowolnienie ruchu już od 122 kilometra. Roboty drogowe na 124. Zwężenie do jednego pasa. Więc jeśli jedziecie S8-ką, to uważajcie, bo takie utrudnienia was czekają. A1 w kierunku Łodzi, korek od 456, pisze Wojtek, nasz słuchacz. I jeszcze jeden głos od państwa, tym razem w sprawie kasków.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tym wszystkim, którzy mówią, że są kaski głupie, to ja bym po prostu powiedział, kask dla wszystkich. Czemu bardzo dużo jeżdżę na rolkach? Naprawdę dobrze jeżdżę na rolkach, bo uwielbiam, tak? Kiedyś miałem przygodę w parku, szła sobie pani z dwoma pieskami, jeden piesek na smyczy szedł przy nodze, drugi był w krzakach, którego nie widziałem. Smycz była po przechodnika rozciągnięta. Powiem tylko tyle, kask mnie uratował. Steropian pod kaskiem pękł z tyłu głowy. No i gdzie z tyłu głowy, potylica, tak, w tym miejscu steropian pękł. Gdyby nie kask, leżałbym jak, pewnie jak Ania Dymna, tak? Więc tutaj powinni prowadzić kaski obowiązkowe. Hulajnogi, rolki, wrotki, rowery, wszystkie takie różne inne rzeczy. To naprawdę ratuje. Uwierzcie i polecam. Gorące jest na rolkach, jak się jeździ w kasku. Trudno. Coś za coś. Miłego dnia, mądrych kierowców obok.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos pana Tomasza. No gdyby nie kask, to byśmy pana Tomasza dzisiaj nie usłyszeli. A teraz wiadomości dla kierowców. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No i tym razem nieco lepsze wieści. Coś drgnęło i jest światełko w tunelu, bo na S8 powinny już kończyć się problemy w okolicach Wyszkowa, czyli na trasie między Ostrowią Mazowiecką a Warszawą. Tak przynajmniej informują drogowcy w komunikacie, bo między węzłami Lucynów i Mostówka zakończyły się problemy po zderzeniu dwóch pojazdów. No ale nawigacja cały czas pokazuje nam korki, nie tylko na samej S8 przed Wyszkowem, ale też na trasach objazdowych, między innymi na 50 w Broku, Sadownem i Łochowie. No a poza tym drogowe problemy na A1, te o których mówił nasz słuchacz, czyli między Woźnikami a Częstochową. Na 452 kilometrze doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 4 pojazdów w bliskiej odległości od siebie. Samochody stoją na lewym pasie, a także na pasie awaryjnym. Jezdnia

0: kierunku Łodzi jest zablokowana, no a za objazd może posłużyć w tym przypadku równoległa do A1 droga krajowa 91. Problemy też na S6 w okolicach Trójmiasta, między węzłami Gdynia Wielki Kask i Gdańsk-Osowa. Na wysokości Gdyni na 322 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Zablokowały jeden pas w kierunku Gdańska, co także widać na wskazaniach nawigacji. S3 i A6, połączenie tych dwóch tras korkuje nam się dosyć wyraźnie między Goleniowem a Szczecinem. O tym też dzisiaj nasi słuchacze informowali. S61, trasa między węzłami Stawiski i Szczuczyn. Tu problemy cały czas w kierunku Suwałk. Przewrócona ciężarówka w pasie drogowym to jest powód. Trwa też przeładowywanie towaru, który był przewożony przez ciężarówkę. No i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Suwałk na 92 kilometrze. Sprawdźmy jeszcze korki, które przeszkadzają nam w jeździe chociażby Małopolską A4. Tłoczno jest między Bochnią a Podłężem w kierunku Krakowa. No a potem pod samym Krakowem od zjazdu na Zakopiankę aż do wjazdu na płatny odcinek, czyli do Balic. Na płatnej A4 między Krakowem a Katowicami też postoimy. Zwalniamy między Tenczynkiem a Chrzanowem. Mamy też korek na trasie z Tychów do Katowic, to jest 86. No i sporo korków na Zakopiance. Pierwsze między Białym Dunajcem a Szaflarami, potem korki tworzą się w okolicach Stróży i Myślenic, no i wreszcie pod Krakowem na wysokości Gaju i Libertowa. Równoległa do Zakopianki 49 też się korkuje. Zwalniamy między Gronkowem a Nowym Targiem, jadąc z Bukowiny czy Białki Tatrzańskiej na północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut po 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. W naszej aplikacji czytamy: hej, tu Kacper, mam 12 lat, nie wyobrażam sobie jeździć bez kasku. Miałem wypadek i wybiłem sobie ząb, a kask mi uratował głowę, napisał Kacper. Dzięki i dzięki za mądre słowa, Kacperku, życzymy samych bezpiecznych wyjazdów. Ja państwu powiem tyle, że może rzeczywiście warto czasem zastanowić się nad ochroną twarzy. W tych kaskach jest taka możliwość. Kaski dziecięce, rowerowe, leciutkie, a jednak chronią właśnie przed takimi historiami. O kaskach dzisiaj rozmawiamy, bo w ubiegłym tygodniu zaczął obowiązywać przepis, który mówi, że obowiązkowo do 16 roku życia użytkownicy hulajnóg, rowerów, hulajnóg elektrycznych, czyli wszystkich UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, mają do 16 roku życia jeździć w kasku. No i o tym rozmawialiśmy, bo tych rozmów było wiele, ale między innymi z Piotrem Młynarskim, ekspertem rowerowym. No i pytaliśmy to właściwie, jaki to powinien być kask i z czego zrobiony.
1: Kask ma przeznaczenie do jakiejś agresywniejszej jazdy typu enduro downhill, czyli kompek tam troszkę jest więcej, one są grubsze. Natomiast każdy kask, nawet taki rekreacyjny, o którym wspomnieliśmy wcześniej, jest włożony w środka gąbkami. Chodzi o nasz komfort, żeby on też miękko przylegał do głowy, a nie tylko gołym stropione. To jest raz. A dwa, gąbki też fajnie.

0: zasłaniają pod, więc nie leci nam do oczu. Gąbki łatwo odpiąć, bo są przymocowane na rzepy, można je przepłukać pod bieżącą wodą i ponownie zainstalować czyste, świeże.
1: Czyli nie tylko jest to kwestia bezpieczeństwa, ale także estetyki i komfortu, no bo ten komfort nie zalewania oczu potem jest wysoce pożądany, zwłaszcza w upalny dzień.
0: Tak, mi się zdarzyło nieraz, że gdzieś ten płot faktycznie ściekał do oczu. No te gąbki są, pełnią też taką funkcję.
1: Trzeba mieć kask, jaki państwo wybiorą, a tu ten kask, o którym była między innymi mowa na początku, to jest ten kask, który mocniej chroni, czyli ten downhill, czyli taka naprawdę jazda stromym zjazdem gdzieś w górach, no to tutaj już wymagania są znacznie większe. Są też kaski, które chronią potylicę, czyli gdzieś tam niżej schodzą, jeśli chodzi o tył, i to z kolei też przy bardziej ekstremalnej jeździe. Ale ekstremalna, nieekstremalna, zawsze kask trzeba mieć. I ja to uważam, że lepiej dmuchać na zimne i lepiej troszkę mocniejszy, że tak pozwolę sobie ująć kolokwialnie, kask, czyli taki, który więcej chroni, kupić dziecku, bo potem jak już się nauczy jeździć, to będzie trochę inaczej, ale na początek lepiej. Nie wiem, czy państwo pamiętają, czy jeździliście na rowerze z podpórkami tak zwanymi, czyli dodatkowymi dwoma kołami z boku? Ja jeździłem. I to też na początek trzeba było. Potem już nikt w tym nie jeździ. Swoją drogą to opowiedzcie. Wasz pierwszy rower, czy pamiętacie, jaki był? No o kaskach to nie mówimy, bo nie było wtedy, znaczy zależy kiedy mieliście pierwszy rower. Jak ja miałem, to nie było kasków, ale podpórki były, więc ciekawe, kto jeździł rowerem z podpórkami. Łapka w górę i piszemy. Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: 14.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora na wiadomości dla kierowców. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy cały czas występują na A1 między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. 452 kilometr to miejsce, gdzie doszło do dwóch wypadków z udziałem łącznie czterech pojazdów. Samochody stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym. Zablokowana jest trasa do Łodzi, a objazd możliwy jest m.in. równoległą do A1 drogą 91. Uwaga na korki m.in. w okolicach Gdyni, bo problemy pojawiły się między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa w kierunku Gdańska. Na 322 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Służby co prawda już informują, że kończą się utrudnienia, ale prawdopodobnie potrzeba czasu, by rozładował się zator. Od Was także wieści.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. S7 kierunek Warszawa, przed węzłem Nowy Dwór, już się turlamy do Elbląga. Na pasy sznur aut. Szerokości Maciej Kamry.
2: Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. No i zaglądamy teraz na północny zachód, a tam niestety niełatwa sytuacja cały czas między Goleniowem a Szczecinem. Najpierw na S3, potem na A6 korki w kierunku Kołbaskowa.

0: cały czas nam towarzyszą. Jakby tego było mało, pojawiły się problemy na Krajowej 16 między Olsztynem a Biskupcem. W okolicach Barczewa na 11 kilometrze zapalił się autobus. Droga numer 16 Olsztyn-Biskupiec jest zupełnie nieprzejezdna. Problemy także między Piaskami a Zamościem, niedaleko Krasnego Stawu. To 17 i 145 kilometr. Samochód osobowy najechał na tył samochodu ciężarowego. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia i przejeżdżamy tylko jednym pasem. Na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kończymy naszą trasę Koszalin, Wisła Koszalin. Pozdrawiamy Kaśka, Rafał i Oliwier. Też pozdrawiamy i dzięki, że byliście z nami. Każdorazowo jak wsiadacie do samochodu, wiecie co robić. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut do godziny 15. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 39 osób. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje o zachowanie ostrożności nad wodą. Jarosław Zwierzyna mówi, że najwięcej osób ginie w miejscach niezabronionych, ale niestrzeżonych. WOPR cały czas stara się edukować społeczeństwo odnośnie zachowań, które zwiększają bezpieczeństwo nad wodą.
1: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek, nie wskakiwanie do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś skurcz, jeżeli będzie się w kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: W tym roku najwięcej

0: osób utonęło w województwach warmińsko-pomorskim i pomorskim. Mimo że sezon na odpoczynek nad wodą się dopiero rozpoczyna, to od 1 kwietnia, no jak już mówiliśmy, 39 osób utonęło. Głównymi przyczynami utonięć są brawura i alkohol, a także brak umiejętności i kondycji. Jak mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu, do sezonu nad wodą należy się przygotować.
1: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa, a przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Zapraszamy na baseny, ratownicy powiedzą parę słów, jak można się przygotować do sezonu, jak można potrenować swoje techniki. Przygotowanie do wyjazdu nad morze, gdzie my też uczestniczymy oczywiście w działaniach ratunkowych, poprawi bezpieczeństwo przebywania nad wodą.
0: Aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie przypomina, że szczególnie niebezpieczne są rzeki, w których nawet wytrawni pływacy mogą sobie nie poradzić.
2: Tam są wszelkiego rodzaju przykosy, silny nurt. Tutaj jeśli chodzi o Wisłę, ten odcinek warszawski jest zwężony i to jest tak zwany ten gorset, gdzie nurt jest bardzo silny, gdzie to dno jest nieregularne, ono bardzo szybko nam się zmienia na skutek właśnie silnego nurtu i gdzie szczególnie niebezpiecznie jest do tej wody wchodzić nawet na tak zwane pomoczenie sobie stóp.
0: Policjantka podkreśla, że bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Na warszawskim odcinku Wisły w ogóle nie wolno wchodzić do wody. Wiele niestrzeżonych kąpielisk jest też oznaczonych czarnymi punktami. Wchodzenie tam do wody jest skrajnie niebezpieczne. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać, mówić o kaskach. Dużo dzisiaj rozmawiamy, więc gdyby państwo chcieli coś jeszcze do tego od siebie dołożyć, bardzo chętnie poczytamy i posłuchamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. W latach 80. szalałem na rowerze z kolegami z osiedla od rana do wieczora. Jak się przewróciłem, to się otrzepałem, a wszystkie zdarte kolana i łokcie ukrywało się przed rodzicami, bo była awantura. A teraz w dobie elektrycznych rowerków, hulajnóg i innych jednośladów nie wyobrażam sobie dziecka ani dorosłego bez kasku, pisze pan Tomek z Warszawy. Dzięki za ten wpis i czekamy na kolejne wasze głosy, a teraz zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe utrudnienia między innymi napotkamy jadąc z Goleniowa do Szczecina ekspresową trójką i potem na przedłużeniu tej trasy już pod samym Szczecinem między węzłem Kijewo a węzłem Klucz, kierując się do Kołbaskowa. Mamy też spowolnienia na A1, to zwłaszcza na wysokości Torunia i Lubicza, niestety w obie strony. Korek na dojeździe od północy do A1 przed bramkami w Rusocinie. Gdybyście jechali od strony Trójmiasta, też niestety stracicie trochę czasu. Drogowe problemy na A1 także między węzłem a węzłem Częstochowa Południe. 452 km to miejsce, gdzie doszło do dwóch wypadków z udziałem łącznie czterech pojazdów. Samochody stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym. Jezdnia do Łodzi jest zablokowana. Można objechać utrudnienia, kierując się na równoległą do A1 drogę 91. Kończą się powoli problemy na S8 w okolicach Wyszkowa, między węzłem Lucynów a węzłem Mostówka. Uwaga jeszcze na ewentualne pozostałości po tych utrudnieniach, czyli rozładowujące się korki, ale nie powinniśmy już napotkać żadnych zwężeń. Wcześniej zdarzyły się dwa pojazdy i stały na lewym pasie. Zablokowana jest całkowicie krajowa 16 między Olsztynem a Biskupcem. Nie przejedziemy w okolicach Barczewa po pożarze autobusu. Można jechać objazdem, na przykład lokalnymi trasami przez takie miejscowości jak Słupy, Biedowo i Rejczuchy. I jeszcze 17 w Lubelskiem, trasa Piaski-Zamość, okolice Krasnego Stawu. Na kilometrze 145 osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego. Trzy osoby są poszkodowane. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC.

0: Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 15. Kierunkowska. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Toruniu 25 stopni, najchłodniej w Szczecinku 16 stopni. A synoptycy zapowiadają, że dziś do końca dnia mogą w Polsce pojawiać się burze, deszcz i grad.
2: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu.
0: Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, 24 stopnie w centrum kraju i do 26 stopni na południowym wschodzie. Jutro więcej słońca i przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie. 22-24 stopnie pokażą termometry w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli Państwo są w tej chwili gdzieś w okolicach, gdzie właśnie pojawiły się burze lub deszcz, to proszę do nas pisać. Ostrzeżemy innych, którzy wybierają się w tę trasę. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry PLK, pozdrowienia dla całego radia i przyjaciół Moniki i Rafała z Wałcza, obecnie podróżujących w ulewie na A1, na wysokości Radomia, na koncert Dawida P. No, czyli jest ulewa i tych ulew w Polsce dzisiaj jest dość dużo i jeszcze będzie, a to były pozdrowienia od Moniki i Pawła. Też pozdrawiamy, dziękujemy, no i jedziemy dalej, sprawdzamy jak w tej chwili wygląda sytuacja na drogach. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo drogowych problemów, między innymi napotkają je ci, którzy jadą A1 na północ, między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. 452 kilometr to miejsce, gdzie doszło do dwóch wypadków z udziałem łącznie czterech samochodów. Pojazdy stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym, no i mamy niestety blokadę w kierunku Łodzi. A zatem na wysokości węzła Woźniki najpóźniej warto byłoby kierować się do drogi krajowej 91, czyli do trasy równoległej wobec autostrady A1. A4 z kolejnymi dziś problemami. Tym razem na trasie od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Na 131 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Stoją na lewym pasie i blokują ten pas w kierunku Wrocławia. Zupełnie nie da się przejechać trasą numer 16 między Olsztynem a Biskupcem. Problemy są po pożarze autobusu w okolicach Barczewa. Objedziemy tę drogę przez Słupy, Biedowo i Rejczuchy, czyli kierując się na trasy lokalne. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać w Lubelskiem trasą numer 17 między Piaskami a Zamościem. W okolicach Krasnego Stawu na 145 kilometrze osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego. Trzy osoby są poszkodowane w wyniku tego wypadku. W Lubelskiem pozostajemy jeszcze przez chwilę, bo pojawiły się także problemy między Szczebrzeszynem a Zamościem. Krajowa 74 jest zablokowana w okolicach Bodaczowa po zdarzeniu auta osobowego z karetką. 5 osób zostało rannych. Służby zabezpieczają miejsce tego zdarzenia, a miało ono miejsce na 257 kilometrze. Zalecany jest objazd lokalną drogą przez miejscowość Brody Duże. No i na koniec S61, trasa Stawiski-Szczuczyn. Tutaj na 92 kilometrze przewrócona ciężarówka w pasie drogowym blokuje nam przejazd w kierunku Suwałk, a także trwa przeładowywanie przewożonego przez ciężarówkę towaru. Mieliśmy kończyć, ale dostaliśmy informację dosłownie minutę temu na propos trasy numer 8 między Kłodzkiem a Wrocławiem, a zatem też warto dodać do drogowego raportu, że są problemy na 103 kilometrze drogi numer 8 po zderzeniu czterech pojazdów. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trzeba będzie pojechać na objazd drogami lokalnymi, bo przypominam, trasa Kłodzko-Wrocław, czyli Krajowa 8 jest nieprzejezdna na wysokości Wierzbic na 103 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 15.20. Piszecie w naszej aplikacji przed Czosnowem S7 do Warszawy, korek 25 minut i wypadek. Pisze Grzegorz ze Skody RS. Pozdrawiamy i dziękujemy. No tak, powroty z weekendu. Zwykle to tak właśnie wygląda. I wypadków, i kolizji, i korków nie brakuje. Tymczasem ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych to dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierowców.
1: Tylko wczoraj doszło do 66 wypadków drogowych. Jeden z najtragiczniejszych miał miejsce w podwarszawskich Ząbkach. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Służby zatrzymały już sprawcę. Mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, 37-latek, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, przeznaczonego tylko do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Sprawca jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania.
1: Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z urlopu.
0: My też do tego apelu się dołączamy. Proszę jechać ostrożnie, uważać na siebie, zwłaszcza że pogoda dzisiaj nie sprzyja takim dłuższym podróżom. Proszę pamiętać o włączeniu świateł mijania, nie do jazdy dziennej, bo one nie wystarczają. No i o zachowaniu należytej odległości między pojazdami. Przypominam, że ta wymagana przez przepisy to połowa prędkości wyrażona w metrach, ale tak naprawdę jak jest mokro, zwłaszcza te pierwsze chwile po rozpoczęciu opadów, warto jednak tą odległość zachować większą i dać sobie szansę na jakieś hamowanie w razie sytuacji awaryjnej, bo nie zawsze możemy awaryjnie ominąć pojazd, który przed nami gwałtownie się zatrzyma, więc lepiej tak na wszelki wypadek dojechać później, ale dojechać. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja czeka, zapraszam.

0: 15.30, PRK, Polskie Radio Kierowców. Kolejny wpis z naszej aplikacji. Obwodnica Olsztyna w kierunku Augustowa. No i mamy zdjęcie, które pokazuje, jak to wygląda. To ja państwu piszę. Po prostu prawie pusto. Cztery auta widać na takim odcinku kilkusetmetrowym i to, co ciekawe, na obydwu pasach. Czyli nie wszędzie jest tłoczno. Ale jednak mimo tego są miejsca, gdzie jest tłoczno, gdzie są wypadki, kolizje i gdzie jest ślisko na drogach, bo pada. W związku z tym dzisiaj szczególnie zależy nam na informacjach od państwa, a my to wszystko sumujemy i przekazujemy, no nie tylko to, co państwo przysyłają, ale to również w tym się znajduje. Patryk Bedliński teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, niestety dziś dużo drogowych problemów. Między innymi napotkamy je jadąc A1 między Częstochową a Woźnikami. I korek niestety w obie strony. To dlatego, że między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe doszło do dwóch wypadków, w których brało udział łącznie cztery pojazdy. Samochody stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym. No a jezdnia do Łodzi pozostaje całkowicie zablokowana. To kilometr 452. Tutaj jako objazd może posłużyć 91. Na A4 problemy w Dolnośląskiem, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, 131 km. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych na lewym pasie zablokowany jest właśnie ten lewy pas w kierunku Wrocławia. S5, tutaj problemy napotkają ci, którzy są między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz Zachód, na pasie w kierunku Trójmiasta między innymi. 68 km ekspresowej piątki, okolice Pawłówka, to jest miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału, no i właśnie jeden pas w kierunku Trójmiasta między innymi mamy zablokowany. Między węzłem Chwaszczyno a węzłem Miszewo problemy na ekspresowej siódemce w Pomorskiem. Na drugim kilometrze zepsuła się laweta, trwa wymiana koła, no i przez to zablokowany jest jeden z pasów S7 w kierunku Żukowa. Zupełnie nie przejedziemy dolnośląskim odcinkiem Krajowej 8. Kłodzka

0: Wrocław. Problemy są w okolicach Wierzbic na 103 kilometrze. Po zderzeniu czterech pojazdów dwie osoby są poszkodowane. Trzeba będzie pojechać na objazd drogami lokalnymi. Trzeba także objeżdżać Krajową 16, bo ta jest nieprzejezdna między Olsztynem a Biskupcem. W okolicach Barczewa zapalił się autobus. Objedziemy to wszystko przez Rejczuchy, Biedowo i Słupy. Jednym pasem na zmianę jedziemy w Lubelskiem na trasie Piaski-Zamość. To 17. W okolicach Krasnego Stawu na 145 kilometrze osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego. Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, a pięć osób zostało rannych w innym wypadku w Lubelskiem, tym na trasie Szczebrzeszyn-Zamość. To jest droga krajowa 74 i jej 257 km, czyli Bodaczów. Po zderzeniu samochodu osobowego z karetką jest blokada, służby zabezpieczają miejsce zdarzenia, a objazd zalecany jest drogą lokalną, m.in. przez Brody Duże. Na koniec 61, trasa ekspresowa na odcinku Stawiski-Szczuczyn i 92 km. Mamy zwężenie w kierunku Suwałk, bo przewróciła się ciężarówka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 16. Mimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale w niektórych miejscach średnie. Specjaliści przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa.
1: Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
2: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
1: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
3: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
1: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa.
0: No i właśnie, niby pada, ale tak sobie pada, bo jak się okazuje, nie tylko w lasach jest sucho, bo rolnicy też narzekają i mają powody, sam widziałem. Gleba jest sucha jak pieprz i trzeba ciągle podlewać, ale też okazuje się, że nie bardzo jest skąd wziąć wodę do tego podlewania i jest to sytuacja wysoce skomplikowana. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej, ale tak czy owak, na razie dzisiaj mamy do czynienia po pierwsze z suszą i uważamy, bo możemy niechcący spowodować pożar lasu, ale po drugie z tym deszczem, burzą i wiatrem. Także to taki, można powiedzieć, dwubiegunowa pogoda dzisiaj się utrzymuje. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać, jak Państwu się podróżuje. Mogą Państwo również informacje głosowe nagrywać. Powroty z weekendu, długiego weekendu czerwcowego powodują, że na drogach zrobiło się naprawdę bardzo ciasno. Uważajcie na siebie.

0: Za 10 minut będzie 16. PRK, Polski Radio Kierowców. Kolejny wpis od was. Duże utrudnienia w ruchu na S7. Trzcianka do Wola Rasztowska. Uważajcie na siebie i piszcie do nas dalej. Czekamy na informacje z dróg. No a teraz informacje od nas zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o trasę między Trzcianką a Wolą Rasztowską, czyli S8, no to mamy korek bardzo wyraźny. On zaczyna się tworzyć już między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem i utrzymuje się prawie do okolic Radzymina, czyli szerzej patrząc korkuje nam się dojazd od Ostrowi Mazowieckiej do stolicy. Dojazd do Warszawy niełatwy też od Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj S7 korkuje się bardzo wyraźnie do okolicy Czosnowa. No i potem przedłużenie tej trasy także na wysokości chociażby Łomianek, czy już w Warszawie na wysokości Młocin. Ale drogowe problemy także na A1 między Woźnikami a węzłem Częstochowa Południe. 452 km to jest miejsce, gdzie doszło do dwóch wypadków z udziałem łącznie czterech samochodów. Pojazdy stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym, no a przez to mamy blokadę w kierunku Łodzi, którą można objechać na przykład kierując się do 91. Powinno już poprawiać się na Dolnośląskiej A4, bo mamy komunikat od drogowców o zakończonych utrudnieniach między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Wcześniej na tej trasie zderzyłyby się trzy pojazdy osobowe i zajmowały lewy pas. Ekspresowa piątka, trasa między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz Zachód. Tam mamy zwężenie w kierunku Trójmiasta po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. S7, trasa między węzłem Chwaszczyno a węzłem Miszewo. Tam z kolei zwężenie z powodu problemów z lawetą. Trwa wymiana koła w tym pojeździe, no i przez to jeden z pasów do Żukowa jest zablokowany. Wieści od was także płyną.
3: Witam mobilki, Zbyszek z Seata. Na drodze krajowej numer 8 na wysokości na kilometrze 103, to jest przed Kobierzycami, doszło do zdarzenia. Trzy jednostki straży pożarnej, dwa samochody skasowane, korki w obie strony się tworzą, także jak możecie, szukajcie objazdów.
2: Drogowcy informują, że zderzyły się w sumie cztery pojazdy osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane. No i trzeba skierować się na lokalne objazdy, bo trasa Kłodzko-Wrocław została zablokowana po tym wypadku. Nieprzejezdna także Krajowa 16 Olsztyn-Biskupiec niedaleko Barczewa. Tam zapalił się autobus i stąd problemy, a objedziemy to przez Biedowo i Rejczuchy drogami lokalnymi. Ruszamy jeszcze do województwa lubelskiego, bo tam problemy na dwóch trasach. Piaski-Zamość i Szczebrzeszyn-Zamość. To 17 i 74. Na tej pierwszej trasie w okolicach Krasnego Stawu osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego i został wprowadzony ruch wahadłowy. Natomiast na trasie między Szczebrzeszynem a Zamościem zupełnie nie ma przejazdu. Problemy są w okolicach Bodaczowa po zderzeniu samochodu osobowego z karetką. 5 osób zostało poszkodowanych. Miejsce zdarzenia zabezpieczają służby.

0: a zalecany jest objazd drogą lokalną przez miejscowość Brody Duże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Otóż to i to bardzo ważne dzisiaj. Co dzieje się na drogach? Proszę do nas pisać, proszę o nas pamiętać. Tymczasem 16. Kierunkowskaz. Zapraszam, Marcin Koczyba.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No pada chyba w całej Polsce już prawie, bo nie widzę żadnych miejsc, gdzie nie byłoby chmur. Może są takie miejsca, gdzie jest pochmurno, ale jeszcze nie pada. No dobrze, tam powiedzmy rejon Rzeszowa może być trochę więcej przyjaśnień, a poza tym im dalej na północ i zachód, tym gorzej. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia taka właśnie pogoda się utrzyma, będzie i deszcz, i burze, w czasie burz opady do 20 mm. No a w nocy ciąg dalszy, bo troszkę co prawda burze będą zanikać, ale wciąż jeszcze i deszcz, i te burze mogą nam się przytrafić. Wiatr do 70 km na godzinę w czasie burz, a nocą w czasie deszczu do 10 mm spadnie wody, więc no, to już o połowę mniej tego, co jeszcze teraz po południu może się przytrafić. Nad ranem pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna od 10 na południu do 14 na północy, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 8 do 10 stopni.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 16 ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są problemy na A1C między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. To kilometr 452. Tam doszło do dwóch wypadków z udziałem łącznie czterech pojazdów. W ich wyniku jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Można zjechać węzłem Woźniki i skierować się na objazd drogą 91, czyli trasą równoległą do A1, między innymi przez Kozie Głowy i Kolonię Poczesną. Korek mamy na bramkach w Nowej Wsi pod Toruniem w kierunku Łodzi. To też A1. Tutaj czeka się dłużej niż 15 minut. Korkuje się także A4, między innymi na płatnym odcinku z Krakowa do Katowic. Tłoczno jest między Tenczynkiem a Chrzanowem. Korek także pod Krakowem na A4, głównie w kierunku Katowic. Zwalniamy od zjazdu na Zakopiankę do okolicy Balic. Zator na A4, również między Strzelcami Opolskimi a Łanami. Tutaj także korkuje się w kierunku Katowic. A w Dolnośląskiem zatory również towarzyszą kierowcom na A4. Zwalniamy w kierunku Wrocławia między Udaninem a Kostomłotem i w okolicach Kątów Wrocławskich. Uwaga na S5. Między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz Zachód na 68 kilometrze osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Skutek to zwężenie w kierunku Trójmiasta. Powinny już kończyć się problemy na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Wrocławiem w okolicach Wierzbic. Dwie osoby zostały tam poszkodowane w wyniku zderzenia czterech pojazdów. Była blokada i były korki. Na trasie numer 16 Olsztyn-Biskupiec wciąż blokada utrzymuje się na wysokości Barczewa. To po pożarze autobusu. Objedziemy przez Słupy, Biedowo i Rejczuchy, kierując się na trasy lokalne. W Lubelskiem problemy między Piaskami a Zamościem. W pobliżu Krasnego Stawu na 145 kilometrze drogi numer 17 osobówka najechała na tył samochodu ciężarowego. Trzy osoby zostały poszkodowane. Przejechać można, ale jednym pasem naprzemiennie. Między Szczebrzeszynem a Zamościem zupełnie nie da się przejechać, bo w okolicach Bodaczowa na 257 kilometrze miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z karetką i aż 5 osób zostało rannych. 74 jest tam zablokowana, a służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Można pojechać drogą lokalną, na przykład przez miejscowość Brody Duże. No i sprawdźmy jeszcze Zakopiankę. Ta dzisiaj korkowa.

0: Zdecydowała się bardzo wyraźnie, ale na szczęście to już chyba za nami. Przynajmniej na tym południowym odcinku w miarę czysto między Poroninem a Nowym Targiem. Bardziej na północ, no niestety korków trochę jest. Między Myślenicami a Krakowem musimy zwolnić, mijając Jawornik, no i potem na wysokości Libertowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 16.20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pożar autobusu na najważniejszej arterii warmińsko-mazurskiej na trasie krajowej numer 16. Autokar zapalił się na wysokości Barczewa między Olsztynem a Brągowem i o tym właśnie opowiadała oficer prasowa olsztyńskiej policji komisarz Anna Balińska.
1: Droga krajowa numer 16 na wysokości Barczewa jest całkowicie zablokowana. Doszło tam do pożaru autobusu, prawdopodobnie w wyniku awarii pojazdu. Kierowca jechał sam, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, policjanci kierują na objazdy przez Barczewo i Wrócikowo.
0: Proszę uważać, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia, ale na pewno potrwają. Wpis od Państwa, zawsze pytamy Was o drogę, ale tym razem mamy dla Was tylko pozdrowienia ze słonecznej Italii, a dokładnie z Lignano, no i tak dalej. Pozdrawiają stali słuchacze Marzena i Jacek, dzisiaj w towarzystwie Huberta i Alicji. Trzymajcie się, no i fajnie, że macie piękną pogodę. Italia jest cudowna o każdej porze roku, więc na pewno będziecie zachwyceni.

0: A ja pozdrawiam z mojego tarasu w Kietrzu. W nocy wróciłem z cudownej Chorwacji i już zaczynam myśleć, kiedy znowu tam wrócę. Pozdrawiam całe radyjko PRK, które towarzyszyło mi podczas mojej podróży Bondar. Tak podpisał się nasz słuchacz. Pozdrawiamy i cieszymy się, że możemy wam towarzyszyć na wszystkich drogach. No i fajnie, że odpoczęliście trochę, bo po to są te weekendy, żeby odpocząć, żeby coś zobaczyć. A Chorwacja, byłem tam 2 razy i wróciłem za każdym razem zachwycony. Jest rzeczywiście piękna. Oczywiście możecie do nas pisać, jak spędziliście ten weekend, dokąd wyjeżdżaliście, bo nie było tego czasu aż jakoś bardzo dużo, ale wystarczająco, jak się okazuje, żeby odwiedzić Chorwację. Teraz zaglądamy na drogi, te w Polsce, w szczególności Patryk Bedliński zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przyglądamy się m.in. A1, między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. Tam po 2 wypadkach z udziałem łącznie 4 pojazdów mamy blokadę w kierunku Łodzi. To kilometr 452. Można zjechać węzłem Woźniki i skierować się do 91, m.in. na objazd przez Kozie Głowy i Kolonię Poczesną. Korek mamy także na bramkach w Nowej Wsi pod Toruniem. Tutaj zwłaszcza w kierunku Łodzi zwalniamy bardzo wyraźnie, a według służb czeka się dłużej niż 15 minut. Sporo korków na A4, m.in. na płatnym odcinku prowadzącym z Krakowa do Katowic. Zwalniamy konkretnie od Tenczynka do okolic Chrzanowa. Zatory także pod Krakowem na A4, to zwłaszcza w kierunku Balic i dalej do Katowic. Mamy także drogowe problemy z przejazdem A4 w Dolnośląskiem, to między Udaninem a Kostomłotami i potem w okolicach Kątów Wrocławskich. Szerzej patrząc, na trasie z Legnicy do Wrocławia. Nie do końca płynnie, także na S5 między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Zachód. Na kilometrze 68 pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału i zablokowany jest przez to jeden z pasów w kierunku Gdańska. Na S6 korkuje się między węzłem Gdańsk-Południe a bramkami w Rusocinie. To dotyczy tych, którzy od strony Trójmiasta próbują jechać w kierunku centrum kraju. Na S8 zator między Wyszkowem a Radzyminem i tutaj widać wzmożony ruch w kierunku Warszawy. Krajowa 16 nieprzejezdna między Olsztynem a Biskupcem. Powodem jest pożar autobusów w okolicach Barczewa. Objedziemy drogami lokalnymi, między innymi przez Rejczuchy i Biedowo. Jednym pasem na zmianę trzeba było jechać między Piaskami a Zamościem w pobliżu Krasnego Stawu. Teraz jedziemy już płynnie całą szerokością jezdni. No i jeszcze jedna trasa w Lubelskie to 74 Szczebrzeszyn-Zamość. W okolicach Bodaczowa są problemy po tym, jak pojazd osobowy zderzył się z karetką. 5 osób zostało poszkodowanych. Jest blokada na kilometrze 257, a objedziemy to między innymi drogą lokalną przez miejscowość Brody Duże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę do nas pisać i opowiadać, jak sytuacja na drogach wygląda w miejscu.

0: 20 minut do 17. PRK, Polskie Radio Kierowców. Teraz trochę o historii będzie. Początki motoryzacji i jak to się w ogóle stało, że motoryzacja powstała? Po co? Gdzie należy szukać jej genezy i najważniejszych twórców? Dlaczego samochody tak szybko zawojowały świat i zastąpiły inne środki transportu, przede wszystkim konie? A dlaczego nie wyeliminowały kolei? Czy rozwój cywilizacji XX wieku byłby możliwy bez samochodów? Prawda, że sporo pytań. O tym mówił w Polskim Radiu Kierowców Jerzy Lemański, Narodowe Centrum Techniki w Warszawie.
1: Zawsze, od samych czasów jeszcze prehistoryczny człowiek zawsze myślał o tym, jak, co zrobić, żeby poruszać się szybciej, prawda? No, w dawnych czasach na początku to jak chciał szybciej, to mógł biec najwyżej. To było wszystko. Potem udało mu się...
2: Zamyślić koło.
1: No, najpierw zwierzęta.
2: Najpierw zwierzęta,
1: musiał,
2: tak.
1: Prawda?
2: Osiodła różnie... konia najpierw.
1: Tak, konia. W różnych szerokościach geograficznych różnie to było. Tak, były osła, ewentualnie gdzieś tam lamę, wielbłąda, prawda, czy nawet słonia. No i dopiero potem zostało wynalezione koło, chociaż niekoniecznie ono było warunkiem, żeby usprawnić transport, dlatego że było też coś takiego jak transport wodny i on był pierwszy. Człowiek usiadł po prostu na jakąś kłodę drzewa, która płynęła rzeką i zobaczył, że ładny kawałek podpłynął z prądem za darmo. I to był tak naprawdę pierwszy środek transportu wodnego. Potem tę kłodę tam wydrążył, powstała dłubanka, prawda? I co spowodowało, że człowiek musi się poruszać, ale z wykorzystaniem rzek. Natomiast jeśli chodzi o transport lądowy, rzeczywiście były to konie, a potem po wynalezieniu koła powstawały pierwsze pojazdy. I te pojazdy królowały właściwie do XIX wieku. Zawsze były to pojazdy napędzane siłą mięśni nie ludzkich, tylko siłą mięśni zwierząt. I tak było aż do wynalezienia silnika. Chociaż pierwszy samochód to się pojawił jeszcze w roku wieku XVIII, rok 1769, kiedy dopiero raczkował silnik parowy. I zainstalowano taki silnik. Major armii francuskiej Mikołaj Cugnot zbudował pojazd, który napędzał silnik parowy, ale do samochodu to było dosyć daleko, dlatego że to było wielkie urządzenie, wielki silnik z wielką bańką. W tę bańkę wlewano wodę, należało rozpalić ognisko, wodę podgrzać, czekać aż się para...
2: Pod spodem, pod samochodem.
1: Tak, pod samochodem, czekać aż się woda dojdzie do temperatury 100 stopni, powstanie para i ta para chcąc się wydostać, tak jak w garnku, jak gotujemy zupę, no to para porusza pokrywkę. Tutaj nie było pokrywki, więc para mogła się wydostać przez taką małą rurkę, poruszając tłoki w cylindrach. Co z kolei zmieniano ruch posuwisty na ruch obrotowy i ten samochód jechał. Jechał to może dużo powiedziane, bo on...
2: Przejeżdżał, dopóki ta para się nie wyczerpała.
1: Tak, dobrze pan mówi. On w ogóle osiągał prędkość około 4 km na godzinę maksymalną i przejeżdżał 200 metrów, 200-300 metrów, po czym woda stygła. No i znowu trzeba było zebrać chrust, rozpalić ognisko, poczekać aż się woda zagotuje, uzyskać ciśnienie i tę parę wykorzystać do napędu i następne 4 km na godzinę przez 200 metrów i koniec i znowu i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie było zbyt efektywne urządzenie. Niemniej jednak było efektowne, bo dymiło, kopciło, hałasu robiło mnóstwo. Napoleon kombinował, żeby wykorzystać, dlatego że do zwykłego transportu taki samochód się nie nadawał, bo tak naprawdę piechotą chodziliśmy szybciej, ale Napoleon wykorzystać chciał to, ponieważ urządzenie było powolne, ale dość silne i wykorzystać do ciągnięcia na przykład armat, różnego rodzaju dział, które już wtedy istniały,

0: pod górę, na jakieś miejsca, prawda, strategiczne i z tym taka maszyna by sobie doskonale radziła, ale do tego nie doszło.
1: I takie to były początki motoryzacji i jej rozwoju. Z Jerzym Lemańskim z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie rozmawiał Robert Kilen.

0: 10 minut do 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy przez Polskę, która w deszczu, miejscami nawet i grad się pojawia. Także uważajcie na siebie, bo warunki drogowe dzisiaj nas nie rozpieszczają. Proszę bardzo, kolejne wpisy od państwa. Trasa z Roztocza w kierunku Warmii. Bardzo przyjemna, troszkę koło Warszawy było ruchu, ale spokojnie przejechaliśmy. Natomiast współczuję tym, którzy właśnie z Mazur czy z nadmorza wracają teraz do Warszawy. Już mega stoi korek. Pozdrawiam serdecznie, Michał z Warmii. Też pozdrawiamy i słuchamy Patryka Bedlińskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja mogę jedynie potwierdzić, że są problemy z wyjechaniem chociażby od Trójmiasta w kierunku autostrady A1 i o tym mówią nasi słuchacze.
3: Witam, zdarzenie wypadkowe przy wjeździe na autostradę A1 przy Rusocinie. Pozdrawiam, Pablo z Hyundai'a. Bardzo duży korek wyjeżdżając od Gdańska w stronę autostrady przy bramkach wyjazdowych na A1.
2: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. No i to nie jedyne miejsce, gdzie na A1 są problemy, bo kolejne to trasa między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. Na kilometrze 452 doszło do dwóch wypadków, w których brały udział cztery pojazdy. Trasa do Łodzi pozostaje zablokowana. Można zjechać węzłem Woźniki i skierować się na objazd 91 przez Kozie Głowy i przez Kolonię Poczesną. Uwaga także na korki na takich trasach jak Krajowa 20 między Kościerzyną a Żukowym, tutaj za Szymbarkiem musimy bardzo wyraźnie zwolnić, czy też S8. Tutaj korkuje się dojazd od Wyszkowa w kierunku Warszawy, między Wyszkowem a Radzyminem. Powolna jazda, ale gdyby kierowcy chcieli objechać to na przykład Krajową 50, to też niestety nie będzie łatwo, bo na wysokości Łochowa i potem w Stanisławowie czekają nas również drogowe zatory. Korek mamy na 7, na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego w kierunku stolicy. Sam Nowy Dwór, ale też okolice Czosnowa, to są te miejsca, gdzie korki na pewno napotkamy. Poza tym problemy na S5 między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz Zachód. Na 68 kilometrze osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału, blokując jeden pas tej jezdni, którą jedziemy między innymi do Trójmiasta. Nieprzejezdna pozostaje trasa Olsztyn-Biskupiec w okolicach Barczewa. Po pożarze autobusu objedziemy przez Rejczuchy i Biedowo, czyli kierując się na drogi lokalne. No i trasa Szczebrzeszyn-Zamość z problemami. Tutaj w okolicach Bodaczowa po zderzeniu osobówki z karetą 5 osób zostało rannych, a zalecany objazd przez służby to na przykład lokalna trasa przez Brody Duże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.

czytamy w naszej aplikacji. Właśnie wracamy z pięknego weekendu, który spędziliśmy w Stanicy Wodnej w Dziwiżynie. Urocze miejsce. Wracamy do Zielonej Góry. Jesteśmy na wysokości Szczecina i Korki. Plus 18 minut. Do tego przymusowy postój na ładowanie elektryka. Plus 11 minut. I robi się późno. Nie spieszymy się w myśl zasady pośpiech upokarza. Pozdrawiamy Daria, Kornel, Patryk, Karol. Też pozdrawiamy. I rzeczywiście trzeba być wyznawcą tego powiedzenia, że pośpiech upokarza, więc spokojnie i tak dojedziemy. Prędzej czy później. Nie musi być prędzej. Jedziemy dalej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 17. Ruszamy dalej. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i trzeba uważać dzisiaj na pogodę, bo jeszcze przez kilka godzin może być burzowo i deszczowo. Jeśli chodzi o temperatury, to w tej chwili 25 stopni w Tarnowie, najcieplejsze miejsce w Polsce, i najchłodniejsze miejsce to Lęborg, tam stopni 15, pokazują termometry. Nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, no a można powiedzieć w skrócie zmienne. Trochę chmur, trochę deszczu, jeszcze takie wybrzmiewające burze, czyli ich końcówka. Suma opadów do 10 mm, czyli to już nie będą jakieś gwałtowne opady, ale jednak mogą się przytrafić. Nad ranem mgła, to na to trzeba uważać. Temperatura od 8 do 10 stopni, a na przeważającym obszarze do 14, tak, bo do 10 w rejonach podgórskich. No, sytuacja biometeo niekorzystna, jak słychać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, przywitam się, Kuba Hanak. Lekko spóźniony, ale jestem. Pokonała mnie droga z Krakowa do Warszawy. Już dawno tyle nie jechałem. 4 godziny, Emilia.
1: 4 godziny. No to powiem ci, że ja też tutaj akurat przybyłam o czasie, ale to chyba tylko dlatego, że po prostu na jedynej ulicy w Warszawie, którą ja akurat jechałam, nie było korka, a widzę, że się tyle dzieje, że to będzie bardzo intensywny dyżur.
0: Dzieje się, dzieje. Będziemy o tym mówić państwu, żeby omijać te miejsca, gdzie ewentualnie korki mogą się przydarzyć. Kolizji też po drodze sporo, ale o tym już właśnie Emilia Kleszczewska, bo 10 po 5.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Najpierw o tym, gdzie mamy informacje od służb. Autostrada A1 między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. 452 km. Doszło do 2 wypadków z udziałem łącznie 4 pojazdów. Jezdnia w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana. Można zjechać węzłem Woźniki i skierować się na objazd drogą 91, dokładniej przez Kozie Głowy i Kolonię Poczesną. Korek także na bramkach w Nowej Wsi pod Toruniem w kierunku Łodzi. Czeka się dłużej niż 15 minut. No i S5, węzeł Miedzyń, węzeł Bydgoszcz Zachód w pobliżu miejscowości Pawłówek, województwo kujawsko-pomorskie, 68 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dalej S6 między węzłem Gdańsk Południe a bramkami w Rusocinie. Tam także obserwujemy naprawdę spory ruch. Korkuje się S8 Wyszków Radzymin, droga krajowa numer 16 Olsztyn-Biskupiec w pobliżu miejscowości Barczewo. Jest pożar autobusu, droga jest całkowicie zablokowana i objazd mamy przez miejscowości Słupy, Biedowo oraz Rejczuchy. I jeszcze droga krajowa numer 74, odcinek Szczebrzeszyn-Zamość w pobliżu miejscowości Bodaczów, 257 km. Tam zderzył się samochód z karetką. No niestety wiemy, że 5 osób aż jest rannych i droga także jest całkowicie zablokowana. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i jeżeli chodzi o objazd, to droga lokalnymi można to zrobić przez miejscowość Brody Duże.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut prawie po godzinie 17. Jedziemy na luzie w dobrą stronę dzisiaj do 22. Zapraszam państwa, będziemy odczarowywać check engine, tą kontrolkę, która pokazuje się nam w samochodach, ale porozmawiamy też o tym wypadku tragicznym, który miał miejsce wczoraj w Ząbkach koło Warszawy. Zostańcie z nami, nasza aplikacja działa, można się w niej wypowiadać albo pisemnie, albo głosowo.

0: 20 minut po godzinie 17, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Tu na luzie w dobrą stronę, niedziela, dzisiaj mamy 7 dzień czerwca, a z nami Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Poprosiłem cię, Pawle, o to, żebyś skomentował to, co wydarzyło się wczoraj w okolicy Ząbek, w okolicy Warszawy, czyli ten tragiczny wypadek dwóch samochodów, samochodu taksi, to była Honda, z tego co pamiętam, i czarnego Audi, które próbowało przemknąć przez skrzyżowanie na wprost. Jawi mi się takie porównanie do sytuacji sprzed tygodnia, kiedy to na stołecznych drogach zginął motocyklista, który okazał się potem policjantem Komendy Głównej Policji. Bardzo podobny manewr wykonał kierowca. Tam wykonał z lewego pasa na skrajny prawy, a tutaj ze skrajnego prawego chciał albo skręcić w lewo kierowca taksówki, albo zawrócić na tym skrzyżowaniu. To porównanie jest o tyle trafne, że w obydwu wypadkach zginęli uczestnicy, albo przynajmniej nie wszyscy, ale niektórzy z uczestników tych wypadków. No i ta zmiana pasa, taka nagła przed samym skrzyżowaniem, na liniach ciągłych. Przecież taka zmiana pasa to jest to najgorsze, co można zrobić w takim momencie.
1: To znaczy sytuacja, którą nawet dosyć ciężko skomentować. Zmiana pasa, właściwie zmiana pasów należałoby tutaj powiedzieć, bo nie było to przeskoczenie pomiędzy lewym a prawym pasem, przy dwóch pasach tylko. Kwestia jakby tego, że ten manewr był dosyć być może ciężki do przewidzenia przez innych użytkowników ruchu drogowego. To, że czasem jak popełnia się błąd i się skręci nie w tą uliczkę, albo nie wiem, nawigacja gdzieś tam ma opóźnienie i za późno nam daje znać, że powinniśmy skręcić, no więc próbujemy nie do końca z przepisami zgodnie ten ewentualny błąd poprawić, absolutnie nie oznacza, że mamy prawo do robienia takich rzeczy, tym bardziej, że nie jesteśmy na drodze sami. I tutaj i w jednym i w drugim przypadku bardzo dokładnie to widać. Czyli to, że nam się śpieszy, my chcemy, my zmieniliśmy koncepcję, my zmieniliśmy plan, my zmieniliśmy trasę i zamiast skręcić w prawo, chcemy zawrócić w lewo. Takich rzeczy po pierwsze robić nie wolno, bo jak zresztą widać, może mieć to wręcz fatalne, żeby nie powiedzieć tragiczne skutki. Natomiast druga rzecz, ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tutaj mówię o tej sytuacji w Ząbkach. Co prawda nie ma jeszcze oficjalnych informacji dotyczących tego, z jaką prędkością poruszało się Audi, czyli jakby zwrócenie uwagi nie na auto, które bezpośrednio wywołało całą sytuację. Natomiast kwestia zasad ruchu drogowego, nieprzekraczanie ciągłej linii, to jest jedna rzecz i tego fajnie by było oczywiście pilnować. I tutaj mamy i w jednym i w drugim przypadku takie naruszenie. Natomiast druga rzecz to prędkość. Rzecz, która pojawia się notorycznie, cyklicznie, powtarzana jak mantra, że jeżeli jedziesz za szybko, to możesz nie zdążyć zauważyć, możesz nie zdążyć zareagować. Natomiast tam na tym odcinku, mówię o tym przypadku w Ząbkach, tam jest bodajże 70 km na godzinę. Natomiast wydaje mi się, absolutnie nie mam pewności, bo nie mam radaru w oku, że to Audi, które przez to skrzyżowanie próbowało przejechać na zielonym świetle, tu jak najbardziej pełna zgoda, jechało chyba trochę, żeby nie powiedzieć zdecydowanie szybciej. Więc jakby za całe zdarzenie winę ponosi ten kierowca, który w sposób niedozwolony wykonywał operację zawracania zamiast skrętu w prawo, czyli przecięcie tych pasów. Natomiast za ewentualny końcowy skutek całego wydarzenia, myślę, że współudział ma prędkość, czyli działanie kierowcy Audi.
0: Tomek Wawa napisał, że to nie Honda, tylko Toyota Prius, taksówka. Być może, natomiast myślę, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia w tym momencie, czy to była Honda, Toyota.

0: Toyota, czy może Nissan. Chodzi o to, że taki manewr przed samym skrzyżowaniem to jest absolutnie... brakuje mi słów, które mógłbym użyć w trakcie audycji radiowej. Natomiast to jest kompletna głupota, bo nawet jeżeli ktoś zdążyłby włączyć kierunkowskaz, który w ogóle w tej sytuacji to jest i tak już musztardą po obiedzie, to manewr, sam manewr w takim miejscu z prawego skrajnego pasa na lewy skrajny, czy to skręt, czy zawracanie, to no nie mieści mi się to w głowie. Nie widziałem takiej sytuacji, z wyjątkiem tej z tamtego tygodnia, kiedy z lewego na prawy kierowca SUV-a próbował skręcić. Nie pamiętam, jaka to była marka. Na pewno był bordowy albo czerwony. To mówię o wypadku, w którym zginął motocyklista. No w głowie się to nie mieści, że w ogóle przychodzi do głowy kierowcom taki pomysł.
1: Patrząc na to, co się dzieje na drogach, niestety biorąc też pod uwagę te sytuacje, które kończą się tragicznie, negatywnie pojęta kreatywność drogowa kierowców jest wręcz nieograniczona. I na przykład sytuacja, która mnie osobiście wydawała się mocno abstrakcyjna wtedy, kiedy pojawiły się znaki zakazu, które pokazywały, że wyjeżdżając na przykład z MOP-u, czy z jakiegoś parkingu, czy ze stacji benzynowej na ekspresówce, autostradzie, że wjeżdżamy w złą stronę, że jedziemy pod prąd. Wydawało mi się to abstrakcyjne i totalnie niepotrzebne. No, przecież jak można wyjechać pod prąd? No i okazuje się, że wszystko było abstrakcyjne i dziwne do momentu, dopóki mnie, jadącemu po autostradzie, pod prąd nie wyjechał inny kierowca. Więc tak naprawdę sytuacje, które nie powinny się wydarzyć, czy no nie chcę powiedzieć, że nie miała prawa się wydarzyć, chociaż pewne sensie też, jednak wydarzyć się mogą. Więc jakby kilka rzeczy, które można uczynić swoim orężem, będąc kierowcą, czyli po pierwsze spodziewać się niespodziewanego, jakkolwiek dziwnie, abstrakcyjnie to brzmi, mając bardzo mocno ograniczone zaufanie do innych kierowców na drodze. To, co oni są w stanie wykombinować, zrobić, jaki manewr są w stanie wykonać, to może nam po prostu do głowy nigdy nie przyjść. A ktoś wpadnie na genialny pomysł, że no a dlaczego nie skręcić, albo czemu nie zawrócić? Przecież tu nie ma miejsc, nie ma dużego problemu, nie ma dużego ruchu, to ja sobie skręcę, zawrócę, bo zrobię jeszcze coś innego, dziwnego, nieszablonowego. Filmiki z ludźmi, którzy dojeżdżając do ronda, chcąc zawrócić, nie wjeżdżają nawet na rondo, tylko dają w lewo i jadą przez chwilę pod prąd. Takich sytuacji jest naprawdę dużo. Natomiast kwestia tego, czym to jest podyktowane i z czego to wynika.
0: Wróćmy do tego w następnym wejściu za kilkanaście minut, bo chciałem cię zapytać jeszcze o prędkość i właśnie z czego wynikają takie dziwne, niespodziewane manewry. Państwa też zapraszam, już kilka minut po 5:30 będziemy kontynuować ten temat.

0: 30,5 minuty po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska w studiu przed chwilą sama narzekała, że taki ruch dzisiaj, że chyba nie będzie kiedy taczek załadować.
1: Chyba tak. I dzisiaj wydaje mi się, że w ogóle będziemy bardzo narzekający, chociaż wiadomo, że chcemy tutaj jak najwięcej radości wam wprowadzić na nasze etery muzyczne, ale no rzeczywiście bardzo dużo się dzieje i to na tych największych trasach jest tak kolorowo na mapach. To znaczy, że są korki, utrudnienia, spowolnienia. No uważajmy po prostu na siebie. Dzisiaj musimy być zdecydowanie wyczuleni, jeszcze bardziej niż zawsze, o 100-180% bardziej niż zwykle i no nasze bezpieczeństwo i bliskich jest w tym momencie najważniejsze.
0: To my na tych taczkach wieziemy dla państwa informacje, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż mam nadzieję, że taczki nie stoją w tych kolejkach, a jednak same samochody, a dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Autostrada A1 to dwa odcinki. Pierwszy Pyżowice, węzeł Piekary Śląskie, czyli 13 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. I to dosłownie informacja sprzed chwili, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do 19.30 będą tam utrudnienia. A drugi odcinek A1 to węzeł Gdańsk Południe, węzeł Rusocin, miejscowość Będzieszyn i tam też jest kolizja dwóch samochodów osobowych i mamy wprowadzoną blokadę lewego pasa w kierunku Łodzi od godziny 16 i do 18, czyli niby jeszcze tylko przez pół godziny mają być te utrudnienia, ale no jak wiadomo te spowolnienia mogą się jeszcze wydłużyć. S6, węzeł Płoty, węzeł Wicimice, tak dokładnie, czyli miejscowość Kolonia Modlimowo, województwo zachodniopomorskie, 51 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery pasa rozdziału i zablokowany jest pas lewy w kierunku Koszalina. Dalej czytamy też najnowsze w sumie informacje, to są wszystko wiadomości sprzed chwili. S17, odcinek Garwolin, Warszawa, miejscowość Lipówki, 35 kilometr, gdzie zderzył się samochód osobowy i motocykl. Jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana i wprowadzono objazd przez węzeł Lipówki. Tych wiadomości jest coraz więcej, także tutaj śledźcie cały czas i słuchajcie nas uważnie, bo mamy tego naprawdę sporo, ale jeżeli wy widzicie zdarzenia drogowe, to oczywiście prosimy was jak zawsze o dodatkowe informacje 22 513 11 11 lub też możecie używać jak zawsze naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 33 minuty po 17, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Tomek napisał, że tak jeżdżą kierowcy taksi w Warszawie. Oczywiście nie wszyscy, tylko ci z innych krajów. Tomku, to nie jest tak, że tylko z innych krajów kierowcy nie przestrzegają przepisów. Można oczywiście w ten sposób myśleć, można obserwować tych kierowców, ale ja obserwuję kierowców polskich, takich, którzy też mają za nic przepisy ruchu drogowego. Zgadzam się z tobą, że egzamin jest potrzebny, zgadzam się z tobą, że natychmiast trzeba się przyjrzeć uprawnieniom, ale nie tylko kierowców z zagranicy. Trzeba się przyjrzeć wszystkim kierowcom, bo naprawdę zaczyna się dziać na drogach patologia. Jedziemy dalej.

0: 23 minuty do godziny 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Paweł Józefowski jest z nami, instruktor techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: To drugie nasze wejście. Mówimy o wypadku, który wydarzył się wczoraj. Tragicznym wypadku, bo już dwóch uczestników tego wypadku nie żyje. Trzeci z mężczyzn, który podróżował czarnym Audi, niestety jest w tragicznym stanie. Więc nie wiemy, jak ta historia się skończy. Oby dobrze. Trzeba wierzyć. Natomiast no, po tym, co zobaczyłem, jak ten samochód wpadł w latarnię, rozpadł się na dwie części, no mam wątpliwości, czy ta historia skończy się dobrze. Ale chciałbym wrócić do SMS-a, do wiadomości w naszej aplikacji, którą dostałem od Tomka z Wawy, który napisał, że najgorsi są taksówkarze ci z innych krajów. Trzeba się przyjrzeć natychmiast uprawnieniom tych kierowców. Kiedyś trzeba było zdać egzamin, a teraz brak słów. Oczywiście drugi kierowca też nie jest bez winy, bo jak widać na filmach z wypadku, jego prędkość była przekroczona i to znacznie, pisze Tomek. Dzięki, Tomek, za wiadomość. Pawle, odniósłbyś się proszę do tej sytuacji.
1: Zarzut? No chyba można potraktować to jako zarzut. Pod kątem osób, które bardzo często obsługują te przewozy, płatne przewozy, najczęściej w jakichś aplikacjach obsługiwane, mniejsza już o nazwy tych firm czy tych przewoźników, natomiast tam bardzo często są to osoby, które, no właśnie, które robiły te uprawnienia niekoniecznie w Polsce, natomiast w Polsce nie musiały zdawać egzaminu, nie musiały w żaden sposób weryfikować swojej wiedzy, swoich umiejętności z zakresu ruchu drogowego. I tutaj też myślę, że jak najbardziej można upatrywać tego, że takie osoby są w stanie robić rzeczy, które być może u nich w kraju jakoś by przechodziły, nie byłyby nawet odbierane jakoś negatywnie, niewłaściwie czy źle, dlatego że jest to powiązane z kulturą jazdy, sposobem jazdy, trybem jazdy. To, że w innych krajach te przepisy niekoniecznie muszą drastycznie od naszych się różnić, natomiast kwestia podejścia do tych przepisów, poszanowania tych przepisów, jazdy zgodnie z tymi przepisami, to już w różnych krajach wygląda różnie.
0: Ja się pod tym podpisuję. Przepraszam, Paweł, że wchodzę ci w słowo, ale

0: podpisuje się pod tym, że różne zwyczaje, różne kraje, różna kultura też jazdy, przepisy przepisami, ale ta kultura jazdy jest też widoczna na naszych drogach. I zgadzam się też z Tomkiem, że trzeba się przyjrzeć uprawnieniom tych kierowców, ale nie tylko tych obcych kierowców nam. Wszystkie uprawnienia powinny być zweryfikowane. Mówię o uprawnieniach taksówkarskich. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy, którzy dzisiaj liczą na szybki, może nie łatwy, ale szybki, skuteczny zarobek, właśnie pracując jako kierowca takich samochodów na aplikacje, przewozów na aplikacje, często wszędzie się spieszą. To widać na każdym kroku, jak taksówki przemykają prawymi pasami. Niekoniecznie wykonują te manewry, które powinny być wykonane zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Nie tylko w Warszawie. W wielu miastach widać takie obrazki i to naprawdę nie są tylko kierowcy z zagranicy.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast weźmy pod uwagę to, że właśnie, że mamy uspasy, po których bardzo często jeżdżą też taksówki, więc samo to pozwala im już zaoszczędzić sporo czasu albo ominąć jakieś korki, zatory, jakoś sprawniej tego klienta dowieźć w miejsce docelowe. Natomiast porównanie kraju pod tytułem Polska, jeśli chodzi o tryb, sposób, kulturę jazdy, z innymi krajami, skąd bardzo często pochodzą kierowcy, którzy w tych przewozach uczestniczą, biorą udział, czy je wykonują.
0: Ten kierowca był Turkiem, miał prawo jazdy 6 lat.
1: No właśnie, kwestia, słuchajcie, stażu tak naprawdę. To jest jedna rzecz. 6 lat, dużo mało. Pytanie, ile w ciągu tych 6 lat przejechało się kilometrów, ile sytuacji na drodze było, w których musieliśmy się w jakiś sposób wykazać, ile kilometrów przejechaliśmy. Natomiast tutaj ja bym poszedł jeszcze może jakby o krok, może nie dalej, wręcz bliżej, bo niekoniecznie trzeba porównywać Polskę z Turcją. Wystarczy porównać na przykład miasto typu Warszawa, Poznań z jakimkolwiek mniejszym miastem. Ten styl, sposób jazdy, podejście do przepisów, nie chodzi mi tylko o ograniczenia prędkości, choć w bardzo dużej większości tak jest, one potrafią się lokalnie różnić, że na przykład jazda po centrum Warszawy, absolutnie nie jakby nacechowując tego negatywnie, natomiast jazda po centrum to bardzo często to jest taki wyścig na 1/4 mili. To musi być dynamika, to musi być wciśnięcie się gdzieś tam przed albo za jakiegoś kierowcę, wręcz wymuszenie tego pierwszeństwa czy tej możliwości wjazdu na pas, gdzie na przykład nadal w Polsce, ale w innym, trochę mniejszym mieście, ten styl jazdy wygląda trochę inaczej, być może trochę kulturalniej. Niektórzy by powiedzieli, no ale przez to na pewno mniej płynnie. No okazuje się właśnie, że niekoniecznie agresja, czy bardzo duża dynamika, a odnośnie jazdy po centrum, przekłada się na to, że ten ruch jest płynny. Wręcz przeciwnie, bardzo często. Bo pytanie, czy większość kolizji albo sytuacji drogowych, mniej lub bardziej poważnych, wynika z tego, że ktoś jechał za wolno, czy wręcz za szybko. No, zazwyczaj ta za duża prędkość daje nam mało czasu, mało miejsca na reakcję. No i pytanie, czy kolizja jedna, druga, trzecia i siódma na naszej trasie powoduje, że ta jazda będzie płynniejsza? No pewnie, że nie. Jeżeli będzie troszkę wolniej, ale płynniej, ten ruch będzie stały, płynny, nie będzie to taka bardzo duża amplituda. Jadę bardzo szybko, a potem hamuję i czekam i stoję w korku, bo jest kolizja, a za chwilę druga i trzecia. No pytanie, czy nie fajnie by było się nad tym wszystkim troszkę głębiej zastanowić, bo nad tym, żeby jechać szybko, szybciej, albo szybciej niż pozwalają nam znaki albo zdrowy rozsądek, takie sytuacje kierowcom zdarzają się często, żeby nie powiedzieć, że bardzo często. Więc takie bardzo uznaniowe podejście do przepisów, ograniczeń prędkości, to jest jedno, ale jak pokazuje ta sytuacja, uznaniowe podejście na zasadzie, a ja uznaję, że mnie ten przepis nie dotyczy, bo ja chcę zawrócić, bo chcę wjechać bliżej, bo chcę, żeby było szybciej.
0: Bo przecież ostatnio mi się udało.
1: Tak, bo ostatnio nikogo nie przejechałem, bo ostatnio nikt na mnie nawet nie trąbił i mi się taki manewr udał. Przepisy są po to, żeby ich przestrzegać. Mówimy tu o znakach pionowych, o znakach poziomych, o ograniczeniach prędkości. Natomiast wracając jeszcze do tego motocyklisty, bo teraz tych motocyklistów mamy na drogach coraz więcej, bo ten sezon się już zaczął. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę taki motocyklista, nie nawiązując i jakby nie debatując na temat prędkości, jakie rozwijają motocykliści, bo nie wszyscy jeżdżą jak szaleni. Natomiast taki motocyklista, jeżeli wymusimy na nim pierwszeństwo, no on jest na raczej z góry przegranej pozycji. Natomiast wydaje mi się, że te drogi są na tyle duże, że to, żeby się pomieścić motocykliści razem z kierowcami samochodów, nawet taksówek i nawet przewozów płatnych z Turcji, Węgier,

0: czy skądkolwiek indziej. Da się to zrobić w takiej ogólnej współpracy i symbiozie, jeżeli jedni na drugich uwagę będą zwracać i ta metoda ograniczonego zaufania, dystansu, widoczności, to są tak oczywiste rzeczy, że aż nikt prawie się nad nimi nie zastanawia.
1: Pawle, ale wróciłbym do prędkości. Dostałem taką wiadomość w naszej aplikacji, a dwójka lewy pas 100 na godzinę, a prawy pewnie z 80. Nic się nie dzieje, kierowcy niedzielni. Co myślisz o takim wpisie? To rzeczywiście ten niedzielny kierowca to taki stereotyp kierowcy w kapeluszu, który jedzie sobie 60 po każdej drodze, na którą wjedzie?
0: To znaczy pewnie tak, tacy kierowcy też się zdarzają, jak najbardziej. Nie neguję tego, że takich ludzi nie ma, albo że to jest w ogóle coś, jakiś absurd wyssany z palca. Natomiast pamiętajmy też o tym, że zazwyczaj kierowcy mają, szczególnie panowie, co ciekawe, tendencję do tego, żeby być takim medium ustanawiającym standardy na drogach. Czyli jeżeli ktoś jedzie wolniej od nas, to jest zawali drogą, najlepiej, żeby się położył jeszcze na drodze, no przecież on w ogóle utrudnia, zwiększa poziom agresji, nerwów, stresu i tak dalej. Natomiast nie daj Boże, żeby ktoś nas wyprzedził. To jest samobójca, wariat i jeszcze jakieś inne złe, niefajne, niedobre określenia. Zazwyczaj my wyznaczamy standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakość, sposób jazdy, prędkość. I tu właśnie kłania nam się jeszcze to takie uznaniowe podejście do prędkości. Czyli ja wiem, że tam jest 5 i 0 na znaku, ale ja uznaję, że mnie ten znak nie dotyczy. Ja znam tą okolicę, tu nigdy nie stoją, Janosik nic nie zgłasza. No Janosik nie poinformuje nas o tym, że za chwilę wyjdzie nam na przykład łoś, jeleń, dzik albo cokolwiek innego na drogę. Natomiast to są sytuacje, które też mogą powodować no właśnie jakąś konieczność reakcji. Niekoniecznie przy bardzo dużej prędkości. Przypominam, że ta prędkość za każdym razem zależy od kierowcy, od niczego innego. Natomiast druga sprawa, kwestia tej pięćdziesiątki, która w większości tych zabudowanych terenów jednak jest ustanowiona. Gdyby nikt nie czuł, że to 50 jest szybko, znaczy nikt nie czułby potrzeby jechania szybciej. A skoro ludzie nie mają problemu z tym, żeby pojechać na 50, 70, 90, taka dycha, dwie, trzy dorzucone do tej prędkości, to jakby nie jest problem, do czasu, aż się coś nie wydarzy.
1: Do tematu prędkości muszę przerwać, muszę postawić kropkę. Do tematu prędkości jeszcze wrócimy wielokrotnie w naszym programie Na Luzie w dobrą stronę. Pawle, bardzo ci dziękuję za komentarz. Życzę ci spokojnej niedzieli. Państwa zapraszam za 3,5 minuty na wiadomości dla kierowców. A póki co jedziemy dalej.

0: 9,5 minuty do godziny 18. Wszyscy się bojali. Czy to realizator, czy Emilia i ja. Wszyscy się bojaliśmy w rytm piosenki, która przed chwilą wybrzmiała na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców.
1: A teraz bujająca piosenka.
0: Bujająca. Tu wiadomość mam od słuchacza albo słuchaczki. Korek na S7, 30 km od Mławy. Pozdrawiam nasz słuchacz, słuchaczka.
1: Żeby tylko na S7, ale dziękujemy oczywiście.
0: Chyba rozsiałem te korki na S7, bo jadąc z Krakowa S7, to co kawałek był korek.
1: Jesteś siewcą korków?
0: Siewcą korków.
1: Oj, oby nie, to może zmieni zawód.
0: Ja jestem siewcą, a ty bądź piewcą dobrych informacji o tym, co na drogach. Emilia Kleszczewska, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo bym chciała, niestety tutaj raczej dzisiaj się nie dam, bo korków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę co 20 minut postaramy się dodawać kolejne informacje o kolejnych miejscach, gdzie te korki największe są, a najtrudniejsza sytuacja na trasach dojazdowych do Warszawy. Jeżeli chodzi o korek, to zator tak naprawdę jest na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego i portu lotniczego Warszawa-Modlin. To właśnie S7, gdzie kierowcy nie mają w tym momencie możliwości przejazdu do stolicy i stoją w 10-kilometrowym korku. Ruch rozluźnia się dopiero za Czosnowem. Ponadto na Śląsku, na autostradzie A1, między węzłami Pyżowice i Piekary Śląskie, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nie ma możliwości przejazdu do Gorzyczek. W województwie wielkopolskim między Wieruszowem i Wieluniem osobówka zderzyła się z motocyklem. Wprowadzona jest blokada dwóch pasów w drodze do Warszawy. Mowa o ekspresowej 8. Do zdarzenia doszło dokładniej w pobliżu miejsca obsługi pasażera Ochędzyn. W województwie pomorskim na wysokości Będzieszyna po 16 doszło do kolejnej stuczki dwóch samochodów osobowych. Służby blokują przejazd do Łodzi, to autostrada A1. Natomiast na S6 w zachodniopomorskiem między węzłami Płoty i Wicimice osobówka uderzyła w bariery w pasie rozdziału i tam nie ma możliwości przejazdu do Koszalina. Chociaż też są dobre wiadomości z S7, to na pewno Miechów Książ Wielki w pobliżu miejscowości Giebułtów, gdzie ruch w kierunku Kielc odbywał się wcześniej tylko dwoma pasami jezdni. Także koniec utrudnień na S5 w miejscowości Pawłówek, gdzie jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska, a także na autostradzie A1, węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, miejscowość Starcza i tam akurat też dwa pojazdy stały na pasie lewym oraz na pasie awaryjnym i jezdnia w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Minęła godzina 18. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co na drogach to za 10 minut, a co w pogodzie już teraz. 25 do 14, to znowu nie chodzi o mecz hokejowy, ani nie chodzi o mecz tenisowy, bo to ostatnio w modzie, w ogóle brawa dla Mai. Natomiast chodzi o temperaturę. 25 stopni w Rzeszowie, 14 w Lęborku. Spora różnica temperatur, 11 stopni. No i to widać na mapie pogodowej. Zresztą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach, o możliwych burzach w takim pasie od Koszalina poprzez Poznań, Kalisz, Piotrków, Trybunalski, Radom, Siedlce, Białystok i aż po Suwałki. Ten taki kołnierzyk, można by rzec na mapie, to możliwe zagrożenie burzami. Burze mogą wystąpić też na południu, ale to dopiero po południu, późnym popołudniem, w zasadzie wieczorem, czyli już teraz. Może tak być, że tam też spadnie deszcz i uwaga, nawet do 30 litrów na metr kwadratowy w czasie tych burz. Ale będzie ciepło, to będzie ciepły wieczór. Może niestety powiać wiatr, ale tylko w czasie burz i tylko w czasie burz będzie on dokładnie kurczliwy, bo nawet do 75 km na godzinę. O tym, co w pogodzie w nocy, powiem pewnie gdzieś w granicach godziny 20, bo zrobi się chłodno, natomiast teraz cieszmy się tym pięknym popołudniem, o ile gdzieś nie pada i nie grzmi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 18 i już za chwilę będziemy odczarowywać kontrolkę Check Engine. Będzie z nami Rafał Kłosiński i będziemy mówić, czy bać się, czy nie bać się tej kontrolki. Zostańcie z nami.

0: 10 minut po godzinie 18, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Emilia, momenty były?
1: Krótkie.
0: Krótkie. To, ale wiadomości, obawiam się, będą długie, bo to, co się dzieje dzisiaj na drogach przy tych weekendowych, w zasadzie po weekendowych już powrotach, no nie jest na pewno dla państwa łatwe. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzieje się, dzieje cały czas. Tutaj niby już jest godzina 18, niby wieczór, ale ruch, tak jak był do tej pory na kluczowych autostradach i ekspresówkach, cały czas jest. Ostróda Olsztynek w drodze do Warszawy, 13-kilometrowy korek i tutaj rzeczywiście trasa jest w tym momencie nieprzejezdna. Jeżeli jedziecie z Gdańska w kierunku Łodzi czy w kierunku Warszawy na wysokości Pruszcza Gdańskiego, także obserwujemy wzmożony ruch, to jest ekspresowa szóstka. Wspomnę jeszcze raz, na wysokości Pruszcza Gdańskiego. Jadąc dalej, tutaj już w okolicach Torunia, autostrada A1 Lubicz Dolny, zaczyna się również robić dość duży korek. Samochody ustawiają się w długim sznurze samochodów. Chociaż ruch tutaj po obu pasach jest utrudniony, zarówno do Łodzi, ale też i w stronę Gdańska, chociaż do stolicy województwa łódzkiego jedzie się nam zdecydowanie trudniej. Przypominamy, że tam poza pracami drogowymi też jest zdarzenie drogowe i na miejscu są służby. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o Warszawę i dojazdówki do stolicy Polski. Najtrudniejsza sytuacja jest chyba cały czas na wysokości Czosnowa, czyli S7. Potem S7 zmienia się w Krajową 7, czyli Dziekanów, Leśny, Młociny, Czosnów. Przypomnę raz jeszcze, czyli za samym portem lotniczym Warszawa, Modlin. Samochody stoją w korku, chociaż on delikatnie się już zaczyna kurczyć. S8. Jeżeli wyjeżdżacie z Wyszkowa, to utrudniony jest również dojazd do Warszawy. Na wysokości Radzymina ta sytuacja jest już nieco lepsza. Ekspresowa ósemka, przypomnę raz jeszcze. Jeżeli chodzi o spowolnienia, to z Łodzi do Warszawy także jedzie nam się w kilku miejscach wolniej, zwłaszcza na wysokości miejscowości Bolimów, Wiskitki, no i dalej Grodzisk Mazowiecki. To są te trasy w centralnej Polsce, ale jeżeli chodzi o południowe trasy, Kraków-Katowice, też się dzieje tutaj bardzo dużo, zwłaszcza na autostradowej czwórce. W drodze z Krakowa do Jaworzna na wysokości Trzebini i Chrzanowa jest kilkukilometrowy korek i rzeczywiście tutaj no, można powiedzieć, że jest zator. Oraz od samego węzła Balice do węzła Kraków Południe również bardzo mocno zwalnia nitka w drodze do Tarnowa. Zakorkowana jest, ale delikatnie Zakopianka w kierunku stolicy województwa małopolskiego. I to oczywiście jeszcze nie wszystko, także za 20 minut postaramy się podać kolejne informacje, a wy możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać 22 513 11 11, ale też jak zawsze zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po 18. Emilia ma konkurenta albo pomocnika, może tak. To teraz co pomocnik rzecze?
3: Chciałem podać najnowszą informację z autostrady A4. Odcinek między Tarnowem a Krakowem na całej długości ponad 70 km. Zderzak w zderzak samochód jedzie w kierunku Krakowa, więc płynie rzeka samochodów w dwóch miejscach. Zdecydowane spowolnienia wręcz stoi się, ponieważ jakieś kolizje drobne były. Więc jeśli ktoś może, proponuję, chyba stara czwórka będzie lepsza niż autostrada w tej chwili. Pozdrawiam szerokości.
0: Dzięki, też pozdrawiamy szerokości. To dajcie znać w aplikacji, jeżeli coś się dzieje na waszej drodze. Korek, wypadek, kolizja. Można pisać, można nagrywać wiadomości głosowe. Czekamy.

0: Ależ ostro weszliśmy w tę godzinę. 21, prawie minut po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i obiecany gość, pan Rafał Kosiński, inżynier. Panie Rafale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Akademia Praktycznych Umiejętności, bo tego mi brakło. Ale nie o akademii będziemy dzisiaj mówić. Będziemy odczarowywać check engine. To taka żółta kontrolka z symbolem silnika, która czasami pojawia się. No i budzi respekt, przynajmniej budzi respekt, a często strach. Czy słusznie?
1: W zasadzie to chyba tak. Bo większość kierowców uważa tą kontrolkę za powstanie usterki ich pojazdu, a tak naprawdę to należałoby spojrzeć od samego początku na ideę stworzenia tej kontrolki i czemu ona ma tak naprawdę służyć. Bo pierwsze początki stworzenia kontrolki, która poprzedzała kontrolkę bardzo często określaną przez producentów samochodów nie jako check engine, ale jako kontrolkę MIL, Multifunction Indicator Lamp, to były kontrolki po prostu zgłaszające niesprawność układu emisji spalin pojazdu i one się najczęściej odnosiły do w pierwszej kolejności do sond Lambda, czyli takiego urządzenia, które mierzyło zawartość tlenu w spalinach po to, żeby ten skład paliwo-powietrze w obszarach spalania silnika nie tylko wpływał na emisyjność w kategoriach czystości spalin, przepraszam, ale również na prawidłowość przebiegu procesu spalania w obrysie temperatur, po to, żeby nie dochodziło do uszkodzeń czysto takich mechanicznych silnika spalinowego. Dopiero w następnym etapie, kiedy zaczęto wprowadzać pierwsze normy czystości spalin, kontrolkę sondy Lambda tak naprawdę zastąpiono właśnie kontrolką wskazującą stan, jakby sprawność układu elektronicznego, diagnozy układu sterowania silnikiem w rozumieniu przede wszystkim w pierwszej kolejności kontrolowania układów powiązanych z sterowaniem silnika z perspektywy czystości spalin. Czyli katalizator, sondy, pierwsza, druga sonda, która gdzieś tam dopiero po 2000 roku zaczęto ją stosować w silnikach spalinowych. Także dzisiaj większość kierowców postrzega tą kontrolkę z perspektywy popsucia się samochodu, bo faktycznie ona może wskazywać w obecnych rozwiązaniach nie tylko usterki związane z emisyjnością pojazdu, ale i układów powiązanych chociażby z układem napędu pojazdu.
0: Wróćmy jeszcze do historii. Lata 90. czy początek nowego stulecia. Wtedy samochody były dosyć prostej konstrukcji. Raczej mechaniczne niż elektroniczne. A elektroniczne gadżety to tylko wtrysk paliwa, ewentualnie zegary, które już były bardziej elektroniczne niż mechaniczne. I tak naprawdę tyle. To dopiero po 2000 roku rozpoczął się taki potężny rozwój elektroniki w samochodach. I to właśnie wtedy można powiedzieć, że tak naprawdę ta kontrolka check engine zaczęła być bardzo szeroko stosowana w samochodach. To znaczy inaczej, może nie szeroko stosowana, tylko coraz więcej funkcji mogło zasygnalizować błąd za pomocą właśnie tej kontrolki.
1: Tak, i stąd między innymi w takim rozumieniu ogólnym wskazania ta kontrolka zmieniła swoją rolę w zakresie kontrolki MIL, czyli Multifunction Indicator Lamp. Natomiast jeżeli już mówimy o tej historii, to tak naprawdę 97 rok ubiegłego stulecia

0: takim chyba największym przełomem w zakresie diagnostyki pojazdów spalinowych, ponieważ zaczęto wprowadzać wtedy ujednolicenie kodyfikacji usterek występujących w pojazdach i standard OBD, czy onboard diagnoza, wprowadziła przede wszystkim opis w zakresie systemów dotyczących emisyjności spalin w pojazdach we wszystkich markach. Czyli jeżeli mieliśmy kod błędu określony, na przykład P0100, to w tym momencie on się odnosił zarówno do marek japońskich, europejskich, amerykańskich i znormalizowano też po 1997 roku złącze do komunikacji samochodów. Bo do tego czasu okresu samochody, które posiadały samodiagnozę, posiadały również spersonalizowane pod producentów złącza do komunikacji.
1: I o złączach DLC, przepraszam, muszę postawić przecinek na razie, bo wrócimy do tej rozmowy. O złączu DLC porozmawiamy tuż po wpół do siódmej i o tym, czy samemu można sobie zdiagnozować pojazd również. Zostańcie z nami, zapraszam do dyskusji, możecie się odzywać w naszej aplikacji, pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Zapraszam.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców, 29,5 minuty do godziny 19. To czas na wiadomości drogowe, ale ja nie wiem, czy Emilia, nie będziemy się stresować, nie? Ty stresujesz się trochę tam gośćmi z tyłu tam?
1: Naszych gości z tyłu to ja serdecznie pozdrawiam, nawet im pomachamy. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedziałabym tak, bardziej to bym stresowała się na miejscu choć słuchaczy, którzy jadą w trasie, bo rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, chociaż z drugiej strony też jedźmy spokojnie, jeżeli jesteście rzeczywiście tutaj ze stresowani tym, jak wygląda przejazd dzisiaj wieczorem przez całą Polskę, to może trzeba się na chwilę zatrzymać, wziąć wdech, wydech i ruszyć.
0: Gdyby nie Emilia, te wiadomości mogłyby wyglądać tak. Tu korek, tam korek i tam też korek. Ale na szczęście mamy ją i 29 Gadułę. Minut do godziny 19. Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Także najpierw wdech i wydech, a teraz właśnie najnowsze informacje z dróg. Mamy pytanie od naszych słuchaczy, co się dzieje za Ostródą w kierunku Warszawy na S7. Wszystko stoi, ani drgnie. Właśnie taki komentarz. No i rzeczywiście tak, Ostróda, Olsztynek są wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli województwo warmińsko-mazurskie, Rychnowska, Wola, 82 kilometr. Tam jest zderzenie trzech samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana i mamy wytyczony objazd. Prowadzą tam was przez drogi służby, policja od godziny 18 i do 21. Prawdopodobnie tam będzie utrudniony ten przejazd. I też jest informacja druga od naszych słuchaczy. Autostrada A4, kierunek Wrocław, od zjazdu Opole-Brzeg przez 20 km korek. To przyczyna wypadek w kierunku Wrocławia i na miejscu są służby, dwie straże pożarne oraz policja. I jeżeli chodzi o propozycję zjazdu, to przez Opole-Brzeg i dalej drogą krajową numer 90. Dziękujemy bardzo oczywiście za te informacje. 22 513 11 11. Też zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej, ale też są dobre wieści. Droga krajowa numer 16, Olsztyn-Biskupiec. Tam już służby zakończyły pracę, gdzie był pożar autobusu i droga była całkowicie zablokowana. Następnie S6, węzeł Płoty, węzeł Wicimice w pobliżu miejscowości Kolonii Modlimowo, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery pasa rozdzielczego działu i zablokowany był pas lewy w kierunku Koszalina, a także jeszcze A1, już również przejezdna, węzeł Gdańsk Południe, węzeł Rusocin, gdzie wcześniej zderzyły się dwie osobówki i zablokowany był lewy pas w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 19. Dzięki Emilia za wiadomości. Rogal z Beci wysłał przed chwilą piękne zdjęcie z okolicy Elbląga. To chmura taka jest i tam deszcz pada. Więc oprócz tego, że korki i wypadki, to też pogoda dzisiaj będzie sprawiać nam niemiłe niespodzianki. Więc już o 19 wiadomości pogodowe zostańcie z nami. Słuchajcie, bo mogą wam pomóc.
1: Tak.
0: A Emilia wróci za 17 minut.
1: Tak.

0: 23,5 minuty do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. I tu też nasz gość, pan Rafał Kosiński, inżynier z Akademii Praktycznych Umiejętności. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór państwu, dzień dobry wieczór panie redaktorze.
0: Bo to już taka pora, że to niby dzień, ale już prawie wieczór. Dzień jeszcze, tak, bo jasno, ale takie nastawienie już bardziej wieczorne. Mówimy o kontrolce check engine, o tym, że czasami jej zapalenie, no, gdzieś tam mąci nam w głowie, że będzie drogo, że na pewno coś się zepsuło, że to bardzo poważna awaria. Nie zawsze tak jest, ale czasami jednak zdarzają się te poważne awarie, które zaczynają się od kontrolki check engine. Ale wspominaliśmy, czy wspominał pan w poprzednim wejściu o gnieździe diagnostycznym DLC, o tym, że to gniazdo jest zunifikowane, wygląda w każdej marce tak samo już od pewnego momentu i że możemy za jego pomocą zdiagnozować samochód. Ale czy to takie proste jest?
1: Nie, nie jest to wcale takie proste, bo większość osób, która korzysta z auta, widząc kontrolkę diagnozy silnika, czyli tak zwany check engine, bądź kontrolkę silnika, w zależności od tego, jak chcemy sobie do tematu podejść, no to mówi, będzie drogo. A to nie zawsze to oznacza, bo może się okazać, że na przykład jednostka sterująca silnika spalinowego bądź silnika elektrycznego wykryła po prostu anomalię, która jest odczytana w tym momencie w programie sterującym silnikiem bądź napędem w kategoriach odstępstwo od warunku wymaganego. No i w tym momencie następuje uruchomienie właśnie tej informacji o tego typu anomalii. Stąd między innymi naprawa samochodu to jest przede wszystkim ocena i diagnostyka w celu postawienia diagnozy, czy dana usterka, czy raczej odstępstwo od warunków wymaganych zapisanych w sterowniku jest faktycznie czymś, co wskazuje na wystąpienie usterki, czy po prostu chwilową anomalią, chociażby w zakresie czy jakości paliwa, czy jakiegoś niespełnionego warunku temperaturowego, obsługowego, technicznego w obszarach eksploatacji pojazdu.
0: Kasujemy błąd i wszystko i kończy się nasza naprawa?
1: Skasowanie błędu jest tym ostatnim elementem, które powinno nastąpić, a częstokroć w warsztatach, serwisach od tego się tak naprawdę zaczyna, co jest niestety błędem w postępowaniu. Każda usterka, ona powstaje z jakiegoś powodu, coś jest przyczyną jej wystąpienia. I wprawdy diagnosta w pierwszej kolejności przede wszystkim patrzy na ramkę danych, która jest zapisana pod danym kątem błędu, po to, żeby po prostu dokonać takiej wstępnej analizy i oceny, czy faktycznie była to usterka nieistotna w zakresie cyklu pracy zespołu napędowego, czy faktycznie ona coś wnosi w obszarach tu i teraz usterki, tudzież usterki, która może na przykład wystąpić w przyszłości.
0: Czyli posiadanie komputera to nie jest, to jest połowa sukcesu. Trzeba jeszcze posiadać komputer i potrafić odczytywać to,

0: to samochód nam sygnalizuje.
1: To jest absolutnie tak. No, można to w taki bardzo prosty sposób przyrównać do, nie wiem, umiejętności obsługi pakietów biurowych, na których na co dzień w większości pracujemy. To, że ktoś posiada laptopa czy tudzież peceta, wcale nie oznacza, że umie na tych pakietach pracować biurowych. I tak samo jest z diagnostyką pojazdu. Posiadanie komputera, potocznie zwanego urządzenia diagnostycznego komputerem, wcale nie oznacza, że potrafimy ten samochód w sposób prawidłowy ocenić i naprawić, a skasowanie zaistniałej usterki, zaistniałego błędu w sterowniku nie jest naprawą danego układu, a częstokroć utrudnieniem w dalszej analizie w przypadku rozwiązania problemu, który nastąpił bądź może nastąpić.
0: No właśnie miałem o tym powiedzieć, że bardzo często w mediach można zobaczyć taką sytuację, czy w mediach społecznościowych, czy w tych mediach czytanych, czy już teraz mówionych, że a to skasuj błąd, jak temat wróci, to nie ma problemu. No tylko w momencie, kiedy skasujemy ten błąd, a on był ważny, to jest taka niewielka wprawdzie, ale jest szansa, że to był taki last call, takie ostatnie ostrzeżenie przed tym, żeby coś zrobić, a my wykasowaliśmy błąd, on zniknął z pamięci sterownika, odpalamy silnik, wyjeżdżamy gdzieś i niestety wracamy na lawecie. To może się wydarzyć.
1: Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, absolutnie tak. Dlatego jeżeli oddajemy swoje auto w celu wykonania diagnostyki, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kompetencje osób, które do tego podchodzą. Bo skasowanie kodu błędu równie dobrze może być utrudnieniem w dalszej diagnostyce, dokładnie tak jak pan powiedział, panie redaktorze. Natomiast to nie jest wcale taki prosty temat, jak niektórym się wydaje, że skasujemy i ja bardzo często słyszę takie stwierdzenie, wręcz humor je pozwolę sobie ubrać, jeździć i obserwować. No nie tak do końca, bo może się okazać, że gdzieś wyjeżdżając w długą trasę, ta skasowana kontrolka może być przyczyną po paru set przejechanych kilometrach tak naprawdę wystąpienia poważnej usterki w samochodzie, czego efektem będzie holowanie do najbliższego serwisu warsztatu.
0: I wtedy obserwujemy, jak szybko pieniądze znikają nam z konta, żeby naprawić auto, kolejne części, kolejne robocze godziny przepracowane przy samochodzie. Panie inżynierze, chciałem zapytać o jedną rzecz. Mówimy o diagnostyce, mówimy o tym, że w każdym samochodzie jest takie samo gniazdo diagnostyczne. Jeżeli te komputery są podobne, czy tak naprawdę jednym komputerem możemy naprawić każdy samochód, który mamy na rynku?
1: Nie. Absolutnie nie. Kiedyś faktycznie tak było. Jak weszły pierwsze standardy komunikacji po 1996 roku i dotyczyły one zgodnie z normą 9147/2 opisów kodów błędu, które były przypisane w tabelę kodów błędów i faktycznie wtedy był taki bardzo duży wysyp różnego typu urządzeń diagnostycznych, ale już wtedy producenci zaczęli dzielić te kody błędów na błędy ISO i kody błędów SAE. I duża część producentów ma po prostu swoje zastrzeżone kody błędów w poszczególnych grupach pojazdów. Grupach, przepraszam, może nie tyle pojazdów, co grupach systemów pojazdów. Czego efektem tak naprawdę jest to, że podłączając się takim urządzeniem diagnostycznym ogólnym, które nie posiada tej bazy producenta pojazdu, częstokroć ten tester po prostu nie widzi tej usterki zapisanej w sterowniku. A jeżeli ją widzi w formie usterki poprzez kod błędu, to nie ma żadnego opisu kodu błędu i tabeli odczytu w zakresie tej zapisanej usterki. Czyli dostajemy tak naprawdę informację, która poza zestawem literek i cyfr nie mówi nam nic więcej. I z perspektywy diagnostyki, jeżeli nie mamy dostępu do danej konkretnej marki, może się okazać, że niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Wiemy, że jest usterka, ale ciężko jest nam jasno zdefiniować, jaka jest metodyka postępowania w dalszym procesie naprawy tegoż to pojazdu.
0: Rynek zasypały wszelkiego rodzaju komputery diagnostyczne z Chin. Nie będziemy rozstrzygać, czy są to dobre, czy złe urządzenia, natomiast one zawierają w sobie wszystkie marki. Na ekranie możemy zobaczyć wszystkie znaczki. Ale niektóre z marek zastrzegły sobie dostęp do niektórych funkcji w sterownikach i tak naprawdę bez wizyty w ASO albo bez wykupienia abonamentu ciężko jest zdiagnozować specyficzną markę i jej specyficzny wskazany błąd. Czy to prawda?
1: Absolutnie tak. Mało tego, po 2018 roku

0: tak naprawdę został ten proces uszczelniony po 2020 roku. Weszło takie wydarzenie, które się nazywa R155, R156. Ono dotyczy przede wszystkim ochrony pojazdów w zakresie cyberbezpieczeństwa i ograniczonego dostępu. I producenci pojazdów poprowadzali zabezpieczenia, które poza odczytem podstawowych informacji związanych z emisyjnością pojazdu poprzez EOBD, praktycznie inne działania w obszarach systemu bezpieczeństwa, czy to będą systemy bezpieczeństwa czynnego, czy biernego, czy chociażby zaawansowana diagnostyka jednostek napędowych, została całkowicie jakby ukierunkowana i przyporządkowana pod oprogramowanie producentów pojazdów. Oczywiście taki warsztat niezależny może z tego typu usług skorzystać, natomiast w sensie dostępu do oprogramowania i dokumentacji fabrycznej danego producenta. Natomiast wiąże się to oczywiście ze spełnieniem szeregu kwestii prawnych, jak i z drugiej strony kwestii finansowych. Nie wszyscy chcą się na to oczywiście godzić. Ten rynek został tak naprawdę uszczelniony. Także te ogólne urządzenia, które są do diagnostyki, często kroć w formie różnego typu adapterów podpinanych po złącze OBD z jakąś aplikacją na telefon komórkowy, one nie są absolutnie narzędziem do diagnozowania i naprawiania. One są po prostu narzędziem, które co najwyżej może jakby potwierdzić potrzebę zapalenia kontrolki MID w zestawie wskaźników, co nie oznacza, że nawet niektóre wskazane usterki da się tym urządzeniem skasować. Dlaczego? Ponieważ między innymi ten 2020 rok i zabezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa spowodowały, że kasowanie niektórych usterek w sterownikach może odbywać się tylko i wyłącznie przez autoryzowaną stację bądź personel.
1: Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę należy zawsze udać się do specjalisty. Jak rozpoznać specjalistę? No dobrze by było, żeby wiedział, co robi, wiedział, co mówi i żeby miał sprzęt, którym jest w stanie zbadać specyficzną markę, z którą przyjeżdżamy. Moim Państwa gościem był pan Rafał Kosiński. Bardzo dziękuję.
0: Uprzejmie dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: I pewnie będziemy mogli liczyć na wiele pana rad jeszcze w przyszłości. A póki co zostało nam 13 minut do godziny 19. Już za chwilę serwis drogowy, za chwilę Emilia Kraszczewska będzie mówić o tym, co na drogach. Zostańcie z nami.

0: 9,5 minuty do godziny 19. Emilia Kleszczewska już w studiu, ale zanim dopuszczę Emilię do głosu, to głos dam Toczkowi. Napisał do nas: cześć, Toczek się kłania. Zabrał dzisiaj swoją starą Drakulę na przejażdżkę. Lubi nią jeździć, bo nie ma żadnych przypominaczy, brzęczków, upominaczy, poprawiaczy. Jest czysto mechaniczna. Prowokuje wręcz do myślenia. Toczek toczy się ruchem jednostajnie monotonnym po A4 z Rzeszowa do Dębicy i ma gdzieś tych mknących ze sportowym wydechem po lewym pasie. Jest 25,5 stopnia, bardzo lekkie zachmurzenie, ruch mały. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem Toczek. I teraz tłumaczy: Drakula to pieszczotliwe określenie mojej krwiście czerwonej Daci Logan z 2009 roku. Pozdrawiamy Toczka.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No niektórzy mężczyźni to nawet tak o kobietach nie potrafią pięknie mówić. Prawda? Jak widać tutaj o samochodzie.
0: No to i niech tak pozostanie.
1: Niech tak
0: pozostanie. Emilia Kleszczewska już o tym, co na drogach. Dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my oczywiście robimy aktualizację najważniejszych wiadomości od służb. Zaczniemy od S19 Kraśnik Południe, węzeł Kraśnik Północ, czyli województwo lubelskie, 46 kilometr. Tam już od wielu godzin pracują służby. Właśnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina, ponieważ samochód osobowy uderzył w bariery. Tam jedna osoba została ranna i wprowadzony jest cały czas objazd starym przebiegiem drogi krajowej numer 19. Ale z tych nowszych informacji przypominamy o odcinku Garwolin-Warszawa, czyli S17, miejscowości Lipówki, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem i jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana całkowicie od 17.15 do 19.15. Te utrudnienia mają potrwać. Czekamy oczywiście na aktualizację wiadomości od służb. Autostrada A1, województwo śląskie, Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie, 13 kilometr, gdzie jest kolizja dwóch osobówek i mamy blokadę w kierunku Gorzyczek. Następnie jest S8, odcinek węzeł Wieruszów, węzeł Wieluń, czyli miejsce obsługi pasażera Ochędzyn, województwo wielkopolskie, 119 kilometr. No niestety tutaj też zderzenie samochodu osobowego i także z motocyklem. Zablokowane są cały czas dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy od 17.30 i również do 19.30 utrudnienia z przejazdem przez S8 mogą cały czas być. Droga krajowa numer 74. Mamy aktualizację, że wprowadzony jest ruch naprzemienny między Szczebrzeszynem a Zamościem w pobliżu miejscowości Bodaczów, 257 km na trasie, na drodze krajowej numer 74, a przypominamy, tam samochód osobowy zderzył się z karetką. Jest 5 osób rannych aż niestety i droga jest zablokowana już od godziny 14.35. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i zalecany jest objazd drogą lokalną przez miejscowość Brody Duże.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 19,5 minuty po godzinie 19. Nie, 19. 30 sekund po 19. Ależ się zaciąłem. Chciałem tak z przytupem, no i wyszło jak zawsze. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. To wszystko, że szukamy jednego nagrania z realizatorem, żeby Państwu je zaprezentować i będziemy szukać dalej. Ale póki co zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kilka słów o pogodzie już teraz. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O pogodzie słów kilka. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tych korków, które mamy na drogach, mamy też problem z pogodą. Mijają nas co kawałek deszcze i burze. Te deszcze bywają intensywne. Burze również mogą być intensywne, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swoim ostrzeżeniu. Mówiłem o tym kołnierzyku, który widnieje na mapie ostrzeżeń. Spoglądam teraz na radar pogodowy i burza z ulewą zbliża się do Warszawy, ale nie tylko do Warszawy, zbliża się też do Ciechanowa i Olsztyna. Taki pas frontu atmosferycznego, który właśnie nad Polską się rozwinął. Burza minęła Łódź i jej okolice, minęła też Kraków i ten pas od morza aż po Tatry przemieszcza się z zachodu na wschód, więc jeżeli jesteście w trasie, nie jesteście na trasie tej burzy, to uważajcie, bo pomimo tego, że jest ciepło i ciepło będzie jeszcze, to w czasie tej burzy może spaść nawet do 30 litrów na metr kwadratowy, zatem drogi będą bardzo, bardzo śliskie, ale też może powiać wiatr. Nawet do 75 km na godzinę mogą sięgać porywy tego wiatru właśnie w czasie burz. A w Sudetach? W Sudetach nawet do 80. Ale jeżeli nie jesteście w Sudetach, no to ten wiatr będzie trochę słabszy. Tak czy inaczej, humoru nam nie poprawi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty po godzinie 19. Teraz się udało. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie do nas dzwonić. Możecie też nagrywać wiadomości. I teraz jedna z wiadomości o A4, że zablokowana całkiem na 190 kilometrze w kierunku Wrocławia. Za chwilkę więcej informacji na ten temat. Za 7 minut w wiadomościach drogowych Emilia Kleszczewska na pewno powie, co tam się wydarzyło. We'll be right back.

0: 10,5 minuty po godzinie 19. Postaram się nie pomylić następnym razem. Emilia Kleszczewska w studiu. Czas na wiadomości z dróg i obiecała, że coś powie.
1: No tak, tak, obiecałam, że coś powiem. Dotrzymam obietnicy. Mogę nawet przed serwisem jeszcze, czy już w serwisie, jak wolisz.
0: W serwisie. Zróbmy w serwisie.
1: Dobra.
0: Czas na serwis.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, bo tutaj nasz słuchacz się pytał, a raczej na początku informował, że jest spory korek. Tutaj mamy autostradę A4, 190 km w kierunku Wrocławia stoimy. Zablokowana całkiem. Oczywiście tak jest. No ja niestety na razie jeszcze nie mam informacji odnośnie tego, do jakiego zdarzenia tam doszło, ale oczywiście korek widać. Jest on, zaczyna się za Grodkowem, a kończy przed Oleśnicą Małą w drodze do Wrocławia. Ale tych zdarzeń drogowych mamy dzisiaj multum, także pokrótce powiem, gdzie, jaki korek i jak długi mniej więcej. W drodze do Krakowa na wysokości Bochni samochody ustawiają się na odcinku 2 km. Dalej, jeżeli jedziecie z Krakowa do Katowic, to oczywiście Krzeszowice, Trzebinia, ten odcinek i Chrzanów też bardzo, bardzo gęsty korek na autostradowej czwórce, którym rzeczywiście jest ten odcinek praktycznie nieprzejezdny. Jeżeli zmierzacie do Mysłowic czy dalej do Katowic, jak już wspomniałam wcześniej. Węzeł w Brzęczkowicach także bardzo mocno zakorkowany przed wjazdem do aglomeracji śląskiej, ale jeżeli jedziecie z Pyrzowic na przykład do samych Katowic autostradową jedynką, to także będziecie mocno zwalniać. To jest ten węzeł, który łączy A1 z ekspresową jedynką na wysokości miejscowości Celiny. To są te główne trasy, jeżeli chodzi o województwo śląskie, a także województwo małopolskie. Jeżeli zajrzymy do województwa łódzkiego, to przede wszystkim Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, ten odcinek na wysokości Wolborza. Przypominamy, że trwają prace drogowe już od wielu, wielu, wielu dni, miesięcy tak naprawdę, ale też niestety jest i zdarzenie drogowe, które spowodowało, że służby zablokowały część ekspresowej 8 w drodze do Tomaszowa Mazowieckiego, a dalej oczywiście do Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o drogę z Wrocławia do Łodzi, to tutaj trzeba wymienić S11 za miejscowością Kępno, Wieruszów. Również mamy blokadę drogi i tutaj korek ma mniej więcej 5-6 km. Na koniec zaglądamy oczywiście do stolicy, bo tu się najwięcej dzieje od wielu, wielu godzin. Garwolin, nitka rzeczywiście S17 prowadząca do Warszawy jest zdecydowanie zwężona. W samej Warszawie S8 są utrudnienia w drodze do Warszawy, do Łodzi oczywiście, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego oraz chyba najgęstszy korek już od 2 godzin na S7 i na drodze krajowej numer 7, czyli Nowy Dwór Mazowiecki, zjeżdżając do Dziekanowa Leśnego, do Łomianek i już warszawskich Młocin. Głównie właśnie ten dojazd jest niemożliwy do stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14 minut po 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców, liczymy na was, dajcie znać, jeżeli wiecie, co dzieje się na drogach, jeżeli wiecie, co na waszej drodze się dzieje, jeżeli widzicie korek, to śmiało piszcie, śmiało nagrywajcie wiadomości, aplikacja działa. Te dwie drogi, ewentualnie jeszcze trzecia, 22 513 11 11.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. 20,5 minuty po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Choć nie wszyscy dzisiaj na luzie, o czym Emilia przypomina co 20 minut na antenie naszej rozgłośni, bo ogromne natężenie ruchu i liczne zdarzenia drogowe mocno utrudniają dziś powroty z długiego weekendu. Do najbardziej dramatycznej sytuacji doszło na autostradzie A1 w kierunku Łodzi w rejonie Starczy pod Częstochową. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych trasa na długi czas została całkowicie zablokowana. Choć służby uprzątnęły już rozbite wraki i otworzyły przejazd, rozładowywanie zatoru postępuje bardzo powoli. Kierowcy, którzy utknęli w tym miejscu, musieli spędzić w korku ponad 2 godziny.
1: Jakieś 3 auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło, drugi miał silnik pokiereszowany. Już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
2: Duży ruch, była stłuczka troszkę wcześniej, ale poza tym dobrze.
3: Spodziewał się pan takiego ruchu?
2: Aż tak dużego nie w niedzielę.
4: No, przed chwilą stałem w korku 2 godziny. Spoko, no. Oglądałem film w tym czasie. A no luz.
5: Super.
3: Duży ruch?
5: Szczególnie przed Częstochową.
3: A czyli ten korek, czyli pan tak, się załapał.
5: Tak, załapałem się ponad 2 godziny. Ale dobrze, że byłem z żoną, to czas leciał.
0: Z kierowcami rozmawiał Piotr Durys. Dziękujemy bardzo za rozmowę. A policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpiecznej odległości między pojazdami. Zresztą ja dzisiaj też byłem ofiarą tego olbrzymiego natężenia ruchu. Z Krakowa do Warszawy jechało się naprawdę fatalnie. W wielu miejscach spowolnienia, w wielu miejscach wręcz hamowanie do zera. Odległość, jeszcze raz odległość i prędkość. Taka bezpieczna, bez szaleństw, bez dojeżdżania do zderzaków i takiego zupełnie bezmyślnego wyprzedzania. Jeżeli tak będzie, to wszyscy państwo na pewno dojadą do celu. 22,5 minuty po godzinie 19. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja otwarta, można nagrywać wiadomości, można do nas mówić albo pisać. Zapraszamy.

0: Pół minutki zostało do wiadomości drogowych. Mamy wiadomość od Daniela. Pisze: cześć, tu krajani ze stolicy. Wracamy ze Szklarskiej Poręby do domu. Boże, wyświęć tego, co wynalazł Google Maps i pobłogosław twórcę opcji szubka i szybszej trasy. Objeżdżamy zablokowany kawałek od Wieruszowa do Prusaka. Polecamy wszystkim. Jedziemy elektrykiem. No, odważnie. Pod Łodzią 10 minut do ładowania i w domku około 21. Pozdrawiamy wszystkich mobilnych, a zwłaszcza tych elektromobilnych. Innych, pisze Daniel. My też pozdrawiamy Danielki. Dzięki za wiadomość. Szerokiej drogi, jedźcie ostrożnie. Ale to nie pierwszy raz, kiedy objazdy są lepsze niż te główne drogi.
1: Tak, oczywiście. I tutaj widać, że oczywiście nasi słuchacze są najbardziej bystrzy, tak? Dobrze mówię.

0: Bystrzy, jeżeli chodzi o przejazd, no bo rzeczywiście Google Maps tutaj nam pomaga. Nie powiemy mi też, bo sprawdzamy cały czas, gdzie są te największe korki i oczywiście do tego dołączamy nasze informacje od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i też służby bardzo często podają, jak ominąć korki na największych trasach, tymi mniejszymi drogami krajowymi i wojewódzkimi, także o tym też cały czas mówimy.
1: I najważniejsze, to nie była reklama, tylko to było stwierdzenie faktu.
0: Nie, to stwierdzenie faktu. No, tak jest. Tak działa świat.
1: Będzie drugi fakt stwierdzony. Emilia Kraszczewska powie o tym, co na drogach. Zapraszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A zaczniemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to po godzinie 19 pojawiła się informacja, że na węźle Kędzierzyn-Koźle węzeł Strzelce-Opolskie 277 km zderzyły się tam dwa samochody osobowe i został zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Teraz wyłącznie ten ruch odbywa się prawym pasem od godziny 19. Dobra informacja jest z drogi krajowej numer 74, Szczebrzeszyn-Zamość, miejscowość Bodaczów, 257 km i tam, przypomnijmy, te utrudnienia trwały już od 14.30, ponieważ tam zderzył się samochód osobowy z karetką i aż 5 osób było rannych. Droga była całkowicie zablokowana przez tych kilka godzin. Służby zabezpieczały miejsce zdarzenia i do tej pory przejeżdżaliście tylko i wyłącznie przez miejscowość Brody Duże. Teraz już krajowa 74 powinna być w 100% przejezdna. Natomiast jeżeli chodzi o komunikat, jeszcze jeden, Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że od godziny 19.15 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi kierunek Łódź w dalszym ciągu tworzą się utrudnienia, także ten przejazd może być rzeczywiście wzmożony, utrudniony. No i w ogóle tutaj nie tylko A1, ale też innymi trasami dojeżdżamy wolniej do stolicy, do Warszawy. Przypominamy te najważniejsze trasy, gdzie ruch jest praktycznie niemożliwy. S8 za miejscowością Wyszków, no właśnie do oczywiście naszej stolicy. S7 Nowy Dwór Mazowiecki, też na wysokości Czosnowa ruch jest praktycznie niemożliwy. S17 Garwolin Pilawa oraz Grójec Białobrzegi. Tutaj korek ustawia się na wysokości, już wspomniałam, Białobrzegi to są, ale korek ma 4 km. I jeżeli chodzi o przejazd z Łodzi do Warszawy, przypominaliśmy już wcześniej, że tutaj naprawdę był bardzo, bardzo długi korek. On teraz się zmniejszył. Zaczyna się w Łyszkowicach, a kończy na wysokości Bolimowa i to już raczej nie jest korek, a raczej tam zwalniacie i są utrudnione warunki drogowe. Jeżeli chodzi o numer telefonu, on się nie zmienia. 22 513 11 11, ale jak zawsze możecie też korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 21,5 minuty do godziny 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę i wielu kierowców dalej jedzie po polskich drogach. A kierowcy wracający z długiego weekendu muszą dzisiaj uzbroić się w cierpliwość. Na drogach panuje niemały tłok, a w wielu miejscach czas jazdy dodatkowo wydłużają remonty. W tym momencie spore utrudnienia ruchu panują między innymi na trasie S7 w kierunku Warszawy. W Łomiankach z kierowcami wracającymi z długiego weekendu rozmawiał Przemysław Lis. No to jak się dzisiaj jedzie?
1: Okropnie. Ciasno na drodze. A to wina chyba kierowców jest, że w taki sposób jadą. Zajeżdżają drugiemu drogę. Powoduje hamowanie, sztuczny korek się robi. Niepotrzebne są pomiary prędkości, bo więcej niż 80 się nie pojedzie.
2: Człowiek jedzie jak jedzie, ale dzieci niecierpliwią się, nie? Gdzie jesteśmy? 5 razy do roku da radę przejechać. W tamtą stronę jechaliśmy 5 godzin, a teraz nam 7 zejdzie.
3: Korki, bardzo trudno się jedzie. No ponad pół godziny tutaj staliśmy w korku. Przed Palmirami.
4: No ciężko, dużo korków niestety, zwłaszcza koło Warszawy. My jedziemy z Ostródy i na Kraków. Przed Warszawą to najgorsze korki. Gdyby była jakaś inna możliwość, to trzeba byłoby ominąć.
0: Kierowcy jadący do Warszawy trasą S7 muszą przygotować się na niemały korek na wysokości Modlina. Spory tłok panuje również na samym wjeździe do stolicy, gdzie w niektórych miejscach ruchem kieruje policja. W stronę Warszawy aktualnie mocno zakorkowana jest również trasa S8 przed Radzyminem oraz autostrada A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Aktualne informacje o utrudnieniach ruchu co 20 minut na naszej antenie i dzisiaj

0: Ależ to jest dobry utwór. O tak. To zostały nam dwie minutki do serwisu drogowego. Emilia już w drodze, ale spokojnie, bo patrzę na mapy, na A1 korek, na A4 korek, na 50 korek, wszędzie korki. Sam dzisiaj byłem ofiarą tych korków, tych spowolnień, które no, w zasadzie na S7 w wielu miejscach, jak wyruszyłem, w ogóle wyjazd z Krakowa to był potworny problem. Ale cieszymy się, że mamy was, naszych podpowiadaczy, naszych asystentów i kolejnych. Na podpowiedź, informacja od was.
1: Dzień dobry, witam, Wojtek Kia, melduję się z A1. Jeżeli chodzi o A1, to od węzła Blachownia do Kamieńska wszystko bardzo płynnie, na dwóch odcinkowych pomiarach prędkości wszyscy jedziemy bardzo, bardzo fajnie, nikt się nie spieszy, 140 na godzinę, więc jest wszystko ok. Duża ilość zatrzymanych pojazdów spowodowanych chyba awariami, ale generalnie bardzo, bardzo fajnie, temperatura 22 stopnie, świeci słońce i wszystko wygląda na to, że będziemy dalej sobie lecieć z moim przyjacielem Diego, który siedzi z tyłu na kanapie do Gdańska. Będę się odzywał. Pozdrawiam wszystkich. Wojtek Kia.
0: Dzięki, Wojtek, za informację. To niech Diego też się odezwie do nas.
2: Tak, oczywiście poprosimy, ale wiesz co? Widzę, że naprawdę widać, że chyba wszyscy byli nad morzem, bo tutaj już nie ma korków.
0: Nie wszyscy, kochana, nie wszyscy, bo niektórzy byli też w Zakopanem,
2: no byli w Zakopanem
0: i jechali z południa na północ.
2: Widać, ale wiesz, no chodzi mi o to, że tutaj Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Kołobrzeg w ogóle jest tak czysto, nic tutaj się nie dzieje, na szczęście oczywiście,
0: oby
2: się
0: to pojechali.
2: Nie zmieniło, ale widać, że po prostu wszyscy wyjechali, no i wracają do Warszawy, do Łodzi, do Wrocławia, do Krakowa, no właśnie, albo przed, no bo tutaj cały dzień rzeczywiście obserwujemy tą sytuację i no można powiedzieć, że akurat jeżeli chcecie już po tym naszym wypoczynku czerwcowym jednak wypocząć w Trójmieście, to jest idealny moment, żeby tam pojechać.
0: No to ja lecę w takim razie.
2: Ty wyjeżdżasz zazwyczaj tak...
0: Teraz idę, już.
2: W tym momencie,
0: no tak.
2: Do Gdańska.
0: No,
2: czyli ja będę teraz prowadzić program dalej, tak?
0: Nie, taki żarcik. Do 22 jestem z państwem, a teraz czas na wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A szkoda, szkoda. No dobrze, słuchajcie, przechodzimy do wiadomości drogowych.

województwo kujawsko-pomorskie na wysokości Torunia, autostrada A1, to korek w kierunku Gdańska. A w Gdańsku nic się nie dzieje, to tak przypomnimy tylko jeszcze raz. Natomiast cały czas gęsto jest na trasach w kierunku stolicy. Ekspresowa siódemka wolniej jedzie się od Radomia, a korek kończy się za Grójcem. Drugi odcinek S7 to Nowy Dwór Mazowiecki-Czosnów, czyli także

0: droga krajowa nr 79 Kraków-Sandomierz w pobliżu miejscowości Osiek, 224 km i to najnowsza informacja od służb. No i niestety kolejne zderzenie motocyklisty akurat tutaj z pieszym. Droga jest zablokowana całkowicie i służby wytyczyły też objazd od godziny 19.20. Kolejna informacja z autostradowej czwórki. Województwo opolskie i to też są dość nowe wiadomości. Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelce Opolskie, 277 km, gdzie mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. I jeżeli chodzi o blokadę, no to nie można w tym momencie dojechać do Katowic. Jeszcze dobre informacje, bo takie są oczywiście, z drogi krajowej nr 74, odcinek Szczebrzeszyn-Zamość, miejscowość Bodaczów, 257 km, gdzie wcześniej, przypomnijmy, było zderzenie samochodu osobowego z karetką. Tam aż 5 osób było rannych i droga była całkowicie zablokowana. W tym momencie już można na spokojnie przejechać zarówno przez Bodaczów, jak i Szczebrzeszyn oraz Zamość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Jak to, gdzie oni są? Tutaj są. Emilia,
1: gdzie
0: jesteś?
1: Gdzie?
0: No tu.
1: A, że ty i ja tu jesteśmy.
0: Ja i ty, ty i ja.
1: Czyli jednak nie poszedłeś, bo miałeś do Gdańska
0: się wybrać. Nie, poszedłem, zanim bym doszedł do Gdańska, to przecież do jutra bym szedł. Albo nawet i jeszcze dłużej bym szedł.
1: Myślę,
0: nie zostawiłbym
1: słuchaczy. Za rok byśmy się tu spotkali chyba.
0: Myślisz, że?
1: Myślę, że, ale chociaż no słuchaj, chyba żebyś biegł, bo mógłbyś też biec. Ale no dobra już. No
0: Grzegorz Ciechowski pytał, gdzie oni są, to mówimy, tu jesteśmy.
1: Jednak mimo wszystko jesteśmy w Radiu Kierowców, więc pojechałbyś samochodem
0: 20
1: do
0: minut. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości dla kierowców. Dzisiaj Emilia Kleszewska tematem się zajmuje. No to czas na wiadomości. Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zablokowana jest droga krajowa nr 79 w Osieku, czyli województwo świętokrzyskie. Pieszy został tam potrącony przez motocykl. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, jednak wiemy, że tutaj rzeczywiście droga cały czas jest zablokowana. Policja jest też na miejscu i kieruje was na objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 22, czyli jeszcze rzeczywiście przez dłuższy czas należy omijać tą drogę krajową nr 79, a po 19 została odblokowana droga krajowa nr 74. To akurat dobra informacja. W Bodaczowie, województwo lubelskie, między Szczebrzeszynem a Zamościem, gdzie samochód

0: osobowy zderzył się z karetką pogotowia przewożącą pacjenta i tam wiemy, że na pewno 4 osoby ranne trafiły do szpitala, ale też no niestety mamy informacje z drogi krajowej numer 48 i drogi krajowej numer 61. Odcinek to województwo mazowieckie, od Żywół Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Ossa, 34 kilometr, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i też już wiadomo, że 1 osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana i tam także do 22 przynajmniej będą służby na krajowej 48. A droga krajowa numer 60 to także Mazowsze i odcinek Płock-Drobin, a dokładniej miejscowość Niszczyce-Pieńki, 84 kilometr, gdzie także mamy zderzenie, akurat tutaj kolizję 2 samochodów osobowych. Kolizję dlatego, że nie ma tutaj prawdopodobnie osób poszkodowanych. To oczywiście jest ta dobra część wiadomości. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda przejazd, no to wiemy, że droga jest także całkowicie zablokowana. Służby wytyczyły objazd i rzeczywiście na miejscu też kierują Was przez drogę krajową numer 60. I przypominamy jeszcze o A4, że tutaj zakończyły się prace. Węzeł Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelce Opolskie, chociaż oj, zdążymy jeszcze, bo mamy informację od słuchacza, ona jest dość długa, ale bardzo ważna. O, tutaj kolega podpowiada, że nie wrzuciłam, także dobrze, ale fuck up. Następnym razem dopowiemy w takim razie, ale tutaj przypomnę może, że chodzi o autostradę A4 z Wrocławia do Warszawy, to powiem, gdzie jest korek na wysokości Oleśnicy i za niedługo dowiemy się, co tam się dzieje.
1: Obiecujemy. PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No teraz zmienimy temat. Emilia, fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie. Wiesz, jakie auta produkowała?
0: No jakie, mów.
2: No, Żuka.
0: Żuk.
2: Pamiętasz auto Żuk?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
2: Lublin,
0: że się pamięta. Lublin.
2: Honker, to taka terenówka wojskowa.
0: Mhm.
2: Tarpan Honker. Pamiętasz?
0: Znaczy, no wiesz co, tak, zna się te samochody, oczywiście, a do czego pniemy?
2: Do tego, że dzisiaj był zlot samochodów wyprodukowanych w Lublinie, właśnie w Lublinie był, o czym za chwilę Państwu powiemy, także zostańcie z nami.

21 minut po godzinie 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Chwilę temu wspominałem o FSC, czyli Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Pytałem Emilię, czy kojarzy takie modele jak Żuk, Honker. Państwo na pewno też kojarzą, przynajmniej niektórzy z Państwa kojarzą te modele. Można je czasami jeszcze zobaczyć gdzieś na zlotach, można je zobaczyć w remizach, można je zobaczyć raczej już nie na drogach, a częściej poza nimi. Ale uwaga, bo w Lublinie zorganizowano zlot pojazdów wyprodukowanych w tamtejszej Fabryce Samochodów Ciężarowych. Można było zobaczyć m.in. Lublina 51. Lublin 51, jeżeli Państwo nie wiedzą, to taka

0: radziecka ciężarówka produkowana na licencji Gaza-51 i to był pierwszy model, który wyprodukowała fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie. Wyprodukowało też kultowego Żółka, jego różne wersje. O tym właśnie mówi współorganizator wydarzenia, przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Hajnów Zadębie, pan Jacek Skiba.
1: Nawet była montownia pojazdów marki Żuk vis-a-vis piramid w Kairze. Tamte pojazdy Żuk wyglądały podobnie do Żuka, choć trochę inaczej, nazywały się Ramzes.
2: Przyjechaliśmy tutaj maluchem, Fiatem 126. Syn ma, go zakupił, jak miał, ile miałeś lat?
3: Komu nie skończyłem.
2: 9 lat. I takie ma hobby, taką zajawkę, że właśnie ma maluszka.
4: Jakoś od młodego miałem taką hobby na motoryzację, jakoś starszą, czy polskie, czy też zagraniczne, ale starsze właśnie. I jakoś tak zamarzyło mi się mieć.
5: To jest auto z pierwszej produkcji tutaj w fabryce samochodów ciężarowych. Jest to Lublin 51 z 55 roku. Było to kiedyś pogotowie ratunkowe, teraz jest pogotowie rozrywkowe. To jest wyjątkowe auto, ponieważ już tych aut nie ma takich na ulicach. Jest, zachowało się prawie że w oryginale, troszeczkę jest przerobione. No i można sobie popatrzeć, zobaczyć jak wygląda.
0: W programie zlotu był również spacer historyczny z przewodnikiem po terenie byłej fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Przypomina mi się taki żart z kabaretu tej, że Ramzes umarł, kryzys żyje. No i trochę tak jest, bo tych samochodów jest coraz mniej. Nie wiem co prawda, co dzisiaj produkuje się w Lublinie. Czy produkuje się dalej Honkery? Chyba nie. Ale jeżeli państwo wiedzą, co dzisiaj produkuje się w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie i czy w ogóle coś się produkuje, dajcie znać w naszej aplikacji, żeby ten kryzys już nie trwał. Prawie 24 minuty po 20, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Prawie w pół do dziewiątej na zegarach PRK Polskiego Radia Kierowców. Obiecałem informację o tym, jak z Krynicy do Lublina. No to patrzę, jak z Krynicy. Nie ma generalnie większego problemu, jeżeli chodzi o drogę do Nowego Sącza, bo nie wiem, którędy pojedziecie. Jeżeli przez Nowy Sącz, nie ma kłopotów, dojedziecie do A4 bez problemu i pewnie polecicie sobie na Rzeszów. Jeżeli tak, to S19 z Rzeszowa w kierunku północnym absolutnie nie przysparza żadnych problemów. Do Lublina czysto, do Warszawy małe problemy pomiędzy Garwolinem a Pilawą i przed samym Józefowem też lekkie spowolnienia. Ale tak czy inaczej, bez większych problemów. Emilia Kraszczewska w studiu pewnie będzie mówić o tym, co na drodze. To zanim jeszcze Emilka, to jeszcze mamy wiadomość od Wojtka z Kii i Diego, że pozdrawiają i że będą się odzywać za jedynki, jak tylko zobaczą coś groźnego lub inne przeszkody. No to fajnie, że mamy takich pomocników dzisiaj.
1: Tak, mamy wielu pomocników. Ja tutaj cały czas dostaję informacje od naszych słuchaczy odnośnie czwórki, bo wiemy, że tutaj kierowcy stoją, słuchaj, nawet 2 godziny. Mamy już informacje, co się tam dzieje od służb oficjalne, także za chwilę podamy wam dokładną informację, dlaczego stoicie tam aż tak długo.
0: Zatem czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie tak, już mniej więcej 3 osoby przynajmniej nagrały nam się rzeczywiście i pytają o to, co się dzieje na A4 i też podają informację, że 2 godziny albo nawet i dłużej stoją na tymże odcinku na tej autostradzie. Już mówimy obszar Krzywa, węzeł Krzywa, województwo dolnośląskie, 61 kilometr. Jest zderzenie 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Od godziny 19:30 mamy taką sytuację i tam rzeczywiście te prace drogowe potrwają do 22 przynajmniej. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o autostradę A4 i też w ogóle ten region. Jeżeli wyjeżdżacie z Wrocławia i jedziecie do Łodzi, czy dalej na przykład do Warszawy, Kępno, Wieruszów, Walich Nowy, też mamy bardzo długi korek, chociaż służby blokują tak naprawdę odcinek

0: od samego Wieruszowa. Już dokładnie sprawdzamy, jaka to jest długość, na jakim odcinku nie możecie przejechać. O, uwaga, to jest 15 kilometrów, więc jeżeli macie zamiar ruszyć w stronę Warszawy czy Łodzi z Wrocławia, to najlepiej wybrać objazd i omijać S8. Ale też oczywiście cały czas dostajemy kolejne informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa numer 60 Płock-Drobin, Niszczyce-Pieńki, 84 km jest zderzenie dwóch pojazdów osobowych i droga jest całkowicie zablokowana. Tam wytyczony jest także objazd oraz z tych najnowszych informacji droga krajowa numer 48 od Żywu Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Ossa, 34 km, gdzie jest zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba tam jest ranna, także na miejscu pracują nie tylko służby drogowe, ale też służby ratownicze. Droga także jest całkowicie zablokowana od godziny 20. I jeszcze droga krajowa numer 74. Wrócimy do okolic Krakowa i także Sandomierza, dokładniej miejscowość Osiek, 224 km, gdzie motocyklista zderzył się z pieszym. No i tam jest bardzo, bardzo, bardzo gęsty ruch. Droga jest całkowicie zablokowana i również wytyczony jest objazd przez służby. 22 513 11 11 to stale i niezmiennie numer do Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27, w zasadzie 26,5 minuty do godziny 21. My do 22 z Państwem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dajcie znać w aplikacji o korkach, dajcie znać o wypadkach, dajcie znać o trudnościach na drodze. Ale jeżeli nic się nie dzieje, też dajcie znać. Możecie pozdrowić znajomych, przyjaciół, rodzinę. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jedziemy dalej, na luzie, w dobrą stronę.
3: Chcę Ci powiedzieć, jak bardzo Cię cenię.

19 minut do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Nasz niezawodny słuchacz melduje pogodowo. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 19, prawie 20. Niebo słabo zachmurzone, słoneczko grzeje. Widoczność dobra, przyczepność dróg również. Wy towarzyszycie mi przy grze w darta, ale zaraz siadam do montażu filmów, bo mnie terminy trochę bardzo gonią. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Dzięki, Antek, za meldunek pogodowy. Siadaj, siadaj, bo robota jak goni, to jest taka gonitwa, że ho, ho, ho. Ale mam dla państwa zagadeczkę, mam dla państwa zabawę. Jestem ciekaw, czy zgadniecie tym razem. Trochę rozluźnimy temat. Nie będziemy teraz mówić o poważnych rzeczach, bo zagadka może jest lekko podchwytliwa, ale myślę, że dacie sobie radę. Uwaga!

O co pytam? Czasem buczy, czasem szumi. Jeśli jest zepsuty, może zapalić się check engine. To ta kontrolka, o której dzisiaj mówiliśmy po godzinie 18. Zamontowany jest przeważnie z przodu samochodu. Czasem buczy, czasem szumi. Może zapalić się check engine, jeżeli jest zepsuty. Zamontowany jest przeważnie z przodu. Nasza aplikacja czeka. Możecie pisać wiadomości. Możecie też je ewentualnie nagrywać. Obie drogi są poprawne. Czekam w naszej aplikacji. Jestem ciekaw, kto pierwszy sobie poradzi z tym, z tą moją zagadką, z tą moją zabawą. No to co? Piszcie i nagrywajcie wiadomości, a ja czekam.

0: 10 minut do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Czasem buczy, czasem szumi, zamontowany przeważnie z przodu. Jeżeli jest zepsuty, może zapalić check engine. No i mamy jedną odpowiedź.
1: Jest to przedni buczyk, sterownik, światełka, check engine, no i montowany oczywiście z przodu. Elementarne.
0: No, przedni buczek, no przecież skoro buczy, to buczek. A jak szumi, to szumik. Przedni szumik.
2: Tak,
0: i buczek.
2: Tak, dokładnie. No tutaj są, różna jest ta nomenklatura, jeżeli o to chodzi.
0: Nie jest to przedni buczek, a nie przedni szumik, a Kacper pyta w aplikacji, do której są quizy samochodowe. No to jest jeden quiz, a potem po 21 przygotujemy drugi, żeby rozluźnić troszkę atmosferę i żeby państwu umilić przejazd, czy dojazd do domu. Emilia Kleszczewska, nie wiem czy umili, tego obiecać nie mogę, bo sporo się dzieje, ale zanim Emilia, to jeszcze pomocnik, następny, w zasadzie pomocnica nasza.
3: A czwórką z Krakowa do Katowic już ponad 2 godziny płacimy 18 zł na jednej bramce, teraz 18 na drugiej będziemy płacić i jedziemy w korku niesamowity. To jest skandal.
2: No słychać te emocje.
0: Ja bym złożył reklamację i w ogóle się nie zastanawiam nad tym. I mówię zupełnie poważnie.
2: Ja się nie dziwię, że pani jest taka rozemocjonowana, bo ja też nawet jak sama patrzę po prostu na te korki tutaj przed samymi Katowicami, bardzo jest gęsto. No i współczujemy wam bardzo, ale mam nadzieję, że akurat my trochę umilamy ten przejazd. I się miło stoi te 2 godziny, jakkolwiek.
0: Śpiewać nie będziemy, ale Emilia teraz będzie mówić, co na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tutaj oczywiście emocje słyszymy w waszych głosach i też mamy informację kolejną od słuchacza.
5: Dzień dobry, Bartek z tej strony. Mam informację odnośnie bardzo

0: poważnego wypadku z udziałem motocyklisty na trasie S8 w kierunku na Warszawę od Wrocławia, tuż za węzłem Wieruszów, na wysokości MOP Libiska miał miejsce ten wypadek. I jeżeli ktoś chce ominąć te korki, które się wiążą z tymi utrudnieniami, które tam powstały, to kierujcie się od razu na trasę S11 za węzłem Oleśnica Wschód. To jest pierwszy zjazd, jest droga na Poznań-Katowice, na S11 na Katowice. Pierwszym zjazdem zjeżdżacie na Wieruszów i jedziecie aż do węzłu Walichnowy. I dopiero za Walichnowami, albo no, na węźle Walichnowy wskakujecie z powrotem na S8. Ominiecie w ten sposób wszystkie korki i prawdopodobnie oszczędzicie sporo czasu.
1: Dziękujemy bardzo za tą informację. Tutaj przyznam, że już mamy ją od jakiejś dłuższej chwili, ale cały czas ta blokada na wysokości Wieruszowa jest, więc tutaj rzeczywiście służby pracują i rzeczywiście też będzie ten odcinek zajęty w najbliższych godzinach. I jeszcze krótka informacja. Korek tworzy się także na A4, ale na odcinku, już mówię, którym konkretniej, to jest obszar Krzywa, czyli już województwo dolnośląskie, 61 kilometr, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia od godziny 19.30. I krótka przypominajka, droga krajowa numer 60, czyli Płock-Drobin, miejscowość Niszczyce-Pieńki, 84 kilometr, gdzie jest także kolizja 2 samochodów osobowych. Przypominamy, że tam droga jest całkowicie zablokowana, a służby wytyczyły objazd.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
7: 5 minut do godziny 21. Mamy wiadomość od słuchacza. Dobry wieczór. Na drodze, to nie krajowa, tylko wojewódzka numer 632 w miejscowości Dęby na moście na rzece Narew ciągnie się kilkukilometrowy korek, w którym tkwiemy od ponad półtorej godziny. Bardzo pozdrawiamy wraz z rodzinką z przydługiego powrotu z Helu. Przypominamy, wojewódzka 632 na moście na Narwi. No, będzie dzisiaj ciężko wrócić do domu, ale trzymamy za was kciuki. Jedźcie bezpiecznie. Yeah.

0: Robię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ja też się nie boję. 21 minęła, to wracamy do tematu 632 wojewódzkiej i tego korka, o którym pisali słuchacze. Rzeczywiście na 62 około 4 km korka do ronda skrzyżowania z 632 i potem do mostu na Narwi. Rzeczywiście no, spory 2-kilometrowy korek. Już za 10 minut Emilia Kleszczewska będzie przybliżać sytuację drogową, korkową, bo tych korków i utrudnień dzisiaj sporo, a teraz czas na kilka słów o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami może popadać na północy i wschodzie kraju. Tam też mogą wystąpić pojedyncze, zanikające burze. Przelotne opady, więc suma opadów do 10 litrów max i to w trakcie tych burz. Więcej padać nie powinno. Ale uwaga, bo lokalnie nad ranem wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Najgorzej będzie właśnie na północnym wschodzie, w województwie świętokrzyskim, śląskim i w Małopolsce. Tutaj mgły będą najbardziej się wam naprzykrzać i uprzykrzać jazdę. Od 10 do 14 stopni na południu. Na północy będzie troszkę cieplej, bo 15, chłodniej, za to w terenach podgórskich od 8 do 10 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz nadal do 60 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To rozwiązujemy zagadeczkę. Czasem buczy, czasem szumi, zamontowany przeważnie z przodu.

0: Jeśli zepsuty, może zapalić się check engine. I mamy dwie prawidłowe odpowiedzi.
1: No hej, witam. Jeżeli chodzi o zagadkę, czy to jest wentylator? Pozdrawiam, Wojtek i Diego z Ki.
2: Wentylator z chłodnicy. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
0: No pewnie, że wentylator. Bardzo wam dziękuję za odpowiedzi. Bardzo dziękuję za udział w zabawie. Za chwilę kolejna zagadeczka. Taka na rozluźnienie tych trudnych sytuacji dzisiaj niedzielnych i powrotowych. A póki co, to jedźmy sobie dalej na luzie w dobrą stronę. Do 22 jesteśmy z państwem. Do 22 nasza aplikacja czynna, więc jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło, dajcie koniecznie znać. Przedłużymy te informacje i być może uda się komuś uratować kilka, może kilkanaście minut.

0: A strach było chłopakom przerywać z The Smashing Pumpkins. Ja się boję.
1: Ale że co? Że czego się boisz?
0: Nie, no taki żart był. Nie, żebyś się uśmiechnęła, bo taka zafrasowana przyszłaś
1: tak,
0: do studio.
1: Nie, ja dzisiaj, jak zawsze, jestem bardzo uśmiechnięta. Naprawdę jestem uśmiechniętym, radosnym człowiekiem. To dzisiaj po prostu, no nie mogę.
0: 11 po 21, czas na wiadomości drogowe i nie będą wesołe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj mamy sporo wieści od słuchaczy, za które wam dziękujemy, bo to dzięki wam właśnie możemy dokładniej wiedzieć, co się dzieje na drogach.
3: Stoimy w korku w miejscowości Dębę na rzece Narew od miejscowości Pomiechówek.
1: Dziękujemy. Tutaj też dostaliśmy taką informację oczywiście w naszej aplikacji tekstową i to nie jest jedyne utrudnienie, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo dosłownie kilkanaście kilometrów dalej cały czas bardzo mocno zwalniają kierowcy na S7, czyli tutaj Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, gdzie prawdopodobnie stoicie godzinami, bo tak to trzeba ująć. Dalej ten korek też jest na wysokości Dziekanowa Leśnego, Łomianek, no i dalej już warszawskich Młocin, także najlepiej S7 ominąć, jeżeli chcecie wjechać dzisiaj wieczorem, w nocy już tak naprawdę, do stolicy. Ale to nie wszystkie wiadomości, które od was mamy.
3: A4 to jest kompletny horror. Od Tarnowa po Katowice jest jeden wielki korek. Jedziemy od godziny 16, a nawet i wcześniej chyba. Także A4 stoi za bramkami i w Krakowie, i w Katowicach dalej jest w stanie. Dziękuję.
1: Dziękujemy oczywiście za tą wiadomość. Tutaj ja tylko

0: Dodam, że właśnie dostaliśmy ją niecałą godzinę temu, ale cały czas widać, że korek jest właśnie zarówno przed Krakowem, jak i przed Katowicami, jak powiedziała nasza słuchaczka. W tym momencie A4 to miejscowość Bochnia. Tutaj zwalniają kierowcy cały czas bardzo mocno w kierunku Krakowa już. I jeszcze jeżeli chodzi o tą A4, no to korek mamy na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, czyli przed samymi Mysłowicami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 20 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Daniel pisze w aplikacji, że pod Warszawą na S8C 40 km od Warszawy jest gęsto, ale się jedzie. Natomiast słuchacze i słuchaczki alarmują, że masakryczny powrót z Pomorza. W korku w miejscowości Dęby na 632 stoją już ponad 2 godziny. To most na Narwi. To niestety nie wszystkie złe informacje dla was, moi drodzy, bo zanim dojedziecie do Warszawy, a sądzę, że właśnie w stronę Warszawy zmierzacie, to jeszcze kilka utrudnień przed wami. No, gęsto jest, naprawdę gęsto. Widać, że państwo wracają z tego długiego weekendu. Ale jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz.
1: Cześć, ponownie Wojtek, Kia i Diego, który sobie z tyłu smacznie śpi. Słuchajcie, od końca obwodnicy Łodzi do około 100-150 km od Łodzi w kierunku A1 wszystko idzie naprawdę bardzo spokojnie. Ciut większy ruch jest od strony Pomorza, bo myślę, że osoby wracają i rzeczywiście na tym pasie od Gdańska, Gdyni jest większy ruch. Jeżeli chodzi w kierunku na Pomorze, a jedynką jest spokojniej. Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Chodzi mi o to, że potwierdzacie, koleżanki i koledzy, aplikacji rzucacie informacje o wypadku, a de facto jest to zatrzymany pojazd. Nie róbmy tego, bo to troszeczkę myli pozostałych kierujących. Jak już klikacie, to kliknijcie, że to jest rzeczywiście zatrzymany pojazd. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dokładnie. Zgadzam się z Wojtkiem. Trzeba zwracać uwagę na to, co na drodze jest, aczkolwiek czasami nie ma czasu. Jeżeli jedziemy autostradą, to dwie łapki na kierownicy i czasami to klikanie w smartfon czy w duży monitor komputera pokładowego czy systemu multimedialnego jest problemem, bo trzeba się odwrócić, więc czasami klikamy po prostu, co nam jest pod ręką, żeby ostrzec. Czy to wypadek, czy to kolizja, to niestety często ciężko to rozgraniczyć, przejeżdżając koło jakiegoś zatrzymanego samochodu 140 km na godzinę, bo z taką prędkością przepisowo maksymalnie możemy poruszać się po autostradzie. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby pasażer tam kliknął, że to zatrzymany pojazd, albo awaria. Różne są aplikacje, różne mają przyciski i różne stany na drogach można, o różnych stanach można alarmować. Więc oczywiście starajmy się robić to skrupulatnie i zgodnie z prawdą, ale z drugiej strony przy tej prędkości lepiej patrzeć przed siebie i kliknąć zły przycisk, niż kliknąć dobry i potem musieć patrzeć, jak ktoś klika na nasz zepsuty czy uszkodzony samochód przycisk, że kolizja czy wypadek. Jedno jest ważne. Jedźcie ostrożnie, pilnujcie prędkości, pilnujcie pogody, bo ta pogoda kapryśna dzisiaj na wielu drogach. I nie denerwujcie się. No nie mamy wpływu na korki. Czasami trzeba postać godzinę, dwie.

czasami nawet niestety dłużej. Najważniejsze to zimna krew, cierpliwość, coś do przekąszenia, ewentualnie coś do picia. O tym pamiętajcie, bo jest ciepło. Im cieplej będzie, tym więcej trzeba płynów w ciągu dnia spożywać. No i dzieciakami, które z tyłu gdzieś tam broją, trzeba też się zająć. Dobre są gry, dobre są quizy. Już za chwilę jeszcze jedna zagadeczka ode mnie, tak na koniec dzisiejszego programu. Także zostańcie z nami, aplikacja działa, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Ta aplikacja do tego służy. Jedziemy. Jeszcze jedziemy do godziny 22. Jedźcie z nami.

0: Oczywiście, że będzie pięknie. W 9:30 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców jeden słuchacz musiał wbić szpilę. Korki dzisiaj, któż by się spodziewał? No, można by się spodziewać, chociaż wszyscy mieli nadzieję. To z korkami jest trochę jak z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Wiemy, że przegramy, ale jednak każdy ma nadzieję.
1: Tak, jednak każdy wyrusza w tą drogę.
0: Ale dostanę burę teraz w aplikacji, coś mi się wydaje.
1: No, poczekaj, poczekaj. Ja myślę, że na pewno się znają osoby, które się z tobą zgodzą. No, ale tak, rzeczywiście, tak sobie myślę, że już tam chyba na Bliskim Wschodzie gdzieś miały być taksówki latające. Coś było, taki klimat mieliśmy, więc przydałyby się dzisiaj chyba, co? Taksówki latające.
0: Mogłyby się sprawdzić, ale znowu korki w powietrzu by były, to po co?
1: To też prawda.
0: No, tak źle i tak niedobrze. Ale o tym, czy źle, czy dobrze, to już Emilia Kleszczewska już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Słuchacze naprawdę w wielu wiadomościach piszą o drodze wojewódzkiej 632, to miejscowość Dębę przed Warszawą. Na moście na rzece Narew ciągnie się kilkunastokilometrowy korek, w którym niektórzy z was stoją no już prawie 2 godziny. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Lecz to tylko jedna z wielu informacji o trasach przed Warszawą. Najpoważniejsza sytuacja cały czas jest na S7, gdzie na wysokości portu lotniczego Warszawa-Modlin od wielu, wielu godzin ustawia się naprawdę gęsty sznur samochodów i jest niemożliwy przejazd. Ten zator ma już w tym momencie 11 kilometrów i kończy się za Czosnowem. Na wspomnianym odcinku S7 wielu z Państwa też zjeżdża na węźle na drogę krajową numer 62 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. No i niestety tam też mamy dość spory korek, który rzeczywiście obserwujemy, ale też mamy kolejne wiadomości od Państwa.
3: S8 w stronę Warszawy, tak mniej więcej 30 km. Jak się jedzie z Łodzi, no to jedzie się wolniutko, ale jest w miarę bezpiecznie, troszkę deszczyk pada. Pozdrawiamy wszystkich elektromobilnych.
1: Pozdrawiamy oczywiście tak wszystkich elektromobilnych. Dziękujemy za informację. Jeżeli jeszcze na sam koniec powiemy, chodzi o województwo łódzkie, no to mamy te utrudnienia między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. To ekspresowa 8 na wysokości Wolborze, chociaż tam już właśnie nie korki, a spowolnienia, ponieważ od dłuższego czasu, jak wiadomo, prowadzone są tam roboty drogowe. A wy możecie cały czas korzystać z naszej aplikacji.

0: aplikacji. Mamy na to jeszcze trochę czasu. 22 513 11 11 to też nasz numer do Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut pozostało do godziny 22. Opiekujemy się wami, bo czasami spływają do nas i takie prośby.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Podrzućcie, co tam na trasie Ostróda-Olsztyn się dzieje, bo jakiś koreczek stoimy w lesie. Dzięki, Maja ze Skody.
0: Dzięki, dzięki Maja. Zaopiekujemy się tym tematem i już za 8 minut Maja. Emilia Kleszczewska powie o tym, co na drogach słychać i co tam się dzieje na drodze, o którą pytasz. A ja obiecałem jeszcze jedną zagadeczkę, jeszcze jedną zabawę, jeszcze jeden quiz. Więc uwaga, zamieńcie się w słuch i czekam na odpowiedzi w naszej aplikacji. Nie świeci, a widać go z daleka. Za jego brak grozi mandat. Nie świeci, a widać go z daleka. Za jego brak grozi mandat. Chyba stosunkowo prosty quiz, prosta zagadka. Możecie pisać w naszej aplikacji, możecie też nagrywać wiadomości głosowe. Rozwiążemy tę zagadkę przed końcem naszej audycji, dzisiaj przed godziną 22. I zgodnie z obietnicą za 8 minut, już niecałe 8 minut, Emilia Kleszczewska powie, co tam na drogach i odpowie też na prośbę Mai, co się dzieje między Ostrudą a Olsztynem. Jeżeli wy widzicie coś na swojej drodze, jeżeli coś dzieje się na waszej drodze, śmiało też dawajcie znać. Chętnie te informacje przedłużymy dalej, żeby oszczędzić innym użytkownikom dróg stania w korkach i straty czasu.

0: Oh yeah.
1: Ale długie zakończenie. Rock and roll.
0: 10 minut do godziny 22. To zakończenie numeru było dobre, to teraz będzie zakończenie naszej zagadki, z którą poradziliście sobie świetnie. Nie świeci, a widać go z daleka. Za jego brak grozi mandat. I tak zerkam w aplikację. Trójkąt ostrzegawczy. Marek z Opola Audi. Trójkąt ostrzegawczy. Tak też odpowiedział Daniel. Daniel też napisał chwilę wcześniej, że jest to odblask. No i bardzo dobrze uznaje i odblask, i trójkąt ostrzegawczy, ale mamy też odpowiedź głosową.
2: Oczywiście chodziło o odblask w zagadywance.
0: No pewnie, że chodziło o odblask w zgadywance. Wielkie brawa dla was za to, że odgadliście. Chyba tak ciężko wcale nie było. Emilia też wiedziała, że to odblask.
1: No pewnie, od razu.
0: No pewnie, od razu wiedziała. Emilia też wie, co tam na drogach słychać. Wiesz, co tam pomiędzy Ostródą a Olsztynem?
1: Tak, ja już wszystko wiem, wszystko mam przygotowane. Nawet mam dobre informacje, bo tam już prawdopodobnie za chwilę pojedziecie.
0: To czas start.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A piszecie, mówicie o miejscowości Dębę pod Warszawą. Na moście na rzece Narew wciągnie się kilkunastokilometrowy korek. O tym cały czas przypominamy. I tutaj właśnie przechodzimy na trasę ekspresową. Pytacie o Ostródę, jak dojechać do Olsztynka. I na węźle Olsztynek warto zjechać na S51. Dalej trzeba zjechać na S16, czyli obwodnicę Olsztyna. I przykładowo na węźle Olsztyn-Jaroty wjechać do miasta. A wiemy, co tam się dzieje. W miejscowości Dłużki, 114 kilometr, zderzył się samochód osobowy i motocykl. No i jak wiadomo, już teraz jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu też pojawi się prawdopodobnie, albo już jest, już są służby drogowe. Na początku droga była całkowicie zablokowana. Nie było możliwości przejazdu zarówno właśnie do Ostródy, jak i do Olsztynka. No ale teraz wprowadzony jest ruch naprzemienny. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam te utrudnienia z przejazdem mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Natomiast jeżeli chodzi o inne utrudnienia, to przypominamy, że utrudniony jest przejazd przez drogę krajową numer 60, odcinek Płock-Drobin w pobliżu miejscowości Niszczyce-Pieńki, 84 kilometr, gdzie było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Do tej pory nie było możliwości przejazdu, ale sytuacja się trochę zmieniła i służby wprowadziły przejazd jednym pasem naprzemiennie. Natomiast droga krajowa numer 48, przypominamy, od Żywu Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Ossa, 34 kilometr, było zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam też, jak wiadomo, jedna osoba została ranna i także była droga całkowicie zablokowana.

0: Tam na 48 również służby nam ułatwiły przejazd i teraz jednym pasem naprzemiennie jesteście kierowani w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Jeszcze A4, węzeł Obszar Krzywa, 61 kilometr. No tam bardzo długo trwają rzeczywiście te utrudnienia. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest cały czas lewy pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: To była reklama.
8: 6 minut do godziny 22. My już dzisiaj będziemy dziękować Państwu za obecność, za to, że jechaliście z nami, za to, że pisaliście, za to, że mówiliście do nas. Emilia już nie może się doczekać, aż też podziękuję i
0: pożegnam
8: się.
0: Tak, ja się tutaj pytałam, czy jeszcze mogę zostać i się pożegnać. Tak, dziękujemy za cały ten długi weekend, bo bardzo dużo się działo, tak, ale też wy nas informowaliście i mimo, że mieliście wolne, nie trzeba było, to robiliście i mówiliście, gdzie są korki, gdzie ich nie ma, jak się jedzie. Także dziękujemy Wam bardzo.
8: Bardzo dziękuję Emilii Kleszczewskiej. Dzięki, Paweł Chodyna, za realizację dzisiejszej audycji, zawsze profesjonalnie. I ja też dziękuję Państwu, zapraszam za tydzień od 17 w niedzielę Kuba Hanak na luzie, w dobrą stronę, ale pamiętajcie, jedźcie bezpiecznie.

Jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków Joya i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja wiem, i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

i znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co knują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały Junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.